0: szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu z badafonie wam pewien gość.
2: Na nowy cię popchniemy, to rwie.

0: świecie.
1: W czas siest lub małych kaw.
0: W białym świecie.
1: Tu mistrz gra nie dla braw. Widzenia punkt ma każdy z nas.
2: W nowym świecie.
1: Piosennik w sen zatuli was.

szczęście swoje mijać. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt, bo po co, wieczna sączy się struga.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz.
2: Patryk Rabiega.
1: I Franek Wójcicki. Punkt siódma, więc teraz wchodzimy my, cali na... No nie, dzisiaj się nie dograliśmy kolorystycznie. Weronika, ty jesteś... Co, seledynowa? Nie, jaki to jest kolor?
2: Taki zielony. Zielony. Taki trawiasty.
1: Taki trawiasty. Ja jestem taki... fioletowy.
2: A, twój jest trudniejszy. No taki bakłażanowy jesteś.
1: Bakłażanowy jestem. A Franek? Franek, pokaż się. Jak, w jakim kolorze jesteś? Zielony?
2: Zielony.
1: I zielony Franek.
2: No to my się takie... zmaczowaliśmy.
1: Tak, wy się zmaczowaliście, chociaż ty jesteś jaśniejszy zielony, a Franek jest taki ciemny, butelkowy.
2: To się uzupełniamy idealnie.
1: Idealnie, jak w Sobotnim Brzasku oczywiście. A dziś zaczynamy hiciorem.

0: Pogoda.
1: W dzień na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie możliwe też słabe opady deszczu, natomiast na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie i dużo wczesnojesiennego słońca. Początkowo miejscami na zachodzie i północnym zachodzie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, także szczególnie kierowców prosimy o uwagę i rozwagę na drodze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju do 23 na południu.
2: To ja zabieram Państwa na chwilę do Włoch. Lądujemy w Rzymie. Dzisiaj 28 stopni. Przerzucamy teraz wszystkie bagaże do Aten. 21 stopni. I może jeszcze przystanek w Berlinie. 17 stopni. I zatrzymamy się na finał tej prognozy pogody. Rzecz jasna w Madrycie. Tutaj nawet parasol się, słuchaj, może przydać dzisiaj. W planie deszcz, a na termometrze bardzo przyjemnie, bo 21 stopni.

0: 10 minut po siódmej, jest sobota, trzeci dzień sierpnia. No i gdyby państwo chcieli...
1: Czy ty powiedziałeś? Trzeci dzień sierpnia. Czy ja się przesłyszałam?
0: A mogłem tak powiedzieć.
1: A powiedziałeś, ale by było fajnie, gdyby to
0: fajnie
1: był trzeci
0: by było,
1: dzień
0: nie?
1: sierpnia.
0: No to niestety jest troszkę później, bo trzeci dzień października.
1: Jest później niż się wydaje.
0: Ale jak państwo słyszą, w naszych sercach i w naszych głowach wciąż lato, wciąż sierpień. Ale tak, październik, nie chce być inaczej. I dziś świętują Augustyna, Częstobrona, Cyprian, Ermegarda, Eustachy, Ewald, Ewalda, Gerard, Gerarda, oj to trudne, Irmegarda, Kandyda, Maksymian, Romana, Sirosław, Sulibor i Teresa.
1: Powiem ci, że bardzo udana
0: wybór,
1: sobota.
0: Prawda?
1: Ten Częstobrona, często tak, i potem, a potem już zapomniałam.
0: A potem jeszcze może tą Ermegardę, bo to też...
1: jeszcze takie Sir coś powiedziałeś. Takiego
0: Sirosław, albo Sirosław, ale chyba Sirosław raczej. I jeszcze może tą Irmegardę, bo to tak naprawdę bardzo trudne.
1: Trzymaj gardę.
0: No to zacznijmy w takim razie od pani Ermegardy. Imię żeńskie pochodzenia germańskiego, którego pierwszy człon to Ermen, od germańskiego wielki wszechogarniający, to jest imię półboga germańskiego, występujący w różnych imionach, także w innych odmianach. Ale czy my tutaj mamy... drugi człon imienia wiąże się z ogrodzeniem, z płotem, czyli garda, i należy go rozumieć jako ogrodzoną posiadłość. Aha, czyli to jest chyba taka osoba, która się odgradza od innych.
1: Ale teraz dopiero do mnie dotarło, dlaczego się mówi w takim razie garda w boksie. No bo robisz sobie takie ogrodzenie przed twarzą, żeby nie dostać w zęby.
0: I Ermegarda to jest to samo co Irmegarda. Także już tutaj... A Sirosław, imię męskie, staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów. Siro, pozbawiony czegoś, i sław, czyli sława, mogło oznaczać pozbawiony sławy. Czyli taki w niesławie trochę.
1: A z drugiej strony wiemy, do czego czasami sława prowadzi. Najpierw ludzie się zabijają, żeby być
0: właśnie,
1: sławni,
0: po co
1: a potem
0: to komu?
1: Chcą być anonimowi.
0: Po co to komu? A Częstobrona, staropolskie imię żeńskie, złożone z członów często i brona, czyli bronić się, mogło oznaczać tę, która często się broni, albo tę, której często udaje się obronić. Notowane w Polsce od średniowiecza, także w formie Częstobronka.
1: Częstobronka, ty się nie broń, tylko atakuj od razu. Może tak, bo tak to jest, że kobiety się często bronią, a czasami trzeba tutaj uprzedzić.
0: No bo przyjdzie Ermegarda i odgrodzi od wszystkich.
1: Płot taki postawi, gardę trzeba
0: mur.
1: Trzymać.
0: A nie lubimy stawiać murów, wolimy je burzyć, także myślę, że tego się trzymajmy raczej w sobotnim brzasku i generalnie w życiu.
1: A umiejętności bokserskie też mamy, więc...
0: Mamy?
1: No mamy.
0: Oj, widzę, że chyba czegoś o tobie jeszcze nie wiem.
1: No słuchaj, miałam wspaniałego trenera, z którym ćwiczyliśmy. No i powiem ci, że nigdy wcześniej, nigdy potem tak bardzo zmęczona nie wychodziłam z treningów. Ale im bardziej byłam zmęczona, tym bardziej miałam banana na twarzy.
0: No proszę bardzo. Czyli jednak endorfiny, które sport pobudza, działają.
1: Działają, proszę pana, a przy okazji to było niezwykłe, bo ja też jakoś myślałam zawsze o boksie jako, przepraszam za słowo, mordobiciu. A tam nauczyłam się, że bardzo liczy się technika. Przede wszystkim bardzo dużo podczas tych treningów z trenerem rozmawialiśmy i chyba te rozmowy właśnie o życiu pamiętam najbardziej, również z tego sportowego wątku, i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna.
0: 13 minut po siódmej.

0: I my też, still standing here, mimo że no, musimy się Państwu przyznać, że już ciężko się wstaje w takiej ponure poranki i ciemne, no bo już ciemności.
1: Ale uruchamiamy słońce w sobie zawsze regularnie. Im ciemniej na zewnątrz, tym intensywniej trzeba uruchamiać wewnętrzne światło. Po prostu nie ma innego wyjścia.
0: No to jest ten sierpień, który wciąż w nas został i nie chce się odczepić. I dobrze, niech się nie odczepia, niech po prostu tam sobie buzuje przez te miesiące, które teraz nas czekają. No ale mamy dla Państwa opowieść o tym, co nas czeka dziś w sobotnim Brzasku. No i czeka nas oczywiście Mateusz Andruszkiewicz i kalendarium muzyczne, to jeszcze przed ósmą się pojawi. Później będzie tradycyjnie pluszowa zbroja i nasze zachwyty tygodnia. Dawaj, co tam przyniosłaś dzisiaj?
1: Ja postanowiłam Państwu zaoferować dzisiaj film, żeby nie było, że puszczamy Państwa z torbami przez książki. A jeżeli ktoś puszcza, to mam tutaj winnego, bo dzisiaj będzie książka, którą tak, poleci Patryk.
0: Bo już rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, co dzisiaj w pluszowej zbroi u nas i przyznałem się, że mam dzisiaj książkę, także no niestety puszczę Państwa z torbami, bardzo mi przykro, ale no to jest taka książka, którą zdecydowanie warto przeczytać, także kilka minut po ósmej podzielimy się z Państwem naszymi zachwytami tygodnia. Podzielimy się także poezją. Poetka czy poeta? Bo dzisiaj
1: poeta.
0: Twoja kolej.
1: Poeta.
0: O, to dobrze, bo dawno nie było męskiej poezji w prozie Brzasku, także bardzo, bardzo się cieszę. Zajrzymy dziś także, szanowni państwo, do Campinosu, do Campinoskiego Parku Narodowego. W ramach cyklu klimatyczno-przyrodniczego będzie razem z nami Anna Wilińska, dyrektorka Campinosu. Rozmawiamy o łosiach, bo wczoraj otworzono w Campinosie nową ścieżkę edukacyjną poświęconą tym zwierzętom głównie, ale ta nasza rozmowa skręciła w nieco inną stronę, bo porozmawialiśmy także o kondycji samego parku, w kondycji w kontekście zmian klimatu, także ta rozmowa tuż przed dziewiątą się pojawi.
1: No a potem, drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo wpadną jak śliwka w kompot w kolejną opowieść, bo udamy się między innymi do Muzeum Śliwki w Szydłowie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że takie muzeum istnieje. I dostajemy fantastyczny, smakowity materiał od Wiktorii Wichrowskiej, która porozmawiała o śliwkach z Agnieszką Kuś, historyczką kulinarną, Jowitą Basińską ze wspomnianego Muzeum Śliwki w Szydłowie. Pani Jowita jest szefową tego miejsca. No i w tym materiale pojawi się również pan Waldemar Sulisz, czyli dziennikarz kulinarny. No tak szczerze muszę Państwu powiedzieć, że niewykluczone, że zaraz po sobotnim Brzasku pobiegniecie po śliwki. Czy to śliwki w czekoladzie, czy śliwki po prostu takie surowe. To jest zawsze dobry wybór.
0: No szczególnie, że teraz jest złoty okres dla śliwki i naprawdę można cuda wyczarować z tym owocem w roli głównej, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie tuż po dziewiątej. Wiktoria i jej goście parę sekretów zdradzą.
1: No, ten twój kolor bluzy
0: śliwkowy,
1: jest taki śliwkowy, zobacz.
0: Ale taki wypłowiała śliwka,
1: taka
0: bym powiedział.
1: Taka wypłowiała
0: nie?
1: śliwka, ale jednak są pewne
0: no,
1: znaki były, że w tym kierunku będziemy zmierzać.
0: W tym kierunku, więc wypłowiała śliwka na mojej bluzie, ale słodkie, smakowite śliwki w materiale Wiktorii. Odwiedzi nas także dzisiaj kobieta z pasją, bo chyba inaczej nie można o Monice Winnickiej powiedzieć. Monika jest organizatorką koncertów i autorskiego cyklu koncertów All Into Jazz, któremu Radio Nowy Świat patronuje. Lada moment w Poznaniu, w klubie Dwa Progi rusza druga edycja tego cyklu, więc tuż przed startem Monika się pojawi i trochę Państwu opowie, kto zagra w tym roku w Poznaniu.
1: No to, drodzy Państwo, startujemy, my zawsze czekamy na Państwa opowieści. Ten moment,
0: oczywiście,
1: kiedy uchylacie nam drzwi do swojej codzienności, więc telefony z dyktafonami w dłoń. Proszę dać znać, w jakich okolicznościach przyrody się zadomawiamy głosami u Państwa w domu, a może w samochodzie, w jakimś tramwaju, autobusie. Brzask@nowyswiat.online.

0: panu młody, chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Wyszłam za mąż, zaraz wracam.
2: No tak, nie tak zaraz w twoim przypadku. Ile jesteście po ślubie?
1: Wierzę w tym roku. Ojejku, to jest przerażające, to będzie 10 lat.
2: No.
1: A to było jak, o tak.
2: No, słuchaj, przed chwilą był sierpień, a się okazało dzisiaj, że już jest październik.
1: Że znowu wrócił
2: jednak. Że znowu wrócił, więc wiesz, no. Takie są, tak to jest, jak to ładnie się mówi. Tak, dzisiaj nie daliśmy państwu pospać. Ewa Bem przed chwilą jako pobudka dla tych, którzy zawsze panią Ewę traktują w sobotnim Brzasku jako pobudkę, także wstajemy. Szkoda dnia, szkoda soboty.
1: Drodzy państwo, to co tam zaplanowałeś teraz? Bo ja tak tutaj, widzisz, siadłam, rozpakowuję te tutaj książeczki. Mogę powiedzieć, co przybyło
2: do
1: nas?
2: Powiedz.
1: Bo jestem właśnie w trakcie lektury. Co ciekawe, zaczęłam w formie cyfrowej, a właśnie papier dotarł. Powiem ci, że w ogóle zmieniło mi się czytanie, ponieważ już mam tych książek tyle, że już czasami nawet mówię, proszę wersję cyfrową, bo jak sobie wyobrażam te wszystkie pudła, które trzeba wtachać, ułożyć znowu na półkach, w ogóle muszę zamówić regał, bo jeszcze dalej nie mam regału na książki, więc to wszystko jest w jakichś konstrukcjach przedziwnych. No ale nie ukrywam też, że jednak co książka papierowa, to papierowa, więc te wyjątkowe lubię mieć w papierze. I powiem ci, że bardzo ciekawie zaczęła się moja przygoda wczoraj jeszcze w pociągu z książką Chłaska Osiecka, Byle nie o miłości. Karolina Felberg i Radosław Młynarczyk. Ta książka to jest owoc tej współpracy. No i powiem ci, że to bardzo ciekawa historia, kiedy z jednej strony kobieta zanurzona w życiorysie Agnieszki Osieckiej, z drugiej strony człowiek, który też wiele poświęcił, żeby oddać życie Marka Chłaski, rozmawiają o ich życiu. I teraz tak, on tylko jej się oświadczył, dwa razy. Ona tylko jemu poświęciła osobny zeszyt zapisków. Z wyjazdu do Kazimierza nad Wisłą przywieźli niezwykłe fotografie, na których patrzą na siebie z zachwytem, a zarazem pozostają skryci i osobni. Buntownik i poetka. Proletariacki książę i roztaczająca urok panna Czaczkes. Tylko czy ten romans naprawdę się wydarzył? To jest pytanie, które zostaje zawieszone w powietrzu. Jak tylko skończę, drodzy państwo, to będę opowiadać, ale zorientowałam się, że bardzo szybko ta książka się czyta, bo wczoraj w zasadzie przez ostatni kwadrans chyba w pociągu czytałam, potem przez chwilę w domu już 100 stron minęło. Tak bardzo, więc...
2: Ale to jest w formie rozmowy dwóch biografów, czy...
1: Tak, okay. Tak. I zresztą ciekawe jest to, że łapią się też na tym, że każdy zna na przykład trochę inną historię. Jak oni się poznali, weryfikują pewne rzeczy. W wielu książkach powtarzają się jakieś mity, legendy, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Więc ciekawe jest takie odsłanianie krok po kroku. No i te zdjęcia faktycznie. Jest takie zdjęcie, które Agnieszce Osieckiej zrobił Marek Chłasko i w tym spojrzeniu do obiektywu widać, co jest między nimi. I to jest, dla mnie to jest właśnie mistrzostwo
2: fotografii.
1: Czyli ten
2: romans mógł się wydarzyć.
1: No to uczucie takie mocne, takie kiedy patrzysz w obiektyw z takim zaufaniem i otwartością, z jakimś też no, takim zauroczeniem, to zdecydowanie tak, więc drodzy państwo, pewnie za tydzień, na pewno za tydzień coś o tej książce opowiem.
2: No to już w takim razie ja czekam i tym sposobem zrobiło nam się w 7:30.

0: 35 minut po siódmej. Mamy wierszyk od pana Zbigniewa. Właśnie tak czegoś mi brakowało od rana, już wiem czego. Natomiast małe tło, bo to jest wiersz dotyczący konkretnego wydarzenia, konkretnej osoby, więc muszę państwu małe tło nakreślić. Wyjątkowo wiersz nie o sobotnim brzasku, tylko o wydarzeniu, w którym wczoraj brał udział pan Zbigniew. Wiem o tym, bo wysłał nam też mail. Wczoraj we Wrocławiu odbył się pożegnalny koncert Lecha Janerki. Lech Janerka jest właśnie w pożegnalnej trasie koncertowej, kończy karierę na scenie i właśnie w tym wrocławskim koncercie pan Zbigniew brał udział i taki dość gorzki wiersz nam przesłał. Jesienny Wrocław opuszczam smutny, Lech wczoraj skończył tu granie. Coraz mniej legend, a więcej szmiry, na scenach nam pozostanie.
1: Tak. No i dzisiaj tak refleksyjnie.
0: Dzisiaj bardzo refleksyjnie. Powinien teraz zabrzmieć Lech Janerka, ale zabrzmi Suzy Quatro. Ale jeszcze coś pomyślimy nad panem Lechem.

0: 20 minut pozostało do 8, a do 8, tak. A jutro finał Nagrody Nike i jutro dowiemy się, kto w tym roku zdobędzie tę najważniejszą polską nagrodę literacką. Nike Czytelników zostało już przyznane.
1: Dokładnie tak, drodzy Państwo. Nike Czytelników powędrowała do Szczepana Twardocha za książkę Nul, wydaną przez wydawnictwo Marginesy. Ja tylko przypomnę, że Nagroda Literacka Nike to jest to wyróżnienie, które jest przyznawane od 1997 roku za najlepszą książkę poprzedniego roku. Autorka lub autor nagrodzonej książki dostaje statuetkę. To jest statuetka zaprojektowana przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. No i przypomnijmy, że w minionym roku Nike powędrowała do Elizy Kąckiej za książkę, którą miałeś kiedyś w swojej pluszowej zbroi, czyli tak. Wczoraj byłaś zła na zielono. Do kogo w tym roku trafi nagroda przyznana przez kapitułę? Bardzo jestem ciekawa, a przy okazji mogę Państwu polecić rozmowę z jednym z nominowanych, czyli z Krzyśkiem Łapińskim. Rozmawialiśmy o jego Sokratesie i ta książka to jest ta książka, którą ja bardzo lubię, więc gdybym była w kapitule, to Krzysiek miałbyś mu mój głos.
0: Więc szczególnie, tak. Że chyba dawno, jeśli w ogóle kiedykolwiek wygrała biografia Nike, ja sobie nie przypominam, żeby był taki...
1: A wydaje mi się, że były chyba takie lata,
0: Że był taki przypadek, to sprawdź, bo jestem ciekaw. Nawet jeśli był, to już dawno nie było takiego momentu, że właśnie Nike trafiła do jakiejś biografii. Zazwyczaj są to albo tomy poetyckie, albo powieści. Kilka razy też się zdarzył reportaż, ale biografia?
1: Zaraz będziemy szukać, wrócimy.
0: Jak to jest, jak pierwsze rozdanie było w 97 roku, tak, czyli prawie 30 lat temu.
1: Za rok będzie.
0: Tak, no to już trochę tych nagród zostało wręczonych, także...
1: A państwo... Komu by przyznali nagrodę? Bardzo jestem ciekawa. Jutro na pewno będzie sporo emocji. I tak sobie myślę, że cały czas ta decyzja może jeszcze nie jest podjęta, może jeszcze trwają dyskusje na ten temat, więc gratulujemy wszystkim, którzy zostali nominowani. Co do tego nie ma wątpliwości.
0: To już jest ogromny sukces, oczywiście.
1: To już jest ogromne wyróżnienie.
0: Natomiast ja się zawsze zastanawiam, jak takie obrady jury wyglądają. Czy tam są kłótnie, czy jednak na spokojnie każdy ma swoje argumenty, je przedstawia i... No i czy jest demokratyczne głosowanie i wygrywa ta książka, która zdobędzie najwięcej głosów, czy jednak dąży się do jakiejś jednomyślności? Ciekawe.
1: Słuchaj, może po tegorocznych obradach zadzwonimy na przykład do Witolda Beresia, który w tym roku jest przewodniczącym jury. Zasiadają również w tym szanownym składzie Anna Arno, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki, Zbigniew Mencel, Natasza Parzymies, Radosław Romaniuk i Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, więc to są te osoby, do których możemy zadzwonić i liczyć, że szczerze powiedzą nam,
0: jak
1: czy było
0: to jest
1: spokojnie, czy było burzliwie.
0: No to kulisy literackiej Nagrody Nike, myślę, że możemy spróbować podjąć się tego zadania.
1: Dobrze, telefon do Witolda Beresia na przykład mam, więc możemy faktycznie spróbować.
0: No to próbujemy za tydzień.

0: Zawsze jak wybrzmiewa muzyka reggae, to jakoś tak się robi słonecznie i błogo.
1: I sierpniowo.
0: I sierpniowo trochę, tak.
1: A ja chyba głosu nie miałam przed chwilą, ale dostałam.
0: A ja cię usłyszałem.
1: Bo ja
0: ale
1: tak krzyczę
0: bo siedzisz
1: dzisiaj.
0: Blisko i dlatego.
1: Drodzy Państwo, to wrócimy jeszcze na chwilę do tych powieści biograficznych i literackiej nagrody Nike. Nie pojawiały się w historii nagrody. Przypomnę, od 1997 roku jest przyznawane to wyróżnienie. Ja zatrzymałam się na przykład przy nagrodzie Nike czytelników nieodległej, czyli sprzed 2 lat, kiedy to czytelnicy przyznali swoje wyróżnienie Michałowi Witkowskiemu za książkę Wiara, autobiografia, czyli no, takie wspomnienie własnego dzieciństwa. No i też warto przypomnieć, że w 2020 roku, czyli to już 6 lat, cały czas jak widzę okładki tych książek, to wydaje mi się, że one przed chwilą pojawiły.
0: Tak.
1: Pojawiła się na przykład wśród tych książek, które doszły do ścisłego finału konkursu, Jeremianka, biografia napisana przez Agnieszkę Dałkrze, a rok temu Konrad Swinarski, biografia ukryta Beaty Guczalskiej, a teraz, tak jak mówiliśmy, biografia Sokratesa, najmądrzejszy Krzysztofa Łapińskiego. No a teraz najmądrzejszy chyba będzie.
0: Najmądrzejszy. I na pewno też ten, któremu byśmy przyznali taką nagrodę Nike dla, jeśli chodzi o muzycznych historyków i muzycznych archeologów.
1: Może słuchaj, powinniśmy wymyśleć jakąś brzaskową nagrodę.
0: O.
1: I przyznać ją Mateuszowi. I państwo nam pomogą, jak ta brzaskowa nagroda dla takiego człowieka, który najsprawniej zrywa te kartki z kalendarza, dokopuje się do przeszłości, łączy tę przeszłość z teraźniejszością. To państwo nam podpowiedzą nazwę nagrody, a my już oddamy głos Mateuszowi Andruszkiewiczowi.
2: Na przestrzeni ostatnich 20 lat Australia podarowała światu całą masę fenomenalnej muzyki, od Tame Impali przez Tash Sultana po choćby Nicka Cave'a. I dziś zatrzymamy się właśnie przy jednej z głośnych australijskich płyt, a szczególnie singlu, który po prawie 20 latach od premiery przeżywa kolejną młodość w mediach społecznościowych. A chodzi oczywiście o wydany 3 października w 2008 roku debiut duetu Empire of the Sun. Szczególnie dobry był to termin dla polskich słuchaczy, bo w okresie, gdy słońca zaczyna w tej szerokości geograficznej trochę brakować, płyta Walking on a Dream okazuje się fenomenalnie suplementować witaminę D. Choć w przeciwieństwie do samej muzyki, warstwa wizualna, a szczególnie okładka tej płyty niezupełnie przetrwała próbę czasu i nie wiem, czy był to zamierzony pastisz, czy fantazja twórców, której o zgrozu mieli aż nadto, ale na debiutanckiej płycie panowie wyglądają jak z plakatu Indiana Jonesa czy Gwiezdnych Wojen. I nie jest to tylko porównanie, a bezpośrednia inspiracja. Podobno. Zresztą w ogóle oglądanie ich teledysków dużo mówi o wybujałej wyobraźni twórców, która objawia się tak samo w brzmieniu tej płyty. W jednym z wywiadów opowiadali, że był taki moment w ich przygodzie muzycznej, gdy inspirowali się sobotnimi imprezami z udziałem środków psychoaktywnych, by tak to eufemistycznie nazwać, i chcieli odtworzyć to, co słyszeli wówczas. Nie ma więc raczej przesady w nazywaniu ich muzyki pełnym fantazji, marzycielskim, jaskrawym, elektronicznym, psychodelicznym popem. Albo muzyką, która wpada w gust tych, którzy z miłością wracają do dorobku MGMT. I choć panowie recenzje od krytyków dostali mieszane za swój debiut, to wyróżnień tu nie brakuje. W Australii płyta 3-krotnie pokryła się platyną, w Stanach i Wielkiej Brytanii złotem. Dostali aż 11 nominacji do nagród ARIA, czyli australijskiego odpowiednika Grammy, z czego 7 zamienili w statuetki. W książce 100 najlepszych australijskich albumów znaleźli się na miejscu 29, a w 2010 Mac Miller postanowił na bazie ich utworu Half Mast nagrać utwór The Spins z jego kultowego mixtape'u Kids. Z perspektywy czasu to też chyba wyróżnienie. Come on now, can we talk about it like we used to talk about? I nawet jeśli Luke Steele i Nick Littlemore nie przyciągnęli uwagi słuchacza na tyle, żeby przesłuchał cały album Walking on a Dream, to można mieć przekonanie graniczące z pewnością, że na pewnym etapie życia trafił na jeden z flagowych numerów tego albumu. Szczególnie jeżeli rzeczony słuchacz jest fanem Mac Millera na przykład, choć wcale nie musi, bo może na przykład korzystać z Instagrama, przewijać rolki kolejną i kolejną, aż trafi na twórcę, który pokazując jakiś estetyczny fragment swojego życia, udźwiękowił go singlem Walking on a Dream. Takich rolek na Instagramie jest obecnie 1,5 miliona. Talking on a dream. How can I explain? Jeżeli ktoś zastanawiał się kiedyś, o czym właściwie jest ta piosenka, to z nieocenioną pomocą przychodzi autor Luke Steele, który tłumaczył, że Walking on a Dream to utwór o tęsknocie za domem albo za kimś, ale nie tylko to, bo chodzi w niej też o sytuację, gdy dwoje ludzi staje się jednością. Jak on i Nick, kiedy znowu się spotkali. Ale dotyczy to też wielu innych rzeczy. Czasami tłumaczenie piosenki psuje jej piękno i pokazuje ją w czarno-białych barwach, a tajemnica jest częścią tego piękna i zbyt wiele słów zabija piosenkę. Więc z szacunku do piosenki nie będziemy już drążyć tego wątku, przejdziemy do roku 2014. Tu również mamy bardzo słoneczną premierę z 3 października, gdy epką Kawaii, inspirowaną, jak nazwa wskazuje, wyspą na Hawajach, podzielił się Childish Gambino. Dla kontrastu mamy przy 3 października również trochę mroku, z roku 2001. Fani gier z tego okresu z pewnością kojarzą kultowy soundtrack do drugiej części gry Silent Hill, skomponowany przez japońskiego muzyka Akira Yamaoka. Klimat tej ścieżki dźwiękowej jest bardzo mglisty, tajemniczy, mroczny, oniryczny, bardzo często porównywany przez słuchaczy do miasteczka Twin Peaks, podobno świetnie wpisujący się w fabułę drugiej części gry Silent Hill, gatunkowo poruszający się gdzieś między trip-hopem a ambientem, z małymi odstępstwami, jak utwór otwierający ten album, utrzymany w dosyć rockowym stylu, temat Laury. O zgrozo, tym razem nie Palmer. I tak oto temat otwierający tę ścieżkę dźwiękową kalendarium zamyka. A my spotkamy się w podobnych okolicznościach w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Za dziś pięknie dziękuję.
0: I my bardzo dziękujemy, jak co tydzień, Mateuszowi. Tak sobie właśnie pomyślałem, że ta nagroda, którą moglibyśmy przyznawać w Sobotnim Brzasku i Mateusz byłby jej pierwszym laureatem, to byłaby taka nagroda za całokształt twórczości.
1: To tak ostro jak na pierwszą nagrodę od razu za całokształt.
0: No tego... ale należy się.
1: No, ale to
0: ta
1: potem
0: nagroda
1: on...
0: mu się po prostu należy.
1: No należy mu się, ale słuchaj, no i osiądzie nam na laurach. Dostanie już za całokształt twórczości i powie to cześć.
0: Nie,
1: no.
0: Chyba nie. Znając Mateusza, nie osiądzie na laurach. No myślę, że on musi być w ciągłym biegu ruchu i do przodu po prostu.
1: W biegu ruchu. Proszę zwrócić uwagę na słowa. To 2 tygodnie sobie państwo przypomną pewne sprawy. Na razie nie mogę mówić więcej.
0: A na razie sobie przypomnimy twórczość Lecha Janerki, skoro wypłynął temat pożegnalnej trasy koncertowej, która trwa. I tak zamkniemy pierwszą godzinę Sobotniego Brzasku.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Sobotni Brzask.
2: Dzień dobry. Po raz drugi Weronika Wawrzkowicz.
3: Patryk Rabiega.
2: I Franek Wójcicki. Minęła ósma, a to oznacza, że zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zaczynamy też dźwiękowo Richard Ashcroft.

0: Pogoda.
1: Na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie także możliwe słabe opady deszczu. Natomiast na pozostałym obszarze kraju mnóstwo słońca. Także początek października bardzo pogodny i słoneczny. Początkowo miejscami na zachodzie i północnym zachodzie możliwe są mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, także bardzo prosimy o uwagę. A temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu.
2: A teraz słuchaj, nie uwierzysz. Cały słoneczny tydzień w Porto. Ani kropli deszczu.
1: No to jest coś, co warto odnotować.
2: No dobra, we wtorek może się coś pojawić, ale sobota słońce, bo teraz zobaczyłam tę chmurkę, która mi tu nagle wyskoczyła, ale sobota, słoneczna niedziela, słoneczna poniedziałek, wtorek na odświeżenie tam troszkę popada, ale środa, czwartek, piątek, sobota pełne słońca. Jeżeli chodzi o termometrowe wskazania w zasadzie, to 26 stopni. Tyle dziś w najcieplejszym momencie dnia w Porto. No i zabieram nas jeszcze na spacer do Kopenhagi. Bardzo dobra pogoda na łazikowanie, 18 stopni.

0: 10 minut po 8, no to czas na nasze bugi z zachwytami. W takim razie, proszę bardzo, koleżanka Wawrzkowicz zaczyna.
1: Bardzo proszę, wywołana do tablicy. To zacznę od takiego ludzkiego zachwytu. Mhm. Mignęło mi takie zdjęcie kilka dni temu. Zrobiłam sobie screeny swoją drogą. Podobno ludzie dzielą się na też takie dwie grupy. Takich, którzy robią mnóstwo screenów, a potem nie mogą ich znaleźć. I takich, którzy naprawdę robią to w jakimś celu, że potem z tego skorzystają. Więc cieszę się, że w końcu mi się uda skorzystać.
0: To ja jestem w tej drugiej grupie.
1: Że korzystasz.
0: Że robię rzadko i korzystam, tak.
1: Ja zazwyczaj robię, mam mnóstwo, a potem już zapominam, o co mi samej chodziło, więc tym razem się udało. To był krótki filmik na profilu pana Piotra Komorowicza, który jest trenerem biegania. I na zdjęciu, to jest też film ruchomy, jest starszy pan, siwiuteńki. Za nim jest ratownik medyczny na rowerze i ambulans. I opis wyglądał następująco. Siwy pan, numer startowy przypięty wysoko na klacie, szedł równym, uporczywym krokiem. Za nim ratownik na rowerze i karetka jadąca w tempie marszu. Cała maszyneria zawodów wciąż pracowała dla jednego człowieka. Minąłem go dziś przy kładce Bernatka na krakowskim biegu Trzech Kopców. Dziś to oczywiście było już jakiś czas temu. Jak na późny wrzesień, było bardzo gorąco, reszta stawki dawno zniknęła za zakrętem, a on szedł dalej. Stałem tam i miałem łzy w oczach, bo patrzyłem na coś, czego nie da się nazwać wynikiem. Nikt z nas nie będzie sprawdzał jego miejsca w klasyfikacji. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego 87-letni człowiek ma iść 11 kilometrów w upale z karetką na plecach. Od kibiców dowiedziałem się później, że pan urodził się w 1939 roku, w tym roku kończy 87 lat. Po co więc startował? Wracam ostatnio do Wiktora Frankla i on odpowiada na to lepiej niż ja bym potrafił. Pisze, że człowiek, który ma swoje po co, zniesie prawie każde jak. Że sens nie bierze się z komfortu ani z okoliczności, tylko z celu, który sam sobie postawiłeś i z postawy, jaką wobec trudu przyjmujesz. Ten pan miał swoje po co. Nie wiem jakie, może obiecał to komuś, może sobie, może wrócił po czymś, co go złamało i ten numer startowy był dowodem, że jeszcze jest w grze. To nie moja sprawa. Wiem tylko, że w tamtej chwili był najsilniejszym człowiekiem na całej trasie, bo najwięcej siły potrzebuje ten, kto idzie najdłużej. I dlatego zawody mają sens także wtedy, kiedy nie ma w nich żadnego wyniku do pobicia. Data w kalendarzu, numer na koszulce i meta gdzieś przed tobą to najprostszy sposób, żeby nadać kształt kolejnym miesiącom. I powiem ci, że aż mam ochotę zapisać się na jakiś bieg, może 5 kilometrów to jest coś, czemu podołam. Może od razu nie będę się rzucać na jakąś głęboką wodę, ale naprawdę zawsze podziwiam takie osoby, które mają cel, wiedzą po co, a skoro wiedzą po co, to potem znajdą sposób jak. To był taki ludzki zachwyt, a teraz filmowy, który też oczywiście opowiada o ludziach. To jest film, który powoduje, że człowiek zaczyna myśleć o bardzo wielu sprawach. Una Bomber. Myślę o filmie, który powstał na podstawie autentycznych wydarzeń. Chodzi o człowieka, który wysyłał w paczkach, przesyłkach pocztowych osobiście skonstruowane bomby. Najczęściej wysyłał te przesyłki do osób i instytucji, które w jakiś sposób były powiązane z rozwojem nowoczesnej technologii. Dostał dość szybko taki pseudonim Una Bomb od FBI i te poszukiwania tego człowieka trwały bardzo dużo, bo trzeba powiedzieć, że Una Bomber, za którym był Ted Kaczyński, to był człowiek, który działał od 1978 do 1995 roku, więc naprawdę jak sobie człowiek wyobrazi, że jeden człowiek jest w stanie wprowadzić tego typu zamieszanie, jest w stanie zabić ludzi, jest w stanie zranić wiele osób, które odbierały przesyłki od niego i przez te kilkanaście lat bezradna jest taka organizacja jak FBI, to naprawdę daje do myślenia. No, ale w filmie, o którym chciałam Państwu powiedzieć, patrzymy na, są w zasadzie takie dwie opowieści równoległe, czyli sam ten wątek tego, w jaki sposób do niego dotarto? Dobrze? Trochę tak jakaś tarta mi się zrobiła, prawie śliwkowa. Tak. Ale też bardzo lubię te momenty retrospekcji, kiedy poznajemy go jako młodego chłopaka. Jacob Tremblay to jest ten chłopak, który się pojawia na ekranie i to też jest niesamowite, jak widzimy dorastanie go jako aktora, bo tutaj no, już gra takiego młodego w zasadzie mężczyznę i jest świetny. Na ekranie pojawia się też Russell Crowe jako profesor Oxfordu. No i przyznaję, że ten wątek, nie chcę za dużo zdradzać, ale różnych badań psychologicznych prowadzonych przed laty, takich badań, w których no, w zasadzie słowo etyka nie występowało, to też jest coś, co bardzo mocno wchodzi do głowy. Natomiast i od razu też powiem, że jest bardzo ładnie zmontowany ten film. Tutaj się uśmiecham trochę tak cynicznie czy sarkastycznie, ale oglądałam ten film z moim mężem. Ja już czasami nie mogę, bo jestem w środku akcji. Zobacz, jakie ładne przejście montażowe. I ja mam takie... Ale faktycznie po jakimś czasie doceniłam faktycznie, że te przejścia są ciekawe, że w zasadzie przez chwilę masz takie kilka sekund, że się zastanawiasz, czy ty jesteś w retrospekcji, czy jesteś już we współczesnej opowieści. No i to jest według mnie też taka bardzo uniwersalna historia o tym, że zdecydowana większość osób, które potem no, wchodzą w różnego rodzaju takie patologiczne zachowania, to wszystko zaczyna się od jakiegoś zabrania komuś godności czy odrzucenia. Oczywiście nie każdy, kto miał trudne dzieciństwo czy trudne doświadczenia, będzie potem zabijał ludzi czy wysyłał przesyłki. Ale jak dla mnie taki wątek, który cały czas mi siedzi w głowie, to jest opowieść o tym, jak bardzo wiele złego bierze się z takiej czystej ludzkiej pogardy czy w ogóle braku granic. Natomiast kiedy skończyliśmy oglądać ten film, to znaleźliśmy jeszcze dokument Una Bomber jego własnymi słowami. I zobaczyliśmy też, jak świetny był casting do tego filmu fabularnego. Zresztą pod koniec Una Bombera, tego fabularnego filmu, są też zdjęcia z tamtych czasów z pojmania Teda Kaczyńskiego, ale też tych wszystkich śledczych. I ten ktoś, kto robił casting, naprawdę byłam pod wrażeniem, bo momentami miałeś prawie tak jak jeden do jednego. Podobieństwo do brata, do żony brata. No, niesamowite. Więc dzisiaj będę kontynuować tę opowieść, kiedy Una Bomber, czyli Ted Kaczyński, zdecydował się udzielić długiego wywiadu, w którym opowiadał o swoich pobudkach, motywacjach i tak dalej. Więc polecam, bo to jest film, który ja sobie przypomniałam, że w zasadzie jako dziecko miałam w głowie, gdzieś tam na twardym dysku w głowie, takie nagłówki z gazet albo takie lidy, które się pojawiały gdzieś, czy krótkie zapowiedzi w Teleekspresie, że to słowo Una Bomber cały czas gdzieś tam dudniło. Natomiast zapomniałam kompletnie, że jedna osoba tak naprawdę była w stanie steroryzować przez kilkanaście lat ludzi. I on został, tutaj dużo nie zdradzam, bo to wszystko jest jasne od początku, że został znaleziony w takiej leśnej kryjówce i w zasadzie jego sąsiedzi przez lata też nie wiedzieli, kto jest tym sąsiadem, za to ten człowiek odpowiada. No i znowu taka opowieść o tym, że my czasami myślimy, że zło to jest, nie wiem, jakiś monster, potwór, a okazuje się, że sąsiad obok właśnie może skręcać tam jakąś bombę. Oczywiście zawsze jest takie ryzyko w tego rodzaju filmach, żeby są ludzie, którzy mówią, że no, tutaj będziemy go usprawiedliwiać przez to, pokazując jak miał podgórkę, ale ja myślę, że to kompletnie nie o to chodzi. Dla mnie to jest właśnie taka opowieść, od czego się może zacząć. I ta pogarda, to co jest niestety w obecnym świecie bardzo obecne, wystarczy weź w jakieś działy komentarzy. Jak odległe może mieć konsekwencje? No to ja tylko tyle dzisiaj, filmowo.
0: Tylko tyle i aż tyle. To ja zaraz zwrócę do Państwa z książką.

0: 21 minus. Jeszcze nie minus. Na plusie. 8:21. Wciąż. Sierpień, minusy, plusy. No to mi się dzisiaj wszystko...
1: Początek miesiąca to jeszcze na plusie,
0: początek
1: nie?
0: Tak, początek miesiąca to jeszcze na dużym plusie, na szczęście. Szanowni Państwo, moja część pluszowej zbroi. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj znów książka. Mówię znów, bo ostatnio mam taką serię, że przynoszę same książki. No nasza wspólna z Weroniką miłość do Jakuba Małeckiego, do jego twórczości jest już, mam wrażenie, powszechnie znana. No ale każda kolejna książka mnie osobiście tylko w tej miłości umacnia. Chimera, tak zatytułowana jest ta najnowsza. No i znów wchłonęła mnie, dosłownie wchłonęła mnie ta historia, którą Kuba opowiada. To jest opowieść, której głównym bohaterem jest Franciszek, choć na początku poznajemy go pod zupełnie innym imieniem i nazwiskiem.
1: Ty się zachowuj. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja zaczęłam słuchać Chimery w interpretacji Filipa Kosiora i jestem na początku. Ja chyba po prostu zatkam uszy, żeby on mi za dużo nie powiedział.
0: No ale to nic ci tutaj nie zdradziłem. Dobra. Bo to już jest przecież sam początek. To
1: tak.
0: To już się dzieje na samym początku, także nic tutaj, spokojnie. Tak spróbuję to opowiedzieć, żeby nikomu nic nie zepsuć, nie zepsuć tej frajdy z czytania.
1: Ja jestem spokojna.
0: Czy ja się denerwuję?
1: Czy ja się denerwuję? O co ci chodzi?
0: No i ten główny bohater Chimery pływa na statku, na polskim statku, ratującym ofiary wojny w Wietnamie. No i stopniowo w książce poznajemy jego przeszłość, przeszłość tego głównego bohatera. Odkrywamy kolejne elementy opowieści o jego życiu. A to jest życie wyjątkowo skomplikowane i powiem ci szczerze, że wiele razy w trakcie tej lektury zadawałem sobie pytanie, czy postąpiłbym tak samo, czy zrobiłbym dokładnie tak samo jak bohater tej książki. No i to jest znów coś, co jest taką moim zdaniem kwintesencją opowieści Kuby Małeckiego. Mnóstwo emocji, właśnie to utożsamienie się z głównym bohaterem, nawet jeśli nie jest taki krystalicznie czysty. No i wejście w jego świat i przeżywanie tego wszystkiego, co on robi. W wielu przeróżnych miejscach dzieje się akcja tej powieści, bo jest i wspomniany Wietnam, jest także i Polska. Polska w trakcie II wojny światowej, ale są też czasy po wojnie. Jest jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, o którym nie będę wspominać, żeby nie psuć Państwu lektury. Miejsce, które mnie bardzo zaskoczyło w trakcie czytania i no naprawdę nic więcej Państwu nie powiem, bo chciałem użyć takiego słowa, które mogłoby już naprowadzić na to, gdzie podróżuje jeszcze nasz bohater, ale to zostawię wszystkim Państwu już w trakcie lektury. Mówię powieść, ale to nie jest tak do końca taka klasyczna powieść, bo tytuł Chimera odnosi się i do bohatera, ale także do całej konstrukcji książki, bo w tej książce przemycone są także wątki prawdziwe. Więc jest to trochę taka literacka chimera, połączenie fikcji z reportażem. Jeden z głównych wątków, widzę po twojej minie, że jeszcze nie jesteś na tym etapie książki. Jeden z głównych bohaterów, który pojawia się w trakcie dość zaskakujących zwierzęcych bohaterów, tyle Państwu zdradzę. To jest historia, która wydarzyła się naprawdę. I Kuba opisuje prawdziwe wydarzenia, o których ja nie miałem kompletnie pojęcia i od razu, jak tylko ten wątek się pojawił, to zacząłem sprawdzać w internecie, czy rzeczywiście tak było, czy to jest prawdziwa historia. No i nie chce być inaczej, prawda. Także jest jeden zaskakujący zwierzęcy bohater, który jest bohaterem prawdziwym i naprawdę istniał w historii. Nawet później trochę żałowałem, że ten wątek, on oczywiście od pewnego momentu przewija się w całej tej opowieści, ale nawet trochę żałowałem, że Kuba nie poświęcił więcej miejsca tej konkretnej relacji. No, zdradzę Państwu tylko jeszcze, że też Kuba umiejętnie w tę historię wplótł sam samego siebie, bo pojawia się Jakub Małecki w tej historii dosłownie w jednym zdaniu, ale to zdanie jest takie, że pomyślałem, wow, czyli to o to chodziło, czyli stąd ten pomysł na całą opowieść, więc no naprawdę fantastyczna, kolejna fantastyczna opowieść, kolejna fantastyczna książka Kuby Małeckiego, choć momentami bardzo trudna i tak jak mówię, buzująca od emocji. Ale niemniej jednak bardzo Państwu polecam, proszę sobie dopisać Chimerę do lektur obowiązkowych. O.
1: No i teraz ja już wiem, że dzisiaj będę musiała skończyć. Już nie ma przesuwania, bo co chwilę coś tutaj pracowego mi jeszcze wpada. Otwieram, patrzę książki po 800 stron, więc no czytam, ale, czytam
0: no
1: i próbuję
0: zdążyć. To jest zdecydowanie krótsza książka niż 800 stron. Teraz nie pamiętam ile ma, ale też jest coś takiego w tych książkach Kuby, że one no, objętościowo to jest około 300 stron, jeśli dobrze pamiętam, ale one są i tak napisane, i tak skonstruowane i ta czcionka jest tak idealna, że je się naprawdę czyta tak jednym tchem, tak pyk, pyk, pyk, te rozdziały mijają i w Chimerze i generalnie w każdej książce Kuby Małeckiego jest tak, że co rozdział ta opowieść skręca w trochę w innym kierunku, trochę się zmienia, zmienia też się oczywiście od razu czytelnikowi perspektywa, on zupełnie inaczej zaczyna patrzeć na tego głównego bohatera, więc w Chimerze to wszystko też Państwo znajdą. No naprawdę szapoba.
1: Drodzy Państwo, można dorzucać też zachwyty od siebie. Brzask Małpa Nowy Świat.online.

0: I już minutka po wpół do dziewiątej.
1: To dzisiaj mam wiersz, który pochodzi z książki Mój przyjaciel wiersz Jerzego Ilga. Przypomnę, że to jest książka, która powstawała w ciągu 7 lat, kiedy Jerzy wprowadził w miesięczniku Znak taką rubrykę zatytułowaną Mój przyjaciel wiersz. I każdy z odcinków poprzedzała taka formuła, teksty zamieszczone w tej rubryce nie mają ambicji być interpretacjami ani analizami wybranych wierszy. Nie będą też historiami moich przyjaźni czy znajomości z autorami. Nie chciałbym narzucać sobie gatunkowych ani tematycznych ograniczeń. Pragnąłbym dzielić się z czytelnikami Znaku swoimi odkryciami i fascynacjami, krótko prezentując poetów i wiersze, z którymi moim zdaniem warto się zaprzyjaźnić. Ja podążam za tym zdaniem i nie zawiodłam się jeszcze ani razu, więc na dzisiaj wybrałam wiersz Tadeusza Sławka i trochę wprowadzenie, w jakim my jesteśmy czasie, kiedy powstają te wiersze. Dzieląc się wierszem Tadeusza Sławka, pisze Jerzy Ilk, pragnę opowiedzieć o miejscu i ludziach, do których mam stosunek szczególnie osobisty, którzy odegrali w moim życiu ważną rolę i bez których byłbym zapewne dzisiaj kimś innym. Katowickie Poddasze, przy legendarnej już Piastowskiej 1, pracownia malarzy Urszuli Broll i Andrzeja Urbanowicza, gdzie miałem szczęście trafić pod koniec lat 60. Było w owym czasie jednym z najciekawszych ośrodków polskiego undergroundu. Spotykali się tam niezależni artyści, malarze, fotograficy, krytycy sztuki, poeci, których poszukiwania duchowe, artystyczne i intelektualne daleko wykraczały poza obszary zakreślone przez kodyfikatorów oficjalnej kultury PRL-u. Na przełomie lat 60. i 70.

zaraz Państwo też zrozumieją, dlaczego nazwałam to taką nietypową czy niekonwencjonalną modlitwą, bo takiego sformułowania też niekonwencjonalna modlitwa używa Jerzy Ilk. Panie, który zsyłasz ludziom ludzi za późno, który zsyłasz ludziom ludzi za wcześnie, który każesz tym, co się szukali wzajemnie w gorączce od Nowego Jorku po Melbourne, minąć się na rogu Stawowej i 3 maja, który każesz myśleć ludziom o ludziach, a oni woleliby dotknąć palcem jego ręki lub jej brzucha, który sporządzać każesz łzom trasę tego, czego nie przeżyliśmy, a oczom dajesz na starość łaskawe bielmo, który przeznaczyłeś jednego męża jednej żonie i jedną żonę jednemu mężowi. Spraw, by ci, co przyszli za późno i ci, co przyszli za wcześnie, spotkali się z tymi, których szukali i dotykali nawzajem swoich piersi i rąk z radością i by nie mieli żałować tego, czego nie przeżyli, bo przeżyli ze sobą wszystko, co prawo uświęca i czego prawo nie uświęca. I daj, by to wszystko spotkało ich przy moim stole. Otwórz drzwi moje i moich przyjaciół.

0: Fontaines DC, nowka sztuka i kolejna zapowiedź ich nowej płyty, która już niebawem, bo 16 października. A jeszcze bardziej niebawem, bo już jutro w niezapominajkach chciałem powiedzieć, że dokonasz wrogiego przejęcia, ale to będzie bardzo przyjazne i dobre przejęcie.
1: Słuchaj, ja wykonałam telefon do Mariana, czy ja mogę przejąć fantastyczną gościnę na 2 godziny, bo ja zawsze słucham z radością i zawsze mam taki niedosyt, że ja bym chciała jeszcze dłużej. No ale przecież Marian mi powiedział, tylko się uśmiechnął, no przecież nie mamy wyłączności. Ja mówię, no ale chciałam być fair, więc dostałam zielone światło.

0: A słowo zielony w ogóle też jak najbardziej pasuje do rozmawiania o roślinach. Profesor Urszula Zajączkowska, jutro w Niezapominajkach. Całkiem niedawno pojawiła się jej poszerzona wersja książki Patyki Badyle. I to jest taka książka, która mi pokazała, jak niezwykły, zresztą powiedziałam, że to jest po prostu piękny umysł, jak niezwykły umysł ma Urszula Zajączkowska, bo potrafi połączyć taką wiedzę, powiedziałabym, bardzo ścisłą, konkretną, z poezją wypowiedzi. I zresztą dowiedziałam się, że są też wykłady otwarte czasami na SGGW, które prowadzi Urszula Zajączkowska, więc w sezonie letnim zamierzam się wybrać i zajrzeć też do tego laboratorium, które Urszula Zajączkowska nazywa Laboratorium Bestiarium.
1: Trudne słowo.
0: Tak. I też rozmawiałyśmy przy okazji jej książki, przed takim stolikiem, na którym stały takie piękne, pastelowo-żółte malwy. I zapytałam Ulę, czy jak patrzy na te kwiaty, to widzi piękne kwiaty po prostu cięte, czy widzi, nie wiem, już gotowy preparat do Laboratorium Bestiarium. Więc powiedziała, że to jest po prostu studium umierania, to raz. No a dwa, to była ta historia związana z laurkami, które dostawała od córki, kiedy to jej córka robiła dwa rodzaje kartek. Pierwsza, bukiet dla normalnej mamy, czyli taki bukiet kwiatów ciętych, a kwiatek doniczkowy, który miał widoczne na rysunku korzenie, to był właśnie kwiatek, z którego mama Urszula byłaby zadowolona. I powiem ci, że niezwykłe jest to, kiedy Ula opowiadała mi między innymi o takich roślinach, które po pierwsze rosną tańcząc, ale że każda też tańczy w innym stylu w pewnym sensie. I jest taka roślina, która rośnie, tak tutaj pokazuje Patrykowi, jak ptak, czyli wykonuje takie ruchy tymi płatkami, czy tam liśćmi.
1: Potwierdzam, prawie jak ptak.
0: Jakby leciał ptak. I powiem ci, że to jest tak niezwykły świat, w którym zanurzona jest na co dzień Urszula, że ja po prostu siedziałam, bo miałam okazję prowadzić premierę tego rozszerzonego wydania. Pomyślałam, no przecież nie schowam tych wszystkich informacji do kieszeni. Bardzo się chcę z Państwem podzielić, a wiem, że ten cykl Pędem ma wielu fanów, więc teraz będzie pędem taki maraton. Trochę zwolnimy, w sensie, że nie będziemy musiały biec, żeby szybko przekazać informacje. Poprosiłam też Urszulę Zajączkowską o wybór muzyki. Powiedziała, że ma już swoją listę, więc bardzo jestem ciekawa, jakie dźwięki będą nam towarzyszyć. I nie wiem, czy Państwo widzieli ten niezwykły film, o którym też wspomina w książce, o takich metamorfozach roślin, gdzie widać, jak te rośliny tańczą, a do tego wzrostu, bo to jest taki film poklatkowy, bardzo długo oczywiście na nagrywane, a potem staje się to wszystko w mgnieniu oka. No i mamy też tancerza Baletu Narodowego, który naśladuje te ruchy roślin, więc jak wiele różnych spraw można połączyć. I dla mnie ten książka Urszuli i w ogóle cała jej postać to jest dowód na to, że świat naprawdę na każdym rogu wręcz nas zaskakuje, tylko że on daje nagrody za uważność. Albo człowiek coś zauważy, albo będzie marudził, w jakim niefajnym świecie żyje. No, on niefajny też bywa, jasne, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, ale że jednak zachwyt można znaleźć za rogiem.
1: I tego się trzymamy, także rośliny zakwitną i wzrosną jutro w Niezapominajkach, ale też pojawią się już wkrótce w kąciku klimatyczno-przyrodniczym. Także słyszymy się po piosence.

0: No to czas sprawdzić, co tam słychać w przyrodzie, a pogoda sprzyja spacerom, więc idealny moment, by na przykład przetestować nową ścieżkę edukacyjną, Szlak Łosia, to w Kampinoskim Parku Narodowym. Ta ścieżka została otworzona wczoraj, także nówka sztuka. Wszelkie szczegóły ma dla Państwa Anna Wilińska, dyrektorka Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: Szlak Łosia jest taką naszą inicjatywą, powiedziałabym, edukacyjną i związaną z wolontariatem. Jest pewną ścieżką, trasą, która idzie przez tereny leśne i jest przystosowana do celów edukacyjnych, ale przede wszystkim też, żeby mogły z tej ścieżki korzystać osoby o różnych potrzebach, osoby z różnymi niepełnosprawnościami. A dlaczego powiedziałam, że jest też akcją związaną z wolontariatem? Dlatego, że ona powstała w ten sposób, ta inicjatywa, że do nas zgłosiły się osoby, które przy współpracy z fundacją pracowniczą zaproponowali zorganizowanie takiego wspólnego właśnie projektu. Więc to jest świetny przykład tego, jak można połączyć tutaj doświadczenie Parku Narodowego, udostępniania tego terenu dla różnych odwiedzających, ale też osób, którym jakby dobro ochrony przyrody leży na sercu i są w stanie i swój czas jako wolontariusze zaangażować, ale też wnieśli w to konkretne środki finansowe w postaci właśnie fundacji, która sfinansowała te działania. Sama ścieżka jest też wyposażona w takie dodatkowe elementy, taką ścieżkę sensoryczną wśród drzew, modele zwierząt, które są wykonane z drewna na wejściu na tą ścieżkę. One są wykonane w takiej skali jakby 1:1, więc każdy ma możliwość też podejść i zobaczyć, jak wygląda prawdziwy łoś. I jest też taka infrastruktura tej ścieżce towarzyszy wypoczynkowa na Polanie Jakubów. To jest na początku tej ścieżki i potem sama ścieżka prowadzi do ogródka botanicznego w miejscowości Laski.
0: Ja rozumiem, że ta ścieżka jest poświęcona, ta edukacja, ścieżka edukacyjna, czyli ta edukacja w nazwie poświęcona jest łosiom. Głównymi bohaterami tej ścieżki są łosie, prawda?
1: Tak. Właśnie zaczynając od tej takiej, można powiedzieć, tematu wywoławczego, tak? Szlak łosia. Dlaczego w ogóle łoś? No łosie, łoś to jest nasze herbowe zwierzę. W herbie Kampinoskiego Parku Narodowego mamy łosia. Mieszka tutaj tych łosi na terenie parku, tak około szacujemy między 300 a 350 osobników. To jest dużo, to jest naprawdę takie no, świetne, ogromne, wspaniałe zwierzę. Chcemy przypomnieć, że łosie nie zawsze tutaj były. Nie zawsze tutaj były, dlatego że łosie tutaj na terenie Parku Narodowego zostały wytrzebione. No i 75 lat temu, jeszcze zanim powstał Park Narodowy, rozpoczęto program reintrodukcji łosi, czyli ponownego jakby tutaj przywrócenia łosi. Powstały takie pierwsze zagrody, w których sprowadzono jakby łosie z innego obszaru i one tutaj się przyzwyczajały najpierw w takiej dużej jakby zagrodzie do funkcjonowania i później ta zagroda została rozgrodzona, otwarta, no i one po tym okresie takim aklimatyzacji już jakby wróciły do przyrody. No i właśnie to wszystko miało miejsce 75 lat temu, ten program i on jeszcze zaczął po prostu się dziać, nawet jeszcze kiedy nie było Parku Narodowego. No i jak widać, bardzo tym łosiom się tutaj spodobało, bo do dnia dzisiejszego mamy ich niemało, jak już wspomniałam.
0: W jakiej kondycji są łosie? W jakiej kondycji jest ten gatunek obecnie?
1: No właśnie, jeśli chodzi o liczebność tej populacji, to rzeczywiście ona jest imponująca, bo tak jak wspomniałam, prace, które rozpoczęły ten program reintrodukcyjny, jeszcze rozpoczęte zostały zanim powstał park. Potem mamy 1959 rok, powstaje Kampinoski Park Narodowy. No i wtedy mamy informację, że w Kampinoskim Parku jest 38 łosi. No dzisiaj, tak jak wspominałam, mamy około 350, więc kondycja tego zwierzęcia, takiego dużego roślinożercy, można powiedzieć, że jest świetna. Ale to nie znaczy, że wszystko jest aż tak świetne, no bo jednak borykamy się z takim problemem, jako cała w ogóle Puszcza Kampinoska, z suszą, z brakiem wody, bo łoś jest takim zwierzęciem, które uwielbia bagna i takie niedostępne, podmokłe tereny, więc one dlatego się tutaj w Campinosie bardzo dobrze czują, bo my mamy naprzemiennie poukładane takie pasy bagien, a później właśnie takie pasy wydmowe i potem znowu im towarzyszą kolejne wydmy i znowu już kolejne obniżenia, w których właśnie są bagna mokradła. I łoś tak funkcjonuje, że on potrzebuje dwóch tych środowisk do funkcjonowania. Potrzebuje zarówno tych podmokłych mokradeł, bagien i uwielbia tam siedzieć i się taplać, całkiem dosłownie mówię, w błocie. Natomiast też potrzebuje później przemieścić się na takie obszary wyżej położone i suchsze. No więc on ma tutaj w Campinosie naprawdę świetne warunki do bytowania i to widać, ta statystyka, można powiedzieć, to potwierdza. Natomiast no jest powszechnym właśnie problemem obecnie brak wody, tak? I jednak zmiany klimatu na tyle są takie intensywne, że my bardzo odczuwamy jako Park Narodowy, służby Parku Narodowego, my prowadzimy stały monitoring, jeśli chodzi o właśnie opady, o w ogóle dostępność wody dla no i dla wszystkich siedlisk wodozależnych i wszystkich zwierząt, które korzystają z wody. No i tutaj właśnie to jest trudny temat, duże wyzwanie, tak? Jak zapewnić po prostu odpowiednią ilość wody w tych campinoskich mokradłach. Także ścieżka szlakiem łosia opowiada o samym zwierzęciu naszym, herbowym, ale park też podejmuje szereg działań, które zmierzają do tego, żeby jak najbardziej spowolnić odpływ wody z parku, zatrzymać jak największe ilości wody.
0: Jakie to na przykład działania?
1: Parku. To są działania, które polegają tak naprawdę na budowie takich drobnych konstrukcji z naturalnych materiałów. To się też tak nazywa właśnie rozwiązania oparte na naturze, które przegradzają różnego rodzaju, czy to kanały, czy rowy melioracyjne. Kanał to jest zazwyczaj taka większa konstrukcja, która właśnie kiedyś służyła melioracji. Rów melioracyjny to jest też jakby służył odwodnieniu, ale mniejszej jakby skali. No i też jest wieloletnie już są w parku prowadzone programy. To jest cała jakby historia ochrony mokradeł campinoskich, no właśnie, które zatrzymują tą wodę na terenie parku. Natomiast też się borykamy z tym, że jest z powodu zmian klimatycznych i wzrostu temperatury zmienia się też również rozkład opadów w ciągu roku. Więc tej wody, która spada w postaci opadów i właśnie tu jest ciekawostka. Nie tyle mniej, ale ta woda pojawia się w innych porach roku. Żeby to przybliżyć, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że jak kiedyś były śnieżne zimy z obfitymi opadami śniegu i w tych miesiącach zimowych woda się właśnie jakby magazynowała w postaci tego śniegu, leżała później długimi miesiącami i powoli się ta woda roztapiała i była tak jakby dawkowana do tych wszystkich ekosystemów, to poziom uwilgotnienia tych naszych mokradeł był dużo wyższy. Bo była taka powolna, ale w ciągu kilku miesięcy dostawa tak jakby tych wód opadowych. Natomiast teraz nam się zmienił reżim opadów, czyli rozkład tych opadów w ciągu roku i co się dzieje. Jak się zsumuje, to cały czas na rok średnio mniej więcej tyle samo mamy tych opadów, ale one się pojawiają w zupełnie innych porach roku, czyli mamy tak zupełnie nieśnieżne zimy, a na przykład zwiększyła się ilość opadów latem. Są to opady, które są często w postaci takich gwałtownych, ulewnych deszczy. Taki opad, no w jednym momencie spada mnóstwo wody, no ale ta woda spada na suche siedliska, na suchą glebę i też błyskawicznie odpływa, tak? Bo przyroda też potrzebuje czasu, żeby zaabsorbować tą wodę. Więc ta strata na tej odpływającej wodzie w momencie, kiedy ona się pojawia w bardzo gorących okresach, to jest właśnie bardzo duża, bo błyskawicznie odpływa, ale też oczywiście i paruje, no bo inaczej wygląda, to jest takie intuicyjne i naturalne, tak jak nam napada śniegu w zimie, no to on, i mamy mróz, no to on leży, tak? I mamy tą wodę tak jakby zmagazynowaną, jak nam spada w postaci gwałtownego deszczu latem, jest upał, bardzo duże straty są na parowaniu, a poza tym właśnie reszta szybciutko odpływa, więc to jest właśnie ta zmiana klimatu, która też dotyka tutaj i Puszczę Campinoską.
0: I o tym wszystkim opowiadała Państwu Anna Wilińska, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję. Miło mi było.

0: Już dziś po godzinie 10 powiemy sobie:
1: dzień dobry Państwu.
0: Koncert życzeń poprowadzimy my, Kuba Jędras i
1: Maria Zamachowska. Można do nas zadzwonić oczywiście, 224 280 280 niezmiennie.
0: Można też pisać na adres koncert.życzeń@nowyswiat.online. W ogóle można. Jest też możliwość zobaczenia tego, co dzieje się w studiu podczas audycji. Transmisja dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyswiat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia. Sobotni brzask.
2: Dzień dobry. W ogóle można. Wszystko można.
3: Wszystko można. Trzeba chcieć.
2: O, Weronika Wawrzkowicz.
3: Patryk Rabiega.
2: I Franek Wojcicki. Jesteśmy z Państwem do 10:00.

0: Pogoda.
1: Na północnym zachodzie i północy duże zachmurzenie i tam lokalnie możliwe są słabe opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju bardzo, bardzo dużo słońca, także początek października słoneczny i pogodny. Mgły to jest coś, przed czym Państwa przestrzegamy i ostrzegamy od rana. Widzialność ograniczające mgły, ograniczające widzialność do około 200 metrów, także bardzo prosimy uważać, szczególnie na drodze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu.
2: Pomyślałam sobie przed tą prognozą pogody, gdzie ja bym się chciała znaleźć, na przykład tak wakacyjnie. Mm-hmm. Pomyślałam Buenos Aires. Mm-hmm. No i dzisiaj bym wylądowała w deszczu, ale myślę, że znalazłabym sobie jakieś zajęcie. 16 stopni na termometrze, jutro już będzie słońce i 21, a dzisiaj 16 i z deszczem.
1: A Rio? Sprawdź jeszcze szybko Rio
2: do Janeiro, proszę.
1: Bo ja sobie od razu pomyślałem, jak rzuciłaś hasło, gdzie chciałabyś się znaleźć, to ja bym teraz bardzo chętnie się przeniósł do Rio.
2: Też byś wylądował w deszczu, 22 stopnie, ale jutro już 29, w poniedziałek burza.
1: O, no proszę bardzo. Czyli takie, no ale deszcz w Rio to jest, wiadomo, deszcz w Rio.

0: 9 minut po godzinie 9, trzeci dzień października, mamy sobotę. Przypominam, żeby nas tak osadzić w czasie i w przestrzeni.
1: To jeszcze nas osadzę w takiej przestrzeni sportowej, wyobraź sobie, bo tutaj pani Ewa donosi, żeby pokibicować tym, którzy w południe pobiegną w biegni Warszawa, więc w biegni Warszawo, więc kibicujemy oczywiście. Cali, całym sobą kibicujemy.
0: No, powiem ci, że tydzień temu, kiedy było Wrzenie Świata z Sylwią Hutnik, trwał też wielki bieg i przedarcie się do Wrzenia Świata, więc bardzo dziękuję, że państwo się tam bocznymi uliczkami, ja też zostałam zatrzymana na Placu Trzech Krzyży i potem sobie dospacerowałam, ale zawsze idę z zapasem, bo wiem, że się mogę zgubić albo zagapić, więc zdążyłam.
1: A tak biegając, to można sporo zrzucić, na przykład jak się źle zje dużo śliwek w czekoladzie, prawda?
0: No to można ładnie połączyć. Drodzy państwo, jeżeli macie ochotę jeść śliwki w czekoladzie, to proszę od razu się na jakiś bieg tutaj zapisywać.
1: Ale to nie tylko śliwki w czekoladzie, bo też wiele różnych innych przepisów i słodkości i nie tylko ze śliwkami można zrobić, ale trochę więcej o tym opowie już państwu teraz Wiktoria Wichrowska i jej goście.
2: Historia śliwki jest bardzo długa. Wykorzystywano ją już tysiące lat temu. Co wiemy o początkach śliwki i jej drodze do naszych stołów? Agnieszka Kuś, edukatorka i przewodniczka kulinarna.
3: Wszystko wskazuje na to, że my tych śliwek do różnych rzeczy dodajemy co najmniej tak długo, jak Słowianie osiedlili się w tym kawałku Europy, bo zasadniczo się mówi, że taką kolebką śliwek jest rejon Kaukazu i Morza Kaspijskiego, no ale to nas odnosi jakieś potężne tysiące lat w przeszłość, 2003, nawet może 4. Natomiast chyba taka najbardziej popularna i przynajmniej mnie kojarząca się z kompotami czy z marmoladą jest śliwka węgierka. I ona zasadniczo przyszła z Węgier, ale powstała czy przewędrowała na Węgry z Azji Mniejszej. Nazywa się węgierką, dlatego że faktycznie w czasach naszego europejskiego średniowiecza ona przywędrowała przez granicę z południowej strony, czyli od strony Węgier i dlatego została śliwką węgierką.
4: Dzień dobry, czy to tutaj znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Śliwki?
5: Tak, oczywiście. Jesteśmy w stolicy Śliwki, więc zapraszamy.
4: Widzimy tutaj odmiany owoców śliwy występujące na terenie gminy Szydłów. Jejku, ile ich jest?
5: Tak, jest ich oficjalnie 45.
4: Jowita Basińska, kierownik Muzeum Śliwki.
5: Też kolejność tu jest nieprzypadkowa, dlatego że tak wygląda owocowanie. Zaczynamy sezon od komety, później jest Diana, następnie Herman. Zaczynamy sezon w połowie lipca, kończymy w połowie października, także jeszcze możemy się załapać na prezydenta zdecydowanie, na top hit Angelino, na Onejdę.
4: Jesteśmy teraz w Szydłowie. Co wiemy o początkach uprawy śliwek i jak z czasem stały się one znakiem rozpoznawczym tego regionu? Agnieszka Wierzbicka-Baxter, właścicielka Muzeum Śliwki.
6: Pierwsze zapisane wzmianki o szydłowskich śliwkach pochodzą z XIV wieku, kiedy to płacono tak zwane ogrodne, ale również jest taka wzmianka, że na barce w Sandomierzu złapano Żyda z Szydłowa przemycającego na plecach worek suszonej śliwki szydłowskiej. To są takie okruchy w historii, które możemy odszukać i biorąc pod uwagę tu historię Szydłowa, gdzie mamy jeden z pierwszych pałaców założonych na ziemiach Polski przez Władysława Jagiełło, no można przypuszczać śmiało, że również w ogrodach Władysława Jagiełło zagościły już pierwsze śliwy.
4: Śliwki były zatem ulubionymi owocami króla. Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaków.
7: Doszło do tego, że kiedy król wybierał się z wizytą towarzyską do zaprzyjaźnionych ludzi, to oni wiedzieli o tym, że lubi śliwki i te śliwki zawsze musiały być na stole. Problem zaczynał się wtedy, kiedy wizyta była w zimie. No i dlatego też wymyślono przechowywanie śliwek, na przykład węgierek, i to przechowywanie śliwek dla króla wyglądało w ten sposób, że ogrodnik wychodził wysoko na śliwkę, miał w rękach dużą metalową puszkę otwartą, delikatnie wrzucał tam śliwki, tak żeby nie strącić pyłków, które znajdowały się na tych śliwkach. Następnie schodził na dół, ta puszka była lutowana, zamykana, a następnie zakopywana w ziemi.
4: Wchodząc do muzeum, widzimy karczmę szydłowską. Jaką rolę karczmy odgrywały w życiu mieszkańców Szydłowa?
5: Dawniej w Szydłowie było 5 karczm, można było tu zjeść, napić się, a także przenocować, dlatego częstujemy naszych gości cyderkiem szydłowskim śliwkowym. Jest to napój bezalkoholowy, także śmiało każdy może go spróbować. Mamy też pokazaną taką na cele muzealne suszarnię śliwek. To jest proces 48-godzinny. Suszymy śliwkę na laskach, czyli to są takie półeczki zrobione z drewna leszczyny. One są przekładane też co około 2 godziny na jedną taką laskę wchodzi około 20-25 kg śliwki. Po wysuszeniu zostaje około 6. Także odparuje troszeczkę, ale dzięki temu my mamy naprawdę bardzo dobrą, smaczną śliwkę. Oczywiście suszymy ją razem z pestką, dopiero później ją drylujemy.
4: Śliwki mają też bardzo ciekawą symbolikę. Jaką? Ponownie Waldemar Sulisz.
7: Po pierwsze są to piękne drzewa, po drugie pięknie kwitną. Wierzono, że jeżeli posadzi się drzewa śliw wokół domu, to one będą ten dom chronić. Drzewo ścięte śliwy ma cudowny zapach i aromat, stąd też na przykład służy do pędzenia. Śliwki po prostu przynosiły szczęście, śliwki były dobrym znakiem, śliwki były jakimś znakiem dobrobytu, ale ich smak, ich aromat, ich dobroć przechodziła na ludzi i jak gdyby powodowała, że kolejny rok będzie dobry, pogodny i tak dalej, i tak dalej.
6: Okazuje się, że właśnie w Japonii, zanim zaczęto celebrować święto kwitnącej wiśni, świętowano kwitnące śliwy. To jeszcze za czasów cesarza chińskiego i tu współpracy. A potem, kiedy poróżniły się te dwa kraje, właśnie Chiny zaczęły bardziej celebrować śliwę, natomiast Japonia, ponieważ bardzo podobało jej się to święto, właśnie od tego czasu kultywują tradycję świętowania kwitnącej wiśni.
4: Ciekawym przykładem dawnej kuchni jest pędzak ze śliwkami. Dziś dla wielu osób dość nietypowe połączenie. Jak przygotowywano to danie? Kto jadał je najczęściej i przy jakich okazjach pojawiało się na stołach? Agnieszka Kuś.
3: To jest chyba jeden z najbardziej intrygujących przepisów, jaki ostatnio przeczytałam, który jest jednocześnie zaskakująco, wręcz szokująco prosty. Znalazłam go w książce Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu dawnych smaków, napisana przez państwa Hannę i Pawła Lis. No i oczywiście oni to robili w sposób taki jak w średniowieczu, czyli kaszę trzeba było wymoczyć, obgotować. Do miękkiej kaszy po prostu trzeba dodać pokrojone, suszone śliwki. Można je trochę przemyć. Chwilę to jeszcze podgotować, jakieś 5-10 minut i no właśnie odrobinę soli, no ale to sól już w kaszy. Odrobinę miodu i to jest właśnie taki smak średniowiecza, który spokojnie można podać do jak najbardziej współczesnej sztuki mięsa czy drobiu.
4: Jakie danie ze śliwkami chociaż raz każdy z nas powinien spróbować?
7: Pewnie pani nie jadła, a może pani jadła. Mamy na przykład słodką zupę z na przykład śliwek węgierek, która jest bardzo pyszna, ale tą zupę podawano przed wojną i po wojnie podaje się z ziemniakami gorącymi, gotowanymi i kraszonymi słoninką. Także dość jest to takie ciekawe złożenie.
6: No właśnie ketchup jest jednym z takich przykładów absolutnych naszych bestsellerów. Staramy się te produkty robić bardzo rzetelnie, rzemieślniczo i przede wszystkim naturalnie. Mamy śliwkę w oliwie z ziołami, śliwkę szydłowską. To jest absolutny również bestseller. Uwielbiają ten produkt wegetarianie na przykład. A lody śliwkowe ze śliwki szydłowskiej no biją rekordy popularności. Ludzie przyjeżdżają nawet z Pomorza na te lody. Mieliśmy kiedyś spóźnioną parę już po godzinach zamknięcia, którzy właśnie pukali do drzwi z Poznania, bo oni przyjechali specjalnie na te lody z wędzonej śliwki.
7: No i ja mam dla słuchaczy taką bardzo prostą recepturę na przepyszną jesienną sałatkę. I tą sałatkę robi się następująco. Otóż około 10-15 węgierek przekraja się na pół, usuwa się oczywiście pestkę. Układa się te śliwki na talerzu. Następnie kroi się na pół około 10 pomidorków koktajlowych. Układa się wśród tych śliwek. Następnie skrapia się to wszystko oliwą. Można dodać pieprzu. I jest to po prostu przepyszne. Złożenie słodziutkiej śliwki ze słodkimi pomidorkami koktajlowymi jest po prostu obłędne. Proszę spróbować.
1: Ale że w Japonii, zanim były wiśnie, to były śliwy i celebrowano śliwki niż, bardziej niż wiśnie, to mnie szczerze mówiąc zaskoczyło. Nie miałem pojęcia o tym.
0: No i też od razu Państwu powiemy, że Wiktoria zadbała o to, żebyśmy nie obeszli się smakiem, tylko przywiozła nam tutaj te śliwki i faktycznie obłędne.
1: Także teraz musimy jakoś spalić, biegając pewnie.
0: No to szukamy biegów, na które możemy się zapisać.
1: No już dzisiaj wiemy, że biegnie Warszawa, więc...
0: To już trzeba się trochę jednak przygotować. Odpowiedzialności trochę, redaktorze.
1: No dobrze.

0: Jungle. Grupa, która niebawem pojawi się na koncercie w Polsce, bo 10 listopada przyjeżdża do Łodzi i przywiezie ze sobą w ten listopadowy mrok mnóstwo słońca. Nie bez powodu ich ostatnia płyta zatytułowana jest Sunshine. I warto w najbliższym czasie uważnie słuchać Radia Nowy Świat, bo pojawi się rozmowa z Tomem McFarlandem, czyli liderem Jungle. No i będzie także okazja, żeby parę biletów właśnie na występ Jungle w Łodzi zdobyć. Piosenka Keep Moving nie bez powodu wybrzmiała, bo to nasze muzyczne kibicowanie dla wszystkich, którzy dziś biegną w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, w całej Polsce przecież organizowane są biegi, a jutro maraton w Poznaniu, na który, uważaj, po 22 latach wraca Marcin Niemczewski. Znany nam doskonale, jeden z naszych patronów, liderów, chyba tak można to powiedzieć. Także trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki. Napisał, że będzie jutro zrzucał te śliwki wszystkie.
1: Powiem ci, że to jest fantastyczne doświadczenie. Raz brałam udział w biegu ulicznym, to było tylko 10 kilometrów w Warszawie. Pamiętam, że meta była tam już w środku Parku Skaryszewskiego, ale wcześniej były już też... No takie znaki, które sugerowały, że ta meta jest trochę wcześniej. I pamiętam, że ja już tak dociskałam i kiedy się zorientowałam, że jeszcze muszę skręcić i jeszcze jedna prosta, jeszcze jedna, to myślałam, że już jakoś, ale dobiegłam i byłam tak podekscytowana, że nawet zapomniałam odebrać medalu, ale potem zawróciłam. Ale jak słyszę hasło maraton, to jest to coś naprawdę dla mnie imponującego. Rekord biegowy to było chyba moje 14 kilometrów, 16. Nie no przekroczyłam tej granicy, wiesz.
0: To i tak nieźle. Ja jeszcze nie miałem w sobie takich pokładów odwagi, żeby zacząć profesjonalnie biegać. No ale kto wie.
1: Może nazwisko się zaskoczysz.
0: Nazwisko zobowiązuje, nie? Rabiega, więc może to bieganie jednak.
1: Bo bieganie to bieganie, ale rabieganie...

0: Minuta po wpół do dziesiątej.
1: Czy byłeś fanem dinozaurów?
0: No tak nieszczególnie, szczerze mówiąc, ale Jurassic Park oglądałem oczywiście.
1: No to ja nie wiem, czy ty wiesz, jakie rzeczy się wyprawiają w Warszawie, bo w warszawskiej fabryce Norblina,
0: wróciły
1: nie
0: uwierzysz, dinozaury?
1: Jest czaszka tarbozaura. Musiałam się tutaj skoncentrować, żeby dobrze wymówić.
0: Tarbozaur,
1: sprawdzaliśmy,
0: nawet nie wiem,
1: jak on wyglądał no. przed chwilą. Ten taki wielki,
0: jaszczur wielki, taki...
1: No taki, taki trochę filmowy nawet. I potrafił ważyć 4-5 ton. To w ogóle jest coś kosmicznego. No więc, drodzy państwo, jeżeli wasze dzieciaki, a może wy sami macie słabość do dinozaurów, to można zobaczyć tę czaszkę. Ja od razu miałam w głowie pytanie, ale skąd oni wzięli taką czaszkę? No już dostaję odpowiedź. Pochodzi z polsko-mongolskich wypraw na pustynię Gobi, organizowanych pod kierunkiem profesor Zofii Kielan-Jaworowskiej, które należą do najsłynniejszych ekspedycji paleontologicznych, udało się wymówić, XX wieku i przyniosły odkrycia o światowym znaczeniu. No i przy okazji tej wystawy wypowiada się też profesor Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, że takie działania też wpisują się w jedną ze sztandarowych inicjatyw Polskiej Akademii Nauk, czyli utworzenie w Warszawie nowoczesnego Muzeum Historii Naturalnej, które połączy badania naukowe, unikatowe polskie kolekcje przyrodnicze, no i oczywiście prezentację tej kolekcji szerszej publiczności. Więc jeżeli państwo by chcieli zobaczyć czaszkę tarbozaura w Warszawie, no to do fabryki Norblina.
0: To jest zawsze coś, co mnie fascynowało, tego typu odkrycia, że no są takie osoby, które całe życie poświęciły na szukanie, na badanie.

0: Mam na zajęcia z WF-u lata temu. Jest też jest jakiś dinozaur, taki dinozaur.
1: Tak, ale to chyba nie szkielet.
0: No nie, nie sądzę. No ten to taki... nie.
1: Ale on jest chyba o taki odwzorowany jeden do jednego, w sensie też wielkości, skala, tak, skala wielkości. Dawno tam nie byłem, w tych okolicach. Muszę się wybrać.
0: Dinusiu, pojedziemy.

0: teraz będzie pytanie za 100 punktów. Czy odwiedzili już Państwo albo namówili kogoś, by odwiedził naszą stronę nowyświat.online/blik? Jeśli nie, to bardzo, bardzo zachęcamy, żeby to zrobić. Przypominam, od kilku dni trwa nasza akcja wspólnie z Blikiem i każdy nowy patron dostaje w prezencie, w zasadzie my dostajemy w prezencie
1: od tego
0: patrona dodatkowe 30 zł na rozwój radia, jeśli będzie wspierał radio płatnościami powtarzalnymi Blik. Także no, naprawdę potężne wsparcie.
1: Bezcenne.
0: Bezcenne, dobry zastrzyk i finansowy, i energii. Także zachęcamy wszystkich, żeby wszystkich Państwo zachęcali, by tymi patronami zostawali i nas wspierali. Wszelkie informacje, tak jak wspomniałem, znajdą Państwo na stronie nowyświat.online/blik, ale także na naszej stronie internetowej, tam odpowiednia zakładka wszędzie Państwa pokieruje. No, trochę tych patronów już nam przybyło i tak Państwu zdradzę, że jest trochę taka nieformalna konkurencja między audycjami, kto zbierze więcej patronów w trakcie trwania. Także no, my niestety jesteśmy na razie na szarym końcu, ale musimy coś z tym.
1: Brzaskowcy.
0: Tak, brzaskowcy do dzieła, bo za chwilę w koncercie życzeń pojawi się Kuba i Maria i coś czuję, że wykręcą całkiem niezły wynik, więc...
1: Ale gramy do jednej bramki.
0: Oczywiście, że gramy do jednej bramki, ale taka delikatną konkurencję możemy podkręcić.
1: No, więc... Ta rywalizacyjna wybrzmiała, drodzy Państwo, no to 3, 2, 1, start.
0: A za chwilę przeniesiemy się do Poznania.

0: A teraz mamy dla Państwa spotkanie z kobietą pracującą, która żadnej pracy się nie boi i zaraz nam zdradzi sekret, jak skutecznie wydłuża się dobę, żeby wystarczyło czasu i na organizowanie koncertów, i na branie w ich udziału, no i jeszcze na jakieś życie prywatne. Monika Winnicka, organizatorka m.in. autorskiego cyklu koncertów All Into Jazz, jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchaczy radia. Nie spodziewałam się tak dobrej i sympatycznej zapowiedzi. Dziękuję ci serdecznie.
0: Bardzo proszę, powiedziałem samą prawdę. No ale zdradź proszę, jak to z tą dobą, jak skutecznie się ją wydłuża?
1: Nie mam na to sposobu, kochani. To jest chyba po prostu ta energia z tworzenia rzeczy, których się kocha, które zawsze się chciało robić. Dążyłam do tego całe swoje nastoletnie i młodociane życie, więc to daje mi tam siłę do tworzenia takich fajnych koncertów i takiego obfitego cyklu, jakim jest All Into Jazz, a zwłaszcza tej drugiej edycji tegorocznej.
0: All Into Jazz, twój autorski cykl koncertów. Za chwilę, dosłownie za momencik startuje druga edycja. Powiedz w ogóle, skąd pomysł i co to za przedsięwzięcie?
1: All Into Jazz jest to wytwór totalnie spontaniczny. Powstał w zeszłym roku, dlatego że pojawiłam się w klubie Dwa Progi i byłam odpowiedzią na pragnienia mojego szefa, czyli chciałby robić w klubie jazz, a ja okazałam się odpowiednią osobą, czyli jazziarą. I postanowiliśmy zrobić serię czterech koncertów zespołów, które po prostu kochałam, na których się wychowywałam, które przekonały mnie wreszcie do tego jazzu, którego bałam się przez całe studia muzykologiczne. No i jesteśmy teraz w drugiej edycji. Druga edycja jest już troszeczkę większa, dłuższa, bo wtedy były cztery koncerty, teraz mamy ich siedem. No najzwyczajniej w świecie nie mogłam się powstrzymać i nie potrafię odmawiać.
0: Dlaczego na studiach nie lubiłaś jazzu?
1: Wiesz co, chyba dlatego, że szukałam siebie i wydaje mi się, że wydawał mi się dość skomplikowany, dość elitarny, że trzeba być koneserem, być obytym w muzyce, znać się wiele lat, znać wszystkie albumy wszystkich artystów, całą historię Ameryki, Stanów, UK, całego świata. Przerastało mnie to, aż któregoś razu, jak już skończyłam studia, coś kliknęło, coś, musiałam kogoś usłyszeć, musiałam jakoś przejść chyba w fajną rozmowę z kimś, coś musiało mnie zainspirować. Odkryłam polski jazz, ten aktualny, ten nowy, ten grający. Pojawiło się Błoto, pojawiło się Eap w moim życiu. Zachłysnęłam się wręcz. Pamiętam te pierwsze płyty i obiecałam sobie, że o, teraz chodzę na ich koncerty, ale będę robić te koncerty. No i jesteśmy w tym miejscu.
0: Klub Dwa Progi w Poznaniu. To jest to miejsce, gdzie te wszystkie koncerty się odbędą. 11 października startuje tegoroczna edycja. Opowiadaj, kto zagra?
1: No dobra, 11 października zaczynamy od zespołu Laboratorium, formacja, która od ponad 5 dekad rozwija swoją własną wizję jazz rocka. Uważam, że nadaje naszemu programowi historyczną perspektywę. Przypomina też, że przypomina artystyczną taką odwagę i że ona po prostu nie ma metryki. Chciałabym, żeby też nasi odbiorcy, którzy zaznajomili się z pierwszą edycją, poznali też legendy jazzu, więc zaczynamy od Laboratorium. Lecimy dalej, następnie mamy Kosmonautów, Omastę, która gra z Hit Different, połączenie hip-hopu z inspiracjami fusion, gdzie też pojawia się troszeczkę więcej elektroniki. Fantastyczny skład. Następnie mamy 19 listopada Błoto, moje kochane, które przyjeżdża z Ionem D i albumem Atmosfera. Tam gra polsko-rumuński, to jest polsko-rumuński projekt. Następnie zagra 6 grudnia Luname. Jestem bardzo ciekawa, usłyszałam ich pierwszy raz na showcase'ie. Zakochałam się w tym składzie. Jest taką jazzową swobodą i co ciekawe, u nas na All Into Jazz będzie połączona z rapem, ponieważ z Luname zagra Jakub Jambryndal. Więc wydaje mi się, że to też jest taki troszeczkę ukłon w stronę naszych młodocianych odbiorców, którzy może nie do końca odnajdują się w jazzie, ale chciałabym im też otworzyć taką ścieżkę do tego jazzu, że jest ona po prostu połączona z innymi gatunkami i możecie się po prostu troszeczkę odnaleźć, słuchając też prywatnie swojej innej muzyki. No, wychodzę naprzeciw, troszeczkę mieszam. Trochę jazzu z hip-hopem, z rapem, z fusion, z rockiem i tak dalej. 10 grudnia, właśnie propos rocka, mamy Niechęć. Niechęć już grała w ogóle na pierwszej edycji, no i no nie dało się im odmówić, zagrają ponownie 3-godzinny koncert, tym razem zagrają materiał, który nawet jeszcze nie zarejestrowali, więc sami nie wiemy, co się w ogóle wydarzy. Wisienka na torcie, Ninja Episkopat, w której gra Alex Klow, tak samo jak w Niechęci, czyli będzie to podwójna radość go gościć. Ninja Episkopat przyjedzie z albumem Ubryk, mroczną historią, takim koncepcyjnym albumem na temat Barbary Ubryk. Wydaje mi się, że to też jest takie połączenie jazzu z punkiem. Chciałabym was wszystkich do tego przekonać, że no jazz po prostu da się pomieszać z fajnymi też innymi gatunkami. To nie jest czysto jazzowy cykl koncertów.
0: No, to wyszła wam faktycznie taka mieszanka wybuchowa i międzygatunkowa, i międzypokoleniowa, skoro zaczyna cały cykl występ zespołu Laboratorium, czyli klasyka polskiego jazzu, a potem scenę już przejmuje Młoda Gwardia.
1: Tak, zgadza się. Wydaje mi się, że takim idiomem, takim słowem łączącym, przedstawiającym monitorze w tym roku, to będzie taka różnorodność i to jest chyba taki najważniejszy element w All Into Jazz, który też no, łączy pokolenia. Chciałabym, żeby ten cykl nie próbował zamknąć współczesnego jazzu w jednej formule. Chciałabym pokazać artystów, którzy korzystają z tego języka na własnych zasadach, czasem pozostając blisko tradycji, a czasem odchodząc od niej bardzo daleko.
0: Przystanek Poznań. To jest miejsce, w którym właśnie jesteśmy i ja mam takie poczucie, że od no, ładnych już paru lat to jest jedno z najjaśniej świecących miejsc na kulturalnej mapie Polski. Mam rację?
1: Poznań, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że Poznań chyba zawsze był takim miastem jazzowym. Wówczas urodził się Komeda, nim co roku, przez całą jesień i zimę zawsze żyjemy. No i chciałabym, żeby też wszyscy wiedzieli, że mogą na mnie liczyć i w dwóch progach będę prezentowała wam świeżości, same świeżości.
0: No to zapraszamy państwa bardzo serdecznie do klubu Dwa Progi w Poznaniu na kolejną edycję cyklu All Into Jazz. Maczamy w tym patronacko swoje radiowe palce, więc tym bardziej serdecznie zachęcamy, a razem z nami była Monika Winnicka. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie. Zapraszam wszystkich. Cześć, cześć.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Od dziś ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Rząd przywrócił program po podpisaniu przez prezydenta ustawy przewidującej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna. To jest największy program osłonowy w zakresie wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy, w momencie wprowadzania pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów.
1: Przekazał minister energii Miłosz Motyka. Rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa obowiązuje do końca roku. Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Ruch przez most z lewego na prawy brzeg został zamknięty, przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Wczoraj rosyjskie drony zaatakowały most południowy, którym przebiega jedna z trzech linii kijowskiego metra. W wyniku ataku władze zdecydowały o wstrzymaniu ruchu w obu kierunkach oraz wprowadzeniu ograniczeń. Był to drugi rosyjski atak na most południowy w ciągu zaledwie 2 dni. Kliczko zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Po spotkaniu poinformował, że sytuacja w stolicy jest bardzo dramatyczna. Podczas narady omawiano także rosyjskie ataki wymierzone w infrastrukturę, obiekty energetyczne oraz cele cywilne. Jak podaje Reuters, powołując się na

ukraińskiego urzędnika wysokiego szczebla. Ataki na kijowskie mosty są związane z rozkazem przywódcy Rosji Władimira Putina, znoszącym ograniczenia w rosyjskiej kampanii powietrznej. Korea Północna wystrzeliła kolejny pocisk balistyczny, przeleciał 700 kilometrów i spadł do morza, nie naruszając wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii. Prezydent Korei Południowej zwołał w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa w celu oceny sytuacji. W opublikowanym komunikacie wezwano Pjongjang do zaprzestania wciąż dokonywanych prób z pociskami rakietowymi, które stanowią pogwałcenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Agencja Reutera zauważa, że test nastąpił krótko po odrzuceniu przez Pjongjang żądania Korei Południowej przeprosin za eksplozję min w rejonie strefy zdemilitaryzowanej, oddzielającej obydwa państwa koreańskie, w których kilku żołnierzy zostało rannych. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: si yo me emborracho, que bueno me ayuda.
1: Dobębnili panowie do końca.
2: Ale tam wesoło tego króliczka.
1: Co nie?
2: Zły, ale rytmiczny. No. Maria Zamachowska.
1: Jakub Jędras.
2: Franek Wójcicki za sterami i jest jeszcze z nami Marta Boroń, która będzie odbierała dzisiaj od państwa telefony pod numerem...
1: Ha, dzień dobry. 224-280-280, ale powiedziałam z pamięci. Tak. To teraz adres mailowy.
2: koncert.zyczen@nowyświat.online.
1: Wiesz, jak sprawdzałam, jak robiłam reklamówkę naszej dzisiejszej audycji, to wróciłam do ostatniej audycji, którą prowadziliśmy razem, to było w maju. Mm-hmm. I wtedy ja dostałam za zadanie powiedzieć adres koncertu życzeń i zaczęłam od .online.
2: Zaczęłaś od środka po prostu.
1: Tak.
2: Takiego, tak. No dobrze, proszę państwa. My zapraszamy oczywiście, zachęcamy do pisania do nas, do dzwonienia do nas. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy bardzo miło te dwie godziny najbliższe.
1: Tak, też mam taką nadzieję, wytłumaczę się z tego złego króliczka na samym początku.
2: No właśnie.
1: No to wszystko jest oczywiście a propos dzisiejszego Silent Disco, które również tam będę grała i mam nadzieję, że państwo przebędą tłumnie, bo tak jak zauważyłeś, widzisz, rytmicznie i w dodatku z uśmiechem. Ja to odkryłam w tej muzyce latynoskiej, bo tutaj zaczęliśmy rozmawiać na tak zwanym poza anteniu o niej, że tam jest po prostu bardzo dużo słońca.

0: tej radości. Może to jest oczywiste, ale jakoś wcześniej tego nie słyszałam.
1: No właśnie, ale może byś dzisiaj też podczas Silent Disco jakąś taką smutną jedną znalazła,
0: ale
1: czy nie?
0: Będą różne, będą nowe, stare.
1: Smutne,
0: wesołe.
1: Wesołe, długie, krótkie.
0: Co chcesz?
1: Puerto Rico, Boliwia, tak. Wszystko będzie, proszę państwa. To przypomnij jeszcze może raz, gdzie to będzie.
0: To będzie przy ulicy Ferreta na rynku Nowego Miasta we Warszawie, lub w Warszawie, tak być powinno. Miejsce nazywa się Prześwit.
1: Tak. O, no to zapraszamy wszystkich, którzy mogą. Tak. Nawet te osoby, które nie mieszkają w Warszawie, jeszcze zdążą.
0: Tak, i to było ogłoszenie numer jeden, a teraz jest ogłoszenie numer dwa, bo tak jak tutaj Weronika zapowiedziała przed serwisem, będziemy blikować.
1: Ja sobie nawet specjalny komputer tutaj ustawiłem z naszym patronatem, patronatem, żeby mieć podgląd na to, jaką mamy dynamikę.
0: Widzisz, a ja z kolei spojrzałam w skrzynkę naszą koncertu życzeń i znalazłam tam wiadomość z zeszłego tygodnia, która jest bardzo prosta i krótka, ale podoba mi się. Pan Igor napisał, mail jest zatytułowany Krótki dwuwiersz. By patronem zostać w MIG, płatność powtarzalna, blik.
1: No tak, pięknie będzie. My wykonamy natomiast też pewnej powtarzalności. Będziemy państwu po prostu przypominać
0: tak. O
1: tym, że można za pomocą blika powtarzalnego opłacić patronat. Zachęcamy wszystkie osoby, które jeszcze nie patronują albo patronowały, ale w którymś momencie stało się tak, że przestały patronować, żeby właśnie sięgnąć do Patronite'a i tam znajdą państwo na pewno ten sposób wpłaty.
0: Tak, a powiedzmy tylko, że to wszystko chodzi o to, że teraz to dołączenie to jest po prostu więcej, dlatego że jak państwo dadzą od siebie powiedzmy 20 zł, to do nas przyjdzie 50, ponieważ Blik nam daje dodatkowe 30, więc no po prostu można zrobić więcej, robiąc nieco mniej.
1: Tak, także bardzo, bardzo zachęcamy. Ja myślałem, tak sobie pomyślałem, Marysiu, że jesteś w uprzywilejowanej sytuacji, bo nagrywałaś naszą reklamówkę blikową, więc a potrafisz z pamięci powiedzieć ten komunikat? Proszę bardzo.
0: O, ja cię. Poczekaj, coś tam było takiego, że może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz.
1: Coś tam było takiego. No dobrze, ale my tu jesteśmy głównie po to jednak, żeby państwa życzenia przekazywać dalej.
0: Tak jest.
1: W świat. I mamy takie pierwsze życzenia od naszej patronki Moniki, która chciałaby bardzo pozdrowić swojego syna Olka, 8-letniego Olka.
0: Tak.
1: Który właśnie z tatą kręci kilometry na wycieczce rowerowej. No, pogoda sprzyja, więc to musi być świetna przygoda. Ja sam byłem w zeszły weekend z 8-latkiem w górach i to jest naprawdę świetna sprawa. Ale Olek, proszę państwa, założył sobie przejechanie 2000 kilometrów na rowerze w tym roku i wygląda na to, że dzisiaj po przejechaniu wiślanej trasy rowerowej osiągnie ten cel na swoim liczniku.
0: Wow.
1: Coś pięknego.
0: Mieć 8 lat i 2000 kilometrów.
1: Nic dziwnego, że pani Monika pisze, że są tam w domu z niego bardzo dumni i gratulują mu wytrwałości w dążeniu do celu. My się przyłączamy oczywiście. A że Olek jest fanem Artura Rojka i najchętniej by usłyszał oczywiście w naszym ulubionym radiu piosenkę Pusty. No to cóż, posłuchamy sobie Pustego, ale jeszcze tylko załączę tutaj pozdrowienia dla męża Grześka i drugiego syna Kacpra, bo oni też bardzo kibicują Olkowi na pewno. No i cóż, posłuchamy sobie Pustego, a my się musimy przyjąć też uściski od pani Moniki, bo nas ściska całą ekipę radiową. Przyjmujemy wszystkie uściski dzisiaj. A teraz Pusty.

0: Pusty, a nam tfu, Artur Rojek, Ketchup i Magiera, tak, taki to jest trio. A do nas spływają Państwa wiadomości, co nas niezwykle cieszy, jak zawsze. I tutaj mamy życzenia urodzinowe.
1: Coś takiego.
0: No widzisz. I to, jeśli coś powiem, to nie są ostatnie życzenia urodzinowe dzisiejszego dnia.
1: No ładnie, sypnęło urodzinami, widzę. Pisze do nas patrona Aldonka. Bo mąż Rafał ma dzisiaj urodziny. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj. Nie tak, że wczoraj czy tam pojutrze. Dzisiaj.
0: Dzisiaj.
1: Punkt po prostu.
0: Tak.
1: Tak się złożyło. No i oczywiście życzenia zdrowia, szczęścia, realizacji marzeń i planów. A pani Aldona z panem Rafałem realizują kolejny plan. Jadą na stawy milickie na rowery. Oś, to dzisiaj rowerowo się zrobiło.
0: No, bo widziałeś, co się dzieje na zewnątrz?
1: No, widziałem. Musimy odsłonić nasze rolety. To też zobaczymy wspólnie.
0: A tego nie powiedzieliśmy. Chwilunia. Nie powiedzieliśmy, że przecież można nas tutaj zobaczyć.
1: A, no właśnie, tak.
0: Bo my tutaj mamy bardzo dużo kamer w studiu, za co Państwu dziękujemy. I te kamery działają.
1: Część z nich jest ukryta. Nie wiemy,
0: gdzie?
1: Z którego kąta nas obejmują.
0: Ale grunt jest taki, że jak zalogują się Państwo na stronie nowyświat.online, to można nas tu podejrzeć przez te kamery.
1: Czyli jeżeli ktoś teraz jeszcze nie jest patronem i wejdzie na Patronite i wybierze płatność
0: powtarzalną
1: blik, no to jeszcze ogromna większość naszej audycji będzie mógł nas oglądać.
0: Tak.
1: A to jest naprawdę bardzo zachęcający widok.
0: Tak, my tu mamy bardzo kolorowo. Poza wszystkim, proszę Państwa, to są też ostatnie chwile, żeby obserwować nas w tym studiu. Bo przecież

0: No i co? I teraz tak jesiennie się troszeczkę śmy rozpłynęli.
1: No i jesień jest piękną porą roku.
0: Zdecydowanie, a zwłaszcza w tym momencie. To są w ogóle takie dni, kiedy ja chodzę i ćwiczę zachwycanie się.
1: Tak, wszystko się mieni, błyszczy, kolorki się zaczynają. Wystarczy pójść do parku albo gdzieś tam pojechać sobie za miasto.
0: Albo po prostu popatrzeć w górę. No chyba, że się jest w środku miasta. To wtedy
1: tak.
0: Niekoniecznie.
1: Jak się ma szyberdach.
0: Tak jest.
1: Tak, mamy następne życzenie oczywiście. Pisze do nas pani Sylwia.
0: Si.
1: Ona się zwraca w tym mailu do osoby, która otrzyma właśnie życzenia zaraz. I tak. Czytamy tak. Kochana Kasiu, dziś role się odwracają. Ty zawsze pamiętałaś o naszych urodzinach i zamawiałaś dla nas piosenki w koncercie życzeń. Wiemy, jakie to wspaniałe uczucie usłyszeć na antenie swoje imię. Dzisiaj kolej na ciebie. Jesteś wspaniałą przyjaciółką, troszczysz się o swoją rodzinę, o nas, o swój zespół, a nawet o zdrowie całej populacji. Czyli podejrzewam, że tutaj ochrona zdrowia. Mhm. Życzymy ci niekończącej się energii, którą czerpiesz ze swojego kung fu oraz tej, którą każdego dnia roztaczasz wokół siebie. Niech twój uśmiech wraca do ciebie w uśmiechach innych ludzi. Nie przestawaj być naszą Kasią, którą tak bardzo kochamy i cenimy. No i niech w tym dniu specjalnie dla ciebie wybrzmi twoja ulubiona...
0: Meluzyna.
1: A życzą twoje, Kasiu, my trzy. No to Małgorzata Ostrowska i Meluzyna.

0: Jakie to są miłe dźwięki na koniec tutaj.
1: Aj, pięknie w ogóle. Muszę wrócić do tego filmu.
0: No, to jest przygoda.
1: Tak jest, tak jest.
0: Powiedziałabym. Słuchaj, zanim jeszcze tylko powiemy dzień dobry Frankowi, to powiedzmy, że państwo tutaj nie są głusi na nasze wołania.
1: Tak, nie są państwo głusi. Ja powiedziałem, że mam przed sobą specjalny monitor, który odświeżam co jakiś czas ekran i widzę, ile przybyło nam patronów. Na razie 7 osób zdecydowało się do nas dołączyć.
0: No i dziękujemy za to pięknie. Dzień dobry państwu. I poprosimy o telefony, poprosimy o wiadomości. Tak. Chętnie się dowiemy, kim państwo są. A tymczasem cześć Franek.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam u ciebie słychać, powiedz?
2: A bardzo dobrze, bo może nie zaraz, ale o 19 będę grał z moimi kolegami, dwoma, jednymi z lepszych.
0: Ale w co?
2: Bardzo się cieszę. W Robloxa, w Brawl Stars jeszcze nie wiemy do końca, ale nie możemy grać wcześniej, bo jeden z moich kolegów jest żeglarzem i ma regaty.
1: Aha, no to świetnie, czyli najpierw na powietrzu, a potem można usiąść z kolegami i pograć. Wiem, o czym doskonale wiem, o czym mówisz. Jeśli chodzi o Roblox i Brawl Stars.
0: To się cieszę, bo ja właśnie w ogóle nie...
1: Przewija się, te wątki są bardzo mocno obecne w moim domu i też się przewijają. I wiem po prostu, co czujesz. Wiem, co czuje osoba w twoim wieku, kiedy zasiada z kolegami i sobie może pograć. Kiedyś nie mieliśmy takich możliwości. Jak ja byłem w twoim wieku, to miałem komputer ZX Spectrum, no i wtedy wygrywało się gry na magnetofonie i żeby pograć z kolegami, to trzeba było ich gdzieś tam zebrać, zawołać z piętra wyżej, albo piętra niżej, albo z innego bloku. No teraz jest oczywiście to wszystko łatwiejsze. A masz, Franku, jakieś życzenia? Nie wiem, dla kolegów, albo dla kogoś innego?
2: Żeby dobrze nam się grało i żebyśmy mogli to zrobić. Żebyśmy na przykład zrobili jakiegoś dzisiaj bossa albo coś takiego.
1: Mhm. No dobrze, no to życzymy wam wszystkim też, żeby ta gra się powiodła. Żebyście się dobrze bawili. No bo w końcu jest sobota, co tam, prawda? Tak. Można sobie pograć z kolegami.
0: A ja jeszcze mam tylko takie pytanie dodatkowe, bo minął miesiąc, odkąd zaczęła się szkoła, rok szkolny. Jak się masz po tym miesiącu? Jak nastrój twój?
2: Dobrze, ale jest bardzo dobrze dlatego, że ja mam jutro imieninki.
0: No okej, czyli po prostu, i to jest moim zdaniem bardzo istotne, co powiedziałeś, czyli w czasie, który może tak generalnie wydawać się nie przygnębiający, ale taki zwykły. Moja mama zawsze mówiła back to normal i to było takie trochę trudne do przyjęcia, ale jak masz takie punkty, na które się czeka, to dużo prościej jest przez ten normal przejść.
1: Zdecydowanie. Franku, ja widzę tutaj wykonawcę piosenki, którą chciałbyś usłyszeć i to ma coś wspólnego z grami, prawda?
2: Tak, ale ogólnie to jest prawdziwy wykonawca. Sprawdziłem to parę razy w internecie. Wałkowałem internet, aż w końcu mi powiedział, że ten wykonawca istnieje.
1: O, czyli nie jest to AI.
2: Nie.
0: Cieszę się. W żadnym
2: pozorze.
1: No dobrze, a możesz coś więcej powiedzieć o tym wykonawcy? Coś tam dogrzebałeś się czegoś jeszcze?
2: Że oni, to jest ogólnie duży projekt, który działa już od 2016 roku.
1: Mhm. Okej, okay. I to powiedz nam w takim razie, jak się nazywał ów projekt i co teraz usłyszymy. Możesz zapowiedzieć.
2: Właśnie projekt nazywa się tak, jak sam wykonawca.
0: Czyli?
2: To jest właściwie taka... Czyli teraz to jest akurat bardzo trudna nazwa, a ja nie mam tego telefonu.
0: Gamingly.
1: Gamingly, tak? Gamingly.
2: Mhm. I to jest o tyle bardzo fajne, że to nie ma żadnych wulgaryzmów. I też... Cieszę się, bo po prostu mam właśnie imieniny i jest super, i dostałem od tacy Lego.
1: No, czyli tytuł tego utworu, czyli Power, jest jak najbardziej na miejscu. Wchodzimy z Powerem w ten październik. Franku, bardzo ci dziękujemy za telefon i no trzymaj się tam i fajnego grania po prostu dzisiaj wieczorem.
0: Tak, pozdrów kolegów. I rodziców.
2: Do widzenia.
1: Pa,
0: pa.

0: I w ogóle co się dzieje?
1: Co się dzieje?
0: Dzieje się tyle, że posłuchaliśmy przed chwilką utworu projektu Gamingly pod tytułem Power. W międzyczasie porozmawialiśmy sobie trochę o muzyce do gier komputerowych.
1: Potwierdzam.
0: Tak, razem tutaj z Frankiem też, który też jest w tym temacie biegły.
1: Tak.
0: Znaczy z tym Frankiem, naszym tutaj realizatorem, Frankiem. Bo wcześniej rozmawialiśmy o tym z Frankiem, naszym rozmówcą, słuchaczem. Tak. No i co? I teraz czas chyba na kolejne życzenia, prawda?
1: No chyba.
0: No i co?
1: No i słuchaj, to są życzenia od pana Pawła, który pisze tak. 17 lat temu, 3 października, nasze dzieci, Dorotka i Bartek, stanęły na ślubnym kobiercu. Z tej okazji życzymy im zdrowia, szczęścia, zadowolenia z każdej chwili przeżywanego wspólnie czasu dla nich i ich synów Jacka i Piotra. Od...
0: Bezy.
1: Bezy, właśnie. Rodziców i dziadków, Mariola i Paweł, a przydałby się... Tom Jones, She's a Lady, to pamiątka po weselach.
0: Nie, pamiątki po weselach są najlepsze.
1: No,

0: No i to jest wspomnienie weselne.
1: Ach, Tom Jones. Przy tym się tańczy, moja droga.
0: No to teraz pytanie, czy tańczy się do następnego utworu? Ja już wiem, co to będzie, ale pan Krzysztof nam to musi powiedzieć.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie.
1: Jak się biega?
2: Ale przy tym poprzednim utworze też można będzie robić to, z czym dzwonię.
1: Aha, no okay. Właśnie. To jak się biegnie? Nie będę udawał, że
2: jeszcze
1: się nie znamy.
2: Nie,
1: jak się biegnie, drogi Krzysztofie?
2: Jeszcze się nie biegnie, bo o 12 biegniemy.
1: Aha.
2: Także chwilkę. I ja właśnie w tej sprawie dzwonię, bo chciałbym przede wszystkim życzyć fajnego czasu, fajnego biegu wszystkim, którzy za chwilkę, czyli o tej 12 w Biegni Warszawo pobiegną, będą uczestniczyć. Ale również chciałbym tutaj gorące kciuki ściskać jak najmocniej za jutrzejszy Poznań Maraton. Bo

0: bo wiemy, kto biegnie w Poznań Maraton jutro.
1: Mhm, wiemy, kto biegnie.
0: Wiecie.
1: Też osoba...
0: Marcin, trzymam tak. kciuki. Marcin, trzymam za ciebie kciuki. Wiem, pierwszy raz po 22 latach wracasz na ścieżkę maratonu. Trzymam gorąco, gorąco, mocno, mocno kciuki. Będzie wszystko dobrze. Ciesz się po prostu tym biegiem.
1: Piękne życzenia dla Marcina. To na pewno będzie wielki powrót.
2: Ja się dołączam i też trzymam.
1: Znając Marcina, dopnie swego i zrobi to w świetnym stylu.
0: Na pewno, na pewno. A myślę, że utwór, który wybrałem dla wszystkich biegających, bo tak na marginesie wiem, że patronka Ewa dzisiaj biegnie w Warszawie też, więc będzie taka ciut większa reprezentacja patronów Radia Nowy Świat. Ale dla wszystkich biegających właśnie ten utwór. I tutaj taka mała, malutka szpileczka, Kuba, do ciebie, bo pamiętam, o czym żeście wczoraj rozmawiali z Marcinem.
1: Ja sobie tylko żartowałem, oczywiście, dostosowując się do konwencji. Miał to zabrzmieć trochę ironicznie oczywiście, że tam bieganie się gubi kalorie niepotrzebnie i tak dalej, prawda?
2: Bez sensu, że trzeba je
1: Mam nadzieję, że państwo nie odebrali tego tak wprost. Oczywiście bieganie jest wspaniałe. Ale też chodzenie szybkie, prawda?
0: O właśnie,
1: prawda?
0: I to chciałem tylko usłyszeć.
1: Tak. Ja dzięki temu telefonowi twojemu mamy też pewną równowagę do tych aktywności rowerowych, o których dzisiaj też mówiliśmy. Tak. Wszystkie są oczywiście wspaniałe.
2: Ale były też już regaty.
1: I jeszcze regaty były żeglarskie, więc trzeba korzystać z tej pogody. Znakomicie się złożyło, że tak dużo imprez biegowych jest właśnie dzisiaj, bo w taką pogodę to aż się chce ruszać kończynami, prawda?
2: Tak, potwierdzam.
0: Dokładnie tak.
1: Krzysztofie drogi, bardzo ci dziękuję.
0: Najważniejsze są właśnie te aktywności.
1: Bardzo ci dziękujemy i życzymy tobie też wspaniałego biegania dzisiaj wszystkim biegaczom. Życzymy, żeby dobiegli do celu zadowoleni i uśmiechnięci, bo też o to w tym wszystkim chodzi przecież.
0: Pozdrawiam was serdecznie i wszystkich biegających, a ten utwór jako obraz sobie wrzućcie to, co w 2012 roku przed Olimpiadą w Londynie zostało wykonane.
1: Tak jest. No, nie będziemy zapowiadać, bo państwo to rozpoznają w mig.
2: Tak.
0: Dokładnie.
1: Dziękujemy. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrowienia.
2: Dzięki.

0: Ach, rydwane ognia, przy tym się biega.
1: No, przy tym to się w ogóle porusza.
0: Tak, tak płynnie, prawda? Tak w takim, tak majestatycznie bym powiedział.
1: Tak, tak.
0: Oj.
1: Tak, jeszcze jak można tak ręce rozłożyć, to już w ogóle.
0: Jak na Titaniku, tak?
1: Tak, ja tak lubię. Tak, nie wdawajmy się w szczegóły.
0: No dobrze. Rydwane ognia, piękna, piękna muzyka. No ale co, mamy kolejne życzenia, bo to przecież koncert życzeń. W międzyczasie jeszcze, zanim przejdziemy do tych życzeń, odświeżymy sobie...
1: Patrzysz w tajne ekrany?
0: W tajne ekrany patrzę, dotyczące powtarzalnego Blika. Będziemy to powtarzać.
1: Tak, bo Blik się powtarza i dzięki tak. temu nam...
0: Bardzo dziękujemy, kolejne osoby do nas dołączają.
1: Się domnaża.
0: 11 osób zdecydowało się zostać patronami w ostatnich minutach, tak można powiedzieć. Więc tak, zachęcamy. Proszę spojrzeć w wolnej chwili. Dzisiaj sobota. Zazwyczaj mamy więcej czasu. Można sobie spokojnie usiąść z kawką, herbatką, soczkiem pomarańczowym.
1: Zalogować
0: się, słuchając koncertu życzeń.
1: Zaznaczyć tę płatność powtarzalną.
0: Tak, zaznaczyć płatność powtarzalną Blik, zostać patronem, włączyć stronę Radio Nowy Świat, tam zalogować się.
1: I tam zobaczyć
0: i
1: nas.
0: Zobaczyć nas, że my
1: a potem napisać
0: tutaj
1: wiadomość, co państwo sobie w ogóle o tym wszystkim myślą.
0: Tak.
1: No bo
0: czekamy na takie wiadomości. Oczywiście, że tak. A tymczasem pan Przemysław do nas pisze z prośbą o umilenie poranka jego partnerce Kasi. Kolejna Kasia dzisiaj obdarowana.
1: Tak.
0: Kasia jest bardzo dzielna i jest świetną kierowczynią. I właśnie życzenia dużo siły dla, pozwolę sobie zacytować, Kasiulki.
1: Mm-hmm.
0: I że pan Przemysław bardzo pani Kasiu kocha. A no, redakcji serdecznie jest... dziękuję. Nam też się dostało coś dobrego. Jaką piosenką to określimy? Ty przeczytaj, bo ja nie wiem, jak się czyta wykonawca.
1: Angele? Nie jestem pewna,
0: ale... coś z aniołem, prawda? W każdym razie.
1: Coś z aniołem, a tytuł piosenki to Flu i to nie jest po angielsku. Flu.

0: Flu, no i to flu. Nie było po angielsku. Flu. Tak.
1: Tak, miałaś rację.
0: Bo flu po angielsku to jest przeziębienie, a myślę,
1: a to nie
0: że
1: było
0: przy
1: przeziębienie.
0: Tych życzeniach, miłości i podziękowaniach to chyba, no to mi się jakoś po prostu nie kleiło, tak powiem.
1: Bardzo dobre miałeś przeczucie.
0: Dzięki, Kuba. Słuchaj, teraz mam takie też przeczucie, a nawet potwierdzone informacje, że po drugiej stronie telefonu i numeru 224-280-280, przypomnijmy, jest pani Bożena i pani Emilka. Czy ja...
1: Dwie panie są.
0: No właśnie, czy to się zgadza?
1: Halo, halo.
2: Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Jesteśmy w domu.
1: O, dzień jesteśmy dobry. W domu, czyli to jest takie powiedzenie, że... Wszystko się udało. Jesteśmy w domu.
2: Wszystko się udało, tak.
1: Gdzie panie są w domu? Skąd panie do nas dzwonią?
2: Jesteśmy w domu blisko Warszawy, w Kobyłce.
1: O, pięknie, pięknie. Rzeczywiście bardzo blisko, więc jak się wydaje, tam też piękne słońce świeci dzisiaj.
2: Jest piękne słońce, tak. Właśnie nasz kot wyszedł na dwór i się grzeje na blaszanym garażu. Na dachu blaszanego garażu. Tak.
1: Środek lata po prostu.
2: Dokładnie, korzysta.
1: A czy jakiś spacer jest zaplanowany na dzisiaj w Kobyłce?
2: Tak, jak najbardziej, ale to pewnie po obiedzie będziemy coś korzystać. Taki właśnie urodzinowy, tak?
1: Tak. Bo tu mamy jakąś piękną rocznicą.
0: Kto ma urodziny?
2: Tak, czy są urodziny, powiesz?
3: Mojej mamy.
1: Naprawdę? Podwójne? Mojej mamy, przepraszam. Bo ja usłyszałem moje i mamy, a to mojej mamy. Super.
0: Wszystkiego najlepszego w takim razie, pani mamo.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Wspaniała okoliczność.
2: Córka wybrała piosenkę, tak.
1: O, sama, tak? To jest takie...
2: No może trochę podpowiedziałam, ale my razem słuchamy. Czego lubisz słuchać, Emilko?
3: No.
2: Ona chce, żebym ja dobrze. My lubimy razem słuchać Kazika i Kultu.
1: O, świetne. No to pięknie. A ile, Emilka, masz lat, Emilko?
3: 4.
1: Wow. No to jesteś naprawdę chyba jedną z najmłodszych fanek Kazika i Kultu. No,
2: tak,
1: świetne.
2: Mama jest bardzo dumna i wujek też.
1: To myślę, że już niedługo na koncerty będziecie jeździć, a może już jeździcie.
2: Jest w planach, dokładnie, tak.
1: No wiem, że tej jesieni kilka razy jak zwykle Kult będzie w Warszawie, więc...
2: No. Tak, jest to dole 6 listopada.
1: No,
2: tak?
1: No właśnie.
0: Wszystko tak. Jest wiadome.
1: No to pięknie. Emilko, jaką piosenkę wybrałaś dla mamy w jej urodziny?
2: To się wstydzi. Polska.
1: Polska, mieszkam w Polsce, tak jest.
2: Tak jest.
1: Super, no piękny wybór.
0: To my w takim razie życzymy po prostu wspaniałego dnia. Dużo głębokich oddechów na spacerze.
1: Tak jest.
0: Pysznego ciasta i kawki.
1: Mm-hmm.
0: I...
2: Bardzo dziękujemy.
1: No i w ogóle dobrego dnia, no i tego świetnego koncertu w listopadzie.
2: Dzięki serdeczne, też pozdrawiamy wszystkich państwa i wszystkich słuchaczy. Gorące uściski przesyłamy, tak?

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Pokonała Chinkę Xinyu Gao 6-2, 6-3. W meczu o awans do 1/8 finału rywalką polskiej tenisistki będzie Chorwatka Donna Vekić. Od dziś ponownie program CPN. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Program został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, którą podpisał prezydent.
1: Działaliśmy w trybie ekstraordynaryjnym bardzo szybko. Szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana. Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad miliard złotych więcej.
0: Przekazał minister energii Miłosz Motyka. Tymczasem państwa grupy G7 uzgodniły uwolnienie w ciągu 4 miesięcy 100 milionów baryłek ze swoich rezerw energetycznych. Ma to pomóc w obniżeniu cen oleju napędowego. Proces ma koordynować Międzynarodowa Agencja Energetyczna. O sytuacji na rynku paliw mówiła w TVN24 Joanna Pandera, prezeska Forum Energii.
2: Sytuacja jest krytyczna, też z podażą, więc my naprawdę musimy zmniejszać zużycie tej ropy w sposób strukturalny, bo jeżeli tylko dopłacamy do konsumpcji, to tak naprawdę nie powodujemy, że przy kolejnym kryzysie, bo ten za rok myślę, że może się uspokoić trochę, ale przy kolejnym kryzysie znowu będziemy narażeni na stres.
0: Na rynkach światowych ropa kosztuje już ponad 100 dolarów za baryłkę, napięcia na Bliskim Wschodzie i obawy o dostawy diesla do Europy mogą utrzymywać ceny na wysokim poziomie. Przenosimy się do Sejmu. Jest nowa Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Na jej czele stanęła specjalistka w dziedzinie cyfryzacji Pamela Krzypkowska.
3: Zrobię wszystko, żeby sztuczna inteligencja w Polsce była bezpieczna dla wszystkich obywateli i obywatelek, ale także, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, co jest od nich oczekiwane, jakie muszą spełnić obowiązki, żeby być zgodni z regulacjami i żeby Polska nie była w żadnym stopniu zostawiona w tyle, jeżeli chodzi o rozwój, ale też i o bezpieczeństwo sztucznej inteligencji.
0: Komisja ma kontrolować przestrzeganie polskich przepisów o sztucznej inteligencji, a także wspierać firmy w bezpiecznym wdrażaniu nowych technologii. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: To była Modern Love, David Bowie. A dlaczego? A właśnie, bo napisał do nas pan Marcin, patron. Napisał, że za 2 dni wraz z żoną będą obchodzić 7. rocznicę ślubu. 7 wspaniałych, pełnych przygód lat to było. A w ostatnich miesiącach, co prawda, borykali się oboje z różnymi stresami związanymi z pracą, ale powoli najgorsze wydaje się być za nami. Odpukać, pisze pan Marcin. Odpukujemy.
1: Słychać było?
0: Słychać było. Uf. No i życzenia oczywiście. Życzenia dla żony Asi. Wielu kolejnych cudownych wspólnych lat i spełniania marzeń. Dziękuję ci za twoje wsparcie i wyrozumiałość. Kocham cię. Pisze pan Marcin. Tak. No i właśnie dlatego posłuchaliśmy sobie tej Modern Love.
1: Tak, i to pięknie to wytłumaczyłeś. Dziękuję, że nie zaniemówiłeś, że nie straciłeś wzroku ani słuchu w międzyczasie.
0: Ani węchu.
1: Ani węchu.
0: Węchu muzycznego. Jak to się...
1: No to już by było za wiele. Dlaczego życzenia? Bo jest to oczywiście koncert życzeń i państwo do nas piszą, państwo do nas dzwonią, ale ja przypomnę jeszcze jak. Otóż teraz ja powiem numer telefonu. A nie, ja mówiłam w zeszłym, poprzedniej
0: godzinie. Powiem w mój ulubiony sposób. 224 280 280. I takiej kumulacji państwu życzymy w najbliższym losowaniu.
1: Tak, to ja powiem tak po prostu. koncert.życzeń@nowyświat.online. To są nasze adresy. Widać też nas na stronie nowyświat.online po zalogowaniu. No i cóż, i zbieramy życzenia dalsze. Dalej napisała pani Zofia, która pisze: dzień dobry. Dziś nasze wróbelki obchodzą wspólne 50. urodziny oraz rocznicę ślubu. I to jest kumulacja dopiero.
0: Wróbelki?
1: Mhm. Wróbelki z dużej litery napisane. Z tej okazji chcielibyśmy całą rodziną życzyć im zdrowia, szczęścia oraz jeszcze 200 lat razem. No i to mi się też podoba, dobry kierunek. Chcielibyśmy zadedykować im piosenkę Ich Młodości, choć wiemy, że nadal czują się bardzo młodo. To jest Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
0: A wiesz co, w moich czasach, jak ja byłem młody, to ta piosenka się inaczej nazywała.
1: Jak?
0: Yumaha, Yumaso.
1: To sprawdźmy, jak to teraz, jakie ma przełożenie.

0: roztańczona ostra, proszę państwa.
1: Więc tutaj i tańczymy, i efekty dodatkowe, dźwiękowe.
0: Tak, i sentyment, i w ogóle, ach.
1: A państwo przybywają.
0: Wszystko się zgadza.
1: I to nas bardzo cieszy, bo jeszcze nie powiedzieliśmy przy poprzednim wejściu, że no przecież można do nas dołączać i teraz jak do nas państwo dołączą i zaznaczą przy wyborze metody płatności płatność powtarzalną BLIK, to wniosą państwo więcej o te 30 zł, które nie pójdzie z państwa kieszeni.
0: Tak. To nas oczywiście bardzo mocno wspiera. Możemy dzięki temu się rozwijać.
1: Przenieść na przykład do nowej siedziby, która będzie troszkę bardziej dostosowana do naszych obecnych
0: jeszcze bardziej łagodnie.
1: Możliwości.
0: No generalnie bardzo nam państwo pomogą, jeśli zostaną patronami dzięki tej płatności powtarzalnej BLIK.
1: Tak. W ogóle państwo pomagają.
0: W ogóle państwo nam pomagają, oczywiście, że tak. No ale tu jest szczególna okoliczność, że właśnie te 30 zł, to nieważne do jakiej kwoty, ale zawsze 30 zł my dostaniemy jednorazowo.
1: Tak, i to tak może się wydawać, że te 30 zł to jest tak, no w sumie niedużo, ale jak pozbieramy 30 zł od iluś set osób, a może i tysięcy, to może tysięcy, jak mówię tak nieśmiało
0: bardzo
1: troszkę.
0: Bardzo liczymy oczywiście.
1: No to wtedy to już jest znacząca różnica.
0: Tak, no i w związku z tym powtarzamy.
1: Powtarzamy.
0: Cały czas o to, że powtarzalny BLIK jest w zasięgu państwa ręki. To nie trwa długo naprawdę.
1: Tak.
0: Wchodzimy na Patronite.
1: I nie jest to skomplikowane.
0: I dosłownie, bardzo. Jak mówią Niemcy, im Augenblick, czyli w mgnieniu oka, ten BLIK powtarzalny możemy zaznaczyć i
1: tak
0: zostać
1: jest.
0: Patronem.
1: Patronką. Tak jest. Patroniątkiem.
0: Tak. Osobą patronującą. A wiem, że też niektóre zwierzaki nam patronują, więc...
1: Tak, zwierzaki i nie tylko. Tutaj dobrze, to w takim razie przeczytam.
0: Rośliny też?
1: Pan Rajmund, a o roślinach jeszcze nie słyszałam, ale to też jest pomysł. Ja na przykład miałam kiedyś roślinę Alfreda, założyłabym mu, tylko że no niestety już...
0: I pamiętajmy też o grzybach, bo zwierzęta, rośliny to są osobne jakby kategorie, jeszcze grzyby do tego, które są osobne.
1: Tak, ale tutaj mamy też ludzi. Pan Rajmund napisał: dzień dobry, ja założyłem konto dla 2-letniej wnuczki. To jest nieco kontrowersyjne, ale uwaga, proponuję hasło dzisiejszego koncertu: zrób BLIKa metodą na wnuczka.
0: Bardzo ciekawe.
1: Babcie, dziadki, meldujcie, kto bliknął.
0: A w związku z tym, że to my będziemy beneficjentami, to hasło nie stawia nas w najlepszym położeniu, ale przyjmijmy to i to hasło, bo intencja jest wspaniała.
1: Dokładnie, miał same dobre zamiary.
0: No dobrze, my dalej zostajemy przy życzeniach oczywiście i napisał do nas, tak jak brzmi podpis w mailu, Rysiek Lewak, znany pewnie wielu z państwa z naszej grupy patronów chociażby. I pisze do nas, że jako, że Diana Rudy, czyli Krzysztof, który dzwonił w poprzedniej godzinie, wyprzedził go z życzeniami dla Mosiniaka, czyli dla Marcina, który pobiegnie w jutrzejszym maratonie poznańskim, no to on życzenia skieruje troszkę gdzie indziej. Mhm. I właśnie życzenia będą dla Krzysztofa i jego małżonki z okazji 25. rocznicy ślubu. Więc tak.
1: Wow.
0: Tak. Tak. Więc tutaj też mamy piękną rocznicę. Ćwierć wiecze. Razem w związku małżeńskim. Pięknego.
1: Tak. I któremu zagra taka adekwatna piosenka o adekwatnym tytule My Melody of Love.
0: I Bobby Vinton.

0: No tak, to było zaskoczenie.
1: Było to zaskoczenie.
0: Człowiek słucha sobie angielskiej piosenki, a tu nagle śpiewają po polsku.
1: Po polsku. Zupełnie ni stąd, ni zowąd. Tak, jeżeli słyszeli, bo może państwo nas oglądają, to wtedy już państwo wiedzą, że tam był polski tekst, ale jeśli nas państwo nie oglądają, to tak, potwierdzamy, tam był polski tekst, ponieważ Bobby Vinton jest
0: polskiego pochodzenia. Pół Polak. Ja się boję tylko, że państwo już w ogóle znali ten utwór i dla nas to jest jakieś odkrycie, wychodzimy na jakichś ignorantów muzycznych.
1: Ale w takim razie bardzo dziękujemy za poszerzenie naszych horyzontów.
0: Tak, a i Krzysztof podziękował już w naszych mediach społecznościowych.
1: No i to jest akcja reakcja.
0: Ryśkowi, więc generalnie jest pięknie.
1: Jest pięknie. Akcja
0: Wszyscy
1: reakcja.
0: Wszyscy się lubimy, kochamy. Akcja reakcja.
1: Pani Anna jest tutaj z nami na linii. Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Aniu.
2: Dzień dobry, dzień dobry. To ja się wpasuję troszkę w to, co mówiliście. Mhm. I chciałam ukłonić się wszystkim patronom, tym obecnym, tym przyszłym i zaapelować do słuchaczy, że warto się przyczynić, żeby wam było po prostu lepiej, wygodniej, bardziej komfortowo. To jest cała przyjemność słuchać was od rana do nocy. Uwielbiam was. Jesteście fantastyczni. A piosenkę, którą chciałam zadedykować, to jest Jeszcze w zielone gramy Wojciecha Młynarskiego.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. To jest bardzo piękne zwieńczenie tych życzeń.
0: Tak, Wojciech Młynarski zawsze w naszych sercach
1: tak, a jeszcze
0: gości.
1: Tą piosenką.
0: I często się pojawia Wojciech Młynarski w koncercie życzeń, ale w ogóle nam się to nie nudzi.
2: Tak. No właśnie, mnie też nie. Tej piosenki można słuchać bez końca.
0: No więc bardzo dziękujemy.
1: Prawda? Pięknie dziękuję.
0: Dziękujemy,
1: tak.
0: Pani Aniu.
2: Dziękuję bardzo.
0: I posłuchajmy razem mistrza.
1: I do usłyszenia.
2: Dziękuję wam serdecznie. Pamiętajcie, że jesteście fantastyczni.
1: Dziękujemy i z wzajemnością.
0: Spłoniliśmy się.
1: Dobrego dnia.
2: Ściskam. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: I słuchamy.
1: Tak jest.
0: Tak jest.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje

0: To faktycznie jest taka piosenka bez żadnej daty przydatności.
1: Ale patrz, ile wersji też powstało, prawda?
0: Mhm.
1: Wiele udanych zresztą,
0: tak.
1: Innych.
0: Innych.
1: W innym tempie, innymi głosami,
0: tak.
1: Ale tak, no, taki evergreen w tym przypadku. Jak najbardziej.
0: No, jak najbardziej. Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że w następnych koncertach życzeń również będziemy słuchać piosenki jeszcze w Zielone Gramy, ale tymczasem troszeczkę zmienimy tory. Pan Tomek nam w tym pomoże. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, będę się starał pomóc. Dzwonię, żeby zadedykować piosenkę mojej żonie, z którą wczoraj świętowaliśmy 16. rocznicę ślubu. I chciałem jej życzyć kolejnych niezmierzonych pokładów cierpliwości oraz pogratulować dobrego gustu, jeśli chodzi o partnerów życiowych.
1: Ha, no tak, a czy pan wie, 16. rocznica ślubu, jaka to jest rocznica, tak potocznie nazywana?
2: Nie.
1: Sprawdził pan? Podobno topazowa.
2: Być może kiedyś sprawdzałem, teraz pewnie.
1: Topazowa, a według niektórych źródeł także szafirowa. Więc pięknie. Hmm. Topaz symbolizuje siłę, trwałość, mądrość oraz wierność. Także
2: wszystko
1: pięknie. Wszystko się zgadza. 16. rocznica, piękny czas i piękne życzenia. Panie Tomaszu, a pan ma jakąś wyjątkową piosenkę dla małżonki?
2: Tak, wybrałem wyjątkową piosenkę w nowym wykonaniu WW z udziałem Spiętego.
1: Mhm. Pod tytułem
2: na temat.
1: Będziesz moją panią.
2: Będziesz moją panią.
1: Tak jest. Tak.
0: Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Kolejnych 16 razy 16.
1: O, to bardzo dużo.
0: No
1: piękne
0: wiesz, dzisiaj
1: życzenie.
0: Padło, że życzymy 200 lat. No to czemu nie? Po co się ograniczać?
1: Tak jest. Zwłaszcza, że możemy na przykład...
2: To jest chyba jeszcze więcej niż 200.
1: Tak. Tak jest. No w każdym razie wielu pięknych dni, pięknych rocznic. Proszę iść dalej razem przez życie wspólnie, a my tą piosenką postaramy się jakoś tutaj jeszcze bardziej państwa
0: przytulić.
1: Przytulić, tak.
2: Tak i oczekujemy, że będą na państwo grali przez cały ten czas.
1: O, dziękujemy pięknie.
0: Dziękujemy.
1: 16 razy 16, no.
0: I to biorę to na klatę.
1: Tak jest. Dziękujemy i my. Do usłyszenia.
2: Dobrze, że mamy patronów, wnuczków już na przyszłość.
0: O. O, to są bardzo dobre wiadomości i rokowania.
1: Tak jest.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Do usłyszenia.

moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową, wiatry strojone barwą i słońcem będą śpiewały, śpiewały bez końca.

0: Nasza ignorancja muzyczna się pogłębia, bo nie znaliśmy tej wersji.
1: I w dodatku się do tego przyznajemy.
0: Musimy więcej słuchać.
1: Bardzo jest piękna, tak. Bardzo mi się podobała. Było drobne improwizowanie. Nie powiem, co było więcej, bo tutaj Kuba mnie rozpraszał.
0: Zagadywałam, tak. Przepraszam.
1: Ale my teraz skupimy się, a nie rozproszymy, na Tymoteuszu, który do nas dzwoni. Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry Mario, dzień dobry Kubo.
0: Witaj, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry wszystkim po drugiej stronie. Ja dzwonię, przyznam się, że jak ja to mówię, z placówki oświatowej.
1: Czyli właśnie tak mi się wydawało. Tak, powiem ci, że to no właśnie, zdradził cię pogłos.
0: W sobotę ze szkoły?
2: Tak, bo ja właśnie dzwonię z korytarza, bo my się spotykamy, grupa nas, można to powiedzieć już, że przyjaciół, z naszym wychowawcą, panem Tomaszem. Pozdrawiam pana cieplutko. No i właśnie mówię, reszta jest w sali, no a ja właśnie wyszedłem na korytarz, żeby na spokojnie móc z wami porozmawiać. No a dzwonię, no bo jak mówię, to, że my się spotykamy i właśnie w ramach tych spotkań dzwonimy do was, to jest już taka tradycja. No więc jak, tym razem też, jak mówię, dzwonię, no i z radością z wami rozmawiam. Jeszcze przed przeprowadzką na Mińską, tak naprawdę.
1: No właśnie, tak, tak. To są, no może bez przesady, że takie ostatnie chwile, no ale takie już
2: ostatnie
1: więcej
2: podrygi
1: niż miesiąc, to tutaj tak, ostatnie podrygi, nie powiem czego.
0: A czy placówka o was znajduje się tam, gdzie myślę, że się znajduje, czyli u podnóża Chełmca?
2: U samego podnóża Chełmca nie, ale w Wałbrzychu tak.
0: Aha, tak. Bo przyjeżdżałem niedawno przez tamte okolice w zeszły weekend i tak ciepło też o tobie pomyślałem sobie wtedy.
1: No widzisz, mogłeś wstąpić.
2: No to musieliśmy być rzeczywiście blisko siebie, bo rzeczywiście ode mnie, gdzie ja mieszkam, można chwilę dosłownie dojść aż pod sam Chełmiec, także...
0: A że piękne są okoliczności teraz w zeszły weekend i w ten, no to zachęcamy do wycieczek górskich również, tak, bo...
2: Tak, i w ogóle mamy się czym chwycić, bo nie tylko Chełmiec, na przykład u mnie w Gorcach jest też Góra Mniszek, Dzikowiec mamy.
0: Niedaleko Waligóra.
2: Blisko. Tak,
0: tak. Tak jest.
1: To jeszcze tylko powiedz, no właśnie, w co gracie dzisiaj?
0: W co gracie?
2: Właściwie to samo, co od jakiegoś czasu gramy, czyli w Jedyny Pierścień. Mhm. Będziemy już powoli kończyć, także tak jeszcze jedna sesja, może dwie i dopłyniemy do końca.
1: Podoba mi się, że to są sesje.
2: A piosenkę, jaką chcielibyśmy... A tak?
1: Tak, tak, nie mów. Powiedziałam tylko, że podoba mi się, że to są sesje gry, że to jest poważna sprawa. Tak to brzmi.
2: Właśnie, mi też się podoba to określenie. I piosenkę, jaką chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć, to piosenka Artura

0: Andrusa, matka piłkarza. Myślę, że ona będzie odpowiednia, gdyż po pierwsze tylko, bo przecież jesteś naszym, że tak powiem, radiowym panem od WF-u. No i w ogóle na tę piosenkę właściwie natknąłem się niedawno. No i też tak w okolicznościach, że wczoraj był mecz, co prawda nie śledzę, no ale że piosenka ładna i taki ukłon w ogóle do matek, no to myślę, że warto wysłuchać. No i w ogóle Artura Andrusa warto słuchać, także taka jest edukacja od nas, dla nas, dla was.
1: My dziękujemy wam.
2: Dziękujemy także w imieniu matek, w imieniu piłkarzy. Ja wczoraj byłem na Stadionie Narodowym, widziałem ten wielki sukces polskiej reprezentacji, więc tym chętniej posłucham piosenki matka piłkarza Artura Andrusa. Dziękujemy ci, Tymoteusz.
1: Dzięki,
2: pozdrowienia.
1: Ci ogromne.
0: Dziękuję. Pozdrów i do usłyszenia.
1: I pana nauczyciela. Dzięki. Tak jest. Pa.
3: Jedziemy.

0: Śląsku.
1: Artur Andrus i matka piłkarza. My tutaj o sportach, piłce i sparingach rozmawialiśmy.
2: Tak.
1: A teraz zajmiemy się przeganianiem smuteczków.
2: Przeganianie smuteczków pisze do nas nasza patronka na dobre i na złe, jak pisze Kinga.
1: Tak.
2: Bardzo dziękujemy za to na dobre i na złe.
1: Tak.
2: Tak? Kochane radio, pozazdrościłam optymizmu panującego na antenie i pomyślałam, że po trudnym tygodniu i mnie przyda się pocieszenie. Coś się kończy, coś zaczyna i z tym przychodzi mi się godzić. Może będzie lżej, gdy usłyszę Annę Marię Jopek i jej utwór Tylko tak miało być. Może to czas na nowe otwarcie. Zdecydowanie. Nowe otwarcia są bardzo korzystne.
1: Tak, i takie przestawienie myślenia też dobrze człowiekowi.
2: Jeżeli są świadome, takie nasze po prostu, no to nowe otwarcia są zawsze dobre.
1: Tak. I niech Anna Maria Jopek to potwierdzi teraz.

0: No i właśnie, i my tutaj się roześmialiśmy, bo padło słowo facetka i uznaliśmy, że to jest dobre słowo.
1: Ale to nie było, broń Boże,
0: ma diopek. Nie, to już polecieliśmy troszeczkę dalej.
1: Tak.
0: To było a propos szkoły.
1: A propos szkoły, tak.
0: A propos szkoły mamy teraz coś zupełnie nie a propos, czyli krokodyla. Pani Irena napisała wiadomość zatytułowaną Krokodyl niemiecki albo MM polski na załamanie skośne. Chcesz wiedzieć, co jest dalej?
1: Tak.
0: Dzień dobry, jest dalej. Chciałam poprosić o radosną piosenkę. Proszę docenić niemiecką.
1: Och, tutaj będzie niemiecki akcent, tak. Poza Modern Talking.
0: Tak. Z życzeniami dla mojej córki Stefanii, która z wakacyjnej pracy wróciła z całą nogą w gipsie, i dla Alka, który przybył, pardon, jej z odsieczą w cierpieniu. Stefo, oj, moment, przepraszam, nacisnęłam nie to, co trzeba.
1: Stefo, niech się zrasta.
0: Dokładnie. Alku, cierpliwości. A to utwór, o który proszę. Schnappi das kleine Krokodil.
1: Krokodil.

0: Schnappi, schnappi, schnappi, schnappi,
1: schnapp. Schnappi, schnapp.
0: To był krokodylek niemiecki, taki zielony.
1: Tak, tak.
0: Bardzo sympatyczny.
1: Potwierdzam. Coś tutaj się wydarzyło w Zecie i teraz, czyli w naszym programie, już wszystko widzę. To w takim razie popędzę dalej, bo czas nas już goni.
0: Goni nas.
1: Czas goni nas. Patronka Aga pisze, cześć drogie radio, to są życzenia z okazji 18 urodzin. Może tym razem się uda dostać na waszą antenę z życzeniami? Będz, udało się. Mam ogromną prośbę, ponieważ moja wyjątkowa córka kończy dziś dokładnie 18 lat. Oto życzenia dla niej zgodnie z jej zainteresowaniami. Kochana Zuzio. Ja cytuję. 18 lat. Oficjalnie wkraczasz w dorosłość. Życzę ci, żebyś zawsze miała odwagę Toma Cruza, energię i rock'n'rollową duszę Oasis, wytrwałość Rolling Stones oraz serce pełne nadziei jak w piosenkach U2. Nie przestawaj marzyć, szukaj kolejnych pasji, śmiać się i iść własną drogą. Bądź szczęśliwa, spokojna i zawsze sobą, a my będziemy ci towarzyszyć. Mama Aga, brat Kuba. Muzycznie poproszę o motyw muzyczny z Mission Impossible i to się właśnie dzieje, a my się do życzeń rzecz jasna...
0: Tak, to dla nas to nie jest Mission Impossible, żeby znaleźć ten kawałek, prawda? Maria stanęła na wysokości zadania.
1: Patrz.
0: Była to moim cruzem naszym.
1: A właściwie słuchaj.

0: I to jest ten moment, w którym zamykamy dzisiejsze wydanie koncertu życzeń, ale ono się pojawi za tydzień w sobotę, a my dzisiaj, ja nie wiem jak ty, ale ja już czuję, że mam tak co najmniej 4 razy więcej energii.
1: Ja mam bardzo dużo energii i lecę właśnie powtarzalnego blika tutaj.
0: No i bardzo uruchamiać,
1: czego również Państwu życzymy.
0: Tak.
1: Bardzo dziękujemy też wszystkim, którzy przyłączyli się do naszego radia i zostali patronami w trakcie tej audycji.
0: Tak,
1: to tak. Dla nas bardzo dużo znaczy.
0: Bardzo dużo to dla nas znaczy i zapraszamy, bo u nas jest dużo miejsca.
1: Tak. A na koniec,
0: tak, a na koniec życzenia od pana Cezarego, który pisze piosenkę na październik, czyli jesień. Jeśli jesień, to powinno zabrzmieć adio, przepraszam, pomidory w wykonaniu Wojciecha Michnichowskiego?
1: Nie, Wiesława.
0: Wiesława, Boże, przepraszam. I bardzo proszę, pisze pan Cezary z dedykacją dla prowadzących. Wszystkiego dobrego. Kuba Jędras.
1: Marysia Zamachowska.
0: Franek Wójcicki i Marta Boroń. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
2: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasze

i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Od dziś niższe ceny paliw. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, Karol Nawrocki swoją decyzję ogłosił w orędziu. Sytuację komentowała w TVN24 Anna Gołębicka, ekonomistka z Centrum imienia Adama Smitha.
1: To orędzie było ekonomicznie takie filmowe nawet, no bo trzeba było jakoś uzasadnić swoją skądinąd dobrą decyzję, ale niedobrą z punktu widzenia zasady konsekwencji, że ustąpił. I jak zwykle mieliśmy jakby winę Tuska, no ale do tego się już przyzwyczailiśmy. Jak patrzymy na ceny paliw, no to tutaj ciężko nam jest przypisać tą tak zwaną winę Tuska, bo to jest sytuacja absolutnie światowa i globalna. To nie dotyczy Polski, Europy, tylko dotyczy de facto absolutnie całego świata i to jest chyba pierwsza taka gospodarcza sytuacja, która tak bardzo dotyczy nas i całego świata dookoła.
0: Państwa grupy G7, przypomnę, uzgodniły uwolnienie w ciągu 4 miesięcy 100 milionów baryłek ze swoich rezerw energetycznych. Ma to pomóc w obniżeniu cen oleju napędowego. Proces ma koordynować Międzynarodowa Agencja Energetyczna. 20-lecie służby samolotów F-16 w Siłach Powietrznych RP w bazie Poznań-Krzesiny odbyły się uroczystości.
2: T-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, mid-life upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy. Dzisiaj mamy już samoloty 5. generacji w służbie, w dużej skali. Są prace nad samolotami 6. generacji. Lotnictwo jest taką dziedziną, że mocno, szybko się rozwija.
0: Mówił inspektor sił powietrznych generał dywizji pilot Tomasz Jadczak. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w liście odczytanym podczas uroczystości napisał, że wraz z pojawieniem się pierwszych F-16 Jastrząb polskie lotnictwo wojskowe wkroczyło w nową erę. Nie chodziło jedynie o zakup nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim o wdrożenie nowoczesnych standardów szkolenia, logistyki oraz procedur taktycznych, zaznaczył minister. W serwisie na koniec wracamy do wydarzeń na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot, obywatel Omanu, próbował zaatakować kapitana i przeprowadzić atak terrorystyczny, potwierdził prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według Wall Street Journal mężczyzna był objęty zakazem lotów w Omanie w związku z obawami, że uległ radykalizacji. Nie jest jasne, czy linie Fly Dubai były tego świadome, gdy przyjmowały go do pracy. Okoliczności zdarzenia, motywy sprawcy, a także zbadanie dowodów rzeczowych i cyfrowych są nadal przedmiotem trwającego śledztwa, podał prokurator. Do ataku doszło w środę. Kapitan zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Dzięki temu grupa pasażerów mogła obezwładnić napastnika. Samolot został przekierowany do Arabii Saudyjskiej, gdzie wylądował awaryjnie. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobota, 3 października, 12:08. Beata Grabarczyk i Franek Wójcicki, witamy Państwa w Deliberatorium. Znowu muszę wyszorować usta mydłem, bo na transmisji koncertu życzeń udało mi się użyć słowa powszechnie uważanego za obelżywe. Bardzo Państwa przepraszam, ale ja po prostu klnę jak szewc. Jestem wnuczką szewca, to uważam, że mogę. No i tak sobie czasami funkcjonuje, że jak tu wejdę i nie mam świadomości tego, że jest jakaś transmisja, to palnę. No co robić? Co robić? Takie życie. Proszę Państwa, no, zaczęliśmy dzień, właściwie tydzień od, nie, inaczej dzień, ja zaczęłam od oszczędności, no bo skorzystałam z tego, że konie mechaniczne można napoić tańszym paliwem. Bardzo mnie to cieszy. Za chwilę o tym porozmawiam z moimi gośćmi. Przypomnę tylko Państwu, że można do mnie pisać pod hashtagiem Deliberatorium na Blue Sky'u i ewentualnie na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i teraz to już chyba moi gości mogę przedstawiać. A dzisiaj mam panów samych. Dzisiaj z nami są Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry, niedobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Radosław Gruca. Gruca idzie prosto. Cześć, dzień dobry. Nie mamy Radka Grucy. No dobrze, no to Radek może się zaraz włączy, zaraz napiszę do niego jakiegoś stosownego maila. I jest z nami także Robert Walenciak z Przeglądu. Cześć Robert.
3: Dzień dobry, witam.
1: No i jak panowie dzisiaj tankowaliście swoje wierzchowce?
3: Słuchaj, taka kolejka na stacji,
1: żartujesz,
3: że odpuściłem. Tak, tak.
1: Coś
3: tak,
1: podobnego.
3: Tłum samochodów jeden za drugim. No i wszyscy, no, że tak powiem, chętni do tankowania, a ja już jestem rozpuszczony. Ja już jak widzę kolejkę trzyosobową,
1: no
3: czy
1: tak,
3: czteroosobową,
1: to już
3: to
1: się
3: jadę
1: nie,
3: dalej.
1: To oczywiście.
3: Tak, już nie te czasy, kiedy człowiek stawał, widział kolejkę i pędził, prawda?
1: No tak,
3: i stawał,
1: tak.
3: A potem się pytał, co tu dają. Nie, nie, nie. To już nie, nie te czasy. Także jest taniej, są tłumy, no, no wiadomo.
1: No tak, każdy czekał, no, każdy czekał.
3: Tak.
1: Już od piątku, tak, od piątku dobrze mówię.
3: Tak, było pustawo,
1: od czwartku,
3: było pustawo,
1: od czwartku czekaliśmy.
3: Naród jest bystry, naród jest
1: tak
3: bystry,
1: jest.
3: Naród przewidział, co się zdarzy, także czekał i, no i się doczekał.
2: Marcin, ja przyznam, że dzisiaj rano przejeżdżałem obok stacji benzynowej, no sam nie tankowałem, ale spojrzałem, co tam się dzieje, no i było dosyć pusto. I teraz z tego, co Państwo mówią, no to może to było tak, że tam nie było paliwa po prostu w sprzedaży, gdyż zabrakło. No ale naprawdę, no, ruch był, no, taki bym powiedział, zupełnie normalny. 1-2 samochody przy dystrybutorach i tyle. No natomiast, no cóż, no, to jest dopiero początek. Oczywiście zobaczymy, jak się będą kształtowały te maksymalne ceny. Natomiast no, jest czas też do końca roku, gdyż nowa odsłona programu ma obowiązywać do końca roku, no, że można jeszcze sobie poczekać z tankowaniem. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będzie z kolejkami. Przy poprzednich odsłonach tego programu były takie obawy, że właśnie zabraknie paliwa. No nie zabrakło. Nie zabrakło teraz. Też mi się wydaje, że nie ma tego rodzaju ryzyka. Natomiast to jest ten komfort, czy można, ten kto ma auto względnie zatankowane, na przykład ja, no to zobaczymy, poczekam parę dni jeszcze.
1: No i może być jeszcze tak, że ktoś ma na przykład auto elektryczne, to w ogóle jest farciarzem, bo jak ma taką taryfę zmienną, to jak nocą zatankuje sobie prąd, to po prostu będzie jeździł i jeździł. Ale słuchajcie, bo czytam tutaj, Rysiek Lewak napisał, że chciałby zaapelować do wszystkich służb medycznych o niezwłoczne podjęcie badań kontrolnych polskiej prawicy. Od rana ani jednego wpisu, że dzisiejsza obniżka na stacjach paliw to zasługa jego ekscelencja płci. Jestem mega zaniepokojony. Czyżby prezydent, który zrobił tę niespodziankę kierowcom, no nie doczekał się wdzięczności, skoro nawet prawa strona nie pisze, że to jego sukces? To może teraz Marcin zacznie.
2: No to jest tak, że z tą wdzięcznością to może być pewien problem. To znaczy tak, po pierwsze, no to prezydent zrobił coś, co było wbrew narracji z prawicy, w szczególności
1: i
2: Prawa
1: swojej
2: i Sprawiedliwości.
1: Własnej też.
2: Tak jest. I no tutaj sprawił swojemu zapleczu politycznemu dosyć przykrą niespodziankę, dlatego że no, Prawo i Sprawiedliwość na przykład, ale no, również jego otoczenie z Pałacu Prezydenckiego będzie musiało się mocno zastanawiać nad tym jak wytłumaczyć ten ruch i dlaczego ta koncepcja, która była niekonstytucyjna według prawicy z gruntu zła, no okazało się, że prezydent jednak podpisał tę ustawę. No, prezydent wykonał też pewną ekwilibrystykę podczas tego bardzo długiego orędzia, no, próbując, no oczywiście przede wszystkim całą sytuacją z wysokimi cenami paliw obciążyć obóz rządzący i osobiście Donalda Tuska. Powiedziałbym, że się to udało średnio, bo wydaje mi się, no i to takie amatorskie, ale i pobieżne, ale jednak jakieś obserwacje mówią tyle, że naród po prostu odetchnął z ulgą. O, podpisał, tak? W końcu podpisał, w końcu jest szansa na tańsze paliwo, nie wnikając w szczegóły, tak? Czy ta ustawa jest konstytucyjna, czy nie jest konstytucyjna, tylko no, na szczęście będzie taniej. Ja z ciekawości jeszcze przy okazji przypomniałem sobie tę kontrę prezydenta. Kontra prezydenta polegała na przedstawieniu własnego projektu przepisów, które by prowadziły do obniżenia cen paliw. No i tutaj mamy coś, co chyba jest dosyć charakterystycznego ostatnio dla obozu prezydenckiego. To znaczy mamy zderzenie dwóch narracji, obozu rządzącego i obozu prezydenckiego. I obóz rządzący wygląda na to, że wygrywa. Wygrywa na przykład w przypadku ustaw dotyczących kryptowalut, że tutaj można bardzo łatwo no, oskarżyć prezydenta, że nie podpisał, w związku z czym no, ci ludzie, którzy się w to zaangażowają, mają szansę albo tracą wręcz pieniądze, swoje pieniądze. No i druga sprawa to są

0: Potrafił to sprzedać zarówno w mediach, jak i w platformach społecznościowych. No i między innymi, jak się wydaje, stąd ten ruch prezydenta z podpisem. Chociaż tutaj się włączały też pewnie inne czynniki. No, warto spojrzeć na sondaże. Karol
1: No
0: Nawrocki
1: właśnie.
0: traci. Jest liderem, ale traci rankingi zaufania, innego rodzaju sondaże typu ocena pracy prezydenta. To spada i to spada, no, powiedziałbym dosyć wyraźnie. Oczywiście są to sondaże, no ale pokazują pewien trend, że prezydent i jego zaplecze no, nie może się czuć tak komfortowo. A swoją drogą, z tego co wiem, no to dokładnie 15 czy 16 minut temu rozpoczęła się konwencja. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która ma być konwencją gospodarczą, taką ekspozycją programu gospodarczego PiS-u. No jestem ciekaw, co
1: Ja
0: tam się...
1: tylko wtrąc, że tak powiem, programu PiS-u przygotowanego przez Daniela Obajtka.
0: No właśnie, aczkolwiek tam trzeba przyznać, no nie wiem jak to w tej chwili się rozgrywa, ale tam krążyły różne nazwiska, jeżeli chodzi o tą twarz programu gospodarczego PiS-u i Daniel Obajtek oczywiście był wymieniony najczęściej, ale nie było to nazwisko jedyne. Na przykład profesor Andrzejewski bodaj też no, tutaj wchodził w grę. Natomiast no, jestem ciekaw, jak ta konwencja PiS-u no, zareaguje na kwestie związane z paliwami, jak to sprzeda właśnie i jak, w jaki sposób obciąży rząd Donalda Tuska no po prostu winą za drożyznę na rynku paliw no i ewentualną kwestią no, wyjścia z tej drożyzny. Tak czy inaczej, obóz prezydencki no, jest w trudnym momencie, dlatego że no, to widać defensywę. Widać defensywę właśnie związaną z tym całym procesem, mechanizmem, który widzieliśmy, jeżeli chodzi o ustawy, nazwijmy to ustawy paliwowe.
1: Robert, jak tobie się w ogóle podobało to orędzie prezydenta, które na początku wskazywało intensywnie, że on jednak tej ustawy nie podpisze, bo
0: Nie
1: jesteśmy
0: podpisze.
1: już przy ścianie, że kompletne bankructwo, że w ogóle no dramat, no Polska w ruinie dwa. Po czym no, opowiedział, jak to jest źle, źle, źle, no i podpisałem ustawę. Tak i już, cichutko. I już nie mówmy o tym więcej.
2: Myślę, że to orędzie pokazuje dwa elementy, które powinniśmy uwzględnić, bo one są czymś nowym. Znaczy może nie czymś nowym, ale czymś, co jest rzadko artykułowane. Otóż pierwsza sprawa. Mamy taki czas, że każda ustawa taka ważna no musi być przez rząd bardzo dobrze sprzedana, tak to nazwijmy, wyjaśniona. Naród musi wiedzieć, że rząd ma rację i w związku z tym weto prezydenta, to prezydent będzie musiał bardzo mocno krwawić, bo to weto będzie go bardzo dużo kosztowało. Zresztą te poprzednie weta dotyczące tych kryptowalut na przykład, czy SAFE, bardzo mocno Karola Nawrockiego kosztowały, bardzo wiele kosztowały i on już wie, że jest jakaś pewnie grupa, która się cieszy, że on wetuje wszystko i jest taki i podstawia nogę jak potrafi, ale to się nie opłaca. No, ludzie obserwują. Więc to jest pierwsza nauka. I będziemy, myślę, że w najbliższej przyszłości będziemy świadkami podobnych zdarzeń, że będzie jakiś projekt rządowy i on będzie musiał być bardzo dobrze obroniony w oczach opinii publicznej. To dla opinii publicznej jest fajne, mówiąc szczerze, bo nie pozwala robić ustaw byle jakich, no ale to taka jest rzeczywistość. No i na marginesie tej sprawy ja odnoszę wrażenie, że no, cały rząd w tej chwili wisi na premierze, że tam obok niego nie ma ludzi, którzy by potrafili podobne sprawy ciągnąć, podobne sprawy prezentować. Bo przecież to te filmiki Donalda Tuska, te jego apele do prezydenta, te jego stawianie pod ścianą w takiej sytuacji praktycznie bez wyjścia spowodowały, że on zrobił to, co zrobił, prawda? Więc tego się spodziewajmy. I drugi element, o którym powinniśmy mieć go w świadomości, bo moim zdaniem jest dosyć istotny. Otóż nie patrzmy na polską prawicę tak jak kiedyś patrzono na jedną partię. To już się rozsypało. Tam jest w tej chwili, według moich takich, na mojego nosa, co najmniej pięć ośrodków, które każdy gra na siebie. Jarosław Kaczyński nie jest już demiurgiem, który nad wszystkim panuje i nad wszystkim i wszyscy się go słuchają, tak jak powiedzmy kilka lat temu. To już się zmieniło.

0: Mamy Kaczyńskiego, który jest oczywiście najinteligentniejszy w tym gronie, najbardziej doświadczony, najlepszy, ma największe wpływy, ale są też inni, którzy grają swoje i się go nie słuchają. No to jest Mentzen, ta Konfederacja, i Mentzen parokrotnie powiedział, co myśli o Kaczyńskim, wszedł z nim głęboki spór i to jest bardzo mocne. To jest Braun, który robi to, co chce i jest w ogóle takim elektronem. To jest były premier Morawiecki, który poszedł na swoje, czy został wygnany na swoje. To już jest kwestia interpretacji, ale już mówi, że będzie startował samodzielnie i też buduje swój obóz. No i to jest prezydent, który też coś tam robi. Bo już nie możemy powiedzieć, że Nawrocki jest chłopcem na posyłki Kaczyńskiego, bo no, tak nie jest przecież. Nie był. Prawda? Więc mamy 5 ośrodków i widać, że tam jest taki, no tam jest burza, tam się zmienia, tam wszystko się kręci, tam jest nowe ustawianie rzeczywistości, nowe ustawianie hierarchii. To się oczywiście zakończy po wyborach, no ale te wybory będą do wyborów, kto z kim, jaka sytuacja, jacy ludzie, no będzie, spodziewajmy się wiele i to jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Ci ludzie zaangażowani w prawicę ją czują, ją widzą. My patrząc z boku widzimy to mniej, mamy skłonność do patrzenia na prawicę jak na jeden obóz, a to nie jest jeden obóz w tej chwili, to jest 5 ośrodków, które walczą o swoje miejsce, o to, by być ważnym lub też kontrolować innych.
1: Ale czy uważasz, że może dojść do takiej sytuacji po wyborach, że żadna koalicja nie będzie mogła stworzyć rządu i wtedy w tych krokach różnych dojdziemy do rządu prezydenckiego popieranego przez kluby prawicowe, że to będzie rząd premiera Boguckiego, nad którym będzie patronował prezydent, natomiast w Sejmie po cichu wszyscy będą musieli się mu podporządkować, łącznie z prezesem Kaczyńskim, który, tak jak mówisz, nie jest już, bo taki sondaż był w Super Expressie, nie jest królem prawicy. Królem nie. Prawicy według ludzi jest Nawrocki, a prezes to jest w ogóle na 4. czy 5. miejscu z zaledwie 8% tych, którzy uważają, że to on prawicą rządzi.
0: No więc odpowiadając po kolei. Po pierwsze, nie sądzę, by Kaczyński był tak mało ważny. Uważam, że to jest najważniejsza postać na polskiej prawicy, to, że ludzie są już nim zmęczeni, znudzeni, że uważają, że jest z tyłu. To jest jedna rzecz, ale to, co uważają działacze partii, politycy, to jest chyba jednak w tym przypadku trochę ważniejsze. On jest dalej najsilniejszą postacią. A chociaż no dawno już stracił, znaczy może nie tak dawno, ale stracił przed nim już jakby monopol, by tym rządzić. Jest 5 ośrodków. To po pierwsze. Po drugie, Karol Nawrocki powoła swój rząd. Będzie rząd prezydencki po wyborach, niezależnie od wyników tych wyborów. To będzie rząd dwutygodniowy. On ma takie prawo i on to zrobi. To nie miejmy złudzeń. Na 2 tygodnie do rządu wejdą ludzie Nawrockiego. Zajmą stanowiska ministrów i będą przez te 2 tygodnie rządzili. Jakim będzie to wychodziło, to zobaczymy, ale to nastąpi. Trzecia rzecz. Czy będzie sytuacja taka, że będzie rząd prezydencki lub jakiś inny? Mówiąc szczerze, nikt tego nie wie i nie wybiegajmy w przyszłość. To może być coś takiego, że Morawiecki może mieć 4,5% poparcia, Braun może mieć 4,9% poparcia i może być tak jak w roku 2015, kiedy partia zwycięska miała 37 bodajże procent poparcia, czy 35, mówię o PiS-ie, a miała większość, bo lewica się wykoleiła i ani Razem, ani lewica nie dostały się wówczas do Sejmu. Więc wszystko jest możliwe, to układanie będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, a nastroje społeczne przez ten rok będą falować, to burza, ocean, opady deszczu, śniegu, wszystko będzie się działo.
1: Marcin, ty jak uważasz?
2: Ja bym właśnie pociągnął tę myśl, że tutaj no nic nie jest przesądzone i przekonanie o tym, że po przyszłorocznych wyborach karty będzie rozdawał prezydent no, ze swoim blokiem prawicowym, no blokiem, nie blokiem, zapleczem prawicowym, wydaje mi się, że jest w tej chwili nieco na wyrost. To znaczy no, polska polityka, a także polityka światowa ma w tej chwili taką dynamikę, że przez ten rok z okładem no, to mogą się zdarzyć tysiące najróżniejszych rzeczy i możemy być świadkami najróżniejszych też zwrotów akcji. Natomiast jeżeli by to było w miarę właśnie bez jakichś generalnych wstrząsów, ten rok by nam minął, no to proszę zauważyć taką rzecz. Mamy do czynienia jednak z pewnym wyhamowaniem, o ile tego to można tak nazwać, ofensywy prawicowej w Polsce. Wydawało się, że prawica w tych wspomnianych przez redaktora Walenciaka najróżniejszych swoich przejawach i odłamach, że jest na fali takiej, bym powiedział, dosyć jednoznacznie wznoszącej się. To się, takie przekonanie można było mieć na przykład zaraz po wyborach prezydenckich, że no tutaj to będzie raczej grawitowało w stronę sympatie polityczne będą w sposób jednoznaczny grawitowały w stronę prawicy. I co się okazało i pokazało? Po pierwsze, no to znaczący kryzys Prawa i Sprawiedliwości. Kryzys, którego przynajmniej na razie zwieńczeniem jest no, rozłam. Rozłam na odejście ludzi Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, słabnąca pozycja Jarosława Kaczyńskiego i powiedziałbym taki rodzaj chaosu i kompletnego braku dynamiki, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Jakiegoś pomysłu dla wyborców. Znowu nawiążę do tej konwencji, która właśnie w tej chwili się dzieje. Ja przejrzałem materiały takie przed konwencją, również poczytałem sobie o tym. No i tutaj przyznam, że bardzo ciężko. Chyba będzie o to na przykład, żebyśmy za tydzień rozmawiali o tej konwencji. Jest to takie no, w pewnym sensie słabe, tak? Słabe, jeżeli chodzi o zarówno pomysły, jak i no, taką siłę z przekazu. No ale zobaczymy. Natomiast słabnący PiS, rodząca się partia Morawieckiego, która... No, tutaj przyznam, że trochę zaskoczony jestem, ale jednak no, w tych sondażach no, to słabo stoi.
1: Słabo, tak.
2: Sądziłem, że tak, że będzie tych procentów więcej po prostu, a to jest no, tak w okolice progu. No i kolejna rzecz, czyli z Konfederacja. No tutaj mamy do czynienia z sytuacją no, też pewnego tracenia impetu. To znaczy z jednej strony No, proszę zobaczyć, no, z czego zasłynął na przykład Mencen ostatnio. No,
1: no niestety,
2: PiS o policjantkach.
1: No właśnie, i to no, jeszcze i to jest zmanipulowane.
2: Jego główne osiągnięcie, jeżeli chodzi o istnienie w polityce. W tej chwili zresztą moim zdaniem fatalny błąd, tak? Bo to już nawet ludzie mający poglądy jakoś tam blisko Konfederacji, no nie sądzę, żeby dla nich problemem było to, że w policji służą kobiety. A poza tym, no, gdzie jest to paliwo znowu konfederackie? No i obóz prezydencki. No i znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. No, była wznosząca fala, były bardzo dobre notowania sondażowe z prezydenta. To się zaczęło trochę kończyć. Zostały popełnione błędy i no to, czego jesteśmy świadkami w zasadzie w tej chwili, czyli jednak no duże kłopoty z prezydenta i jego obozu z ustawą paliwową. No i właśnie, też jednak wydaje się, że ten format działania obozu prezydenckiego no, przeżywa pewien... Może nie kryzys, bo to bez przesady, ale traci troszeczkę impet jako zdecydowana albo kontra, albo przynajmniej taki obóz recenzencki, jeżeli chodzi o obecną koalicję rządzącą. Wydaje się, że tutaj się zbyt mocno i sam prezydent, i jego obóz zapętlił, zwłaszcza, że proszę zauważyć, że można stawiać sobie pytanie, jakie są plusy z tego rodzaju aktywności prezydenta. No, jeżeli chodzi o właśnie recenzowanie rządu, to tych szczególnych plusów nie ma. Oczywiście zwolennicy Nawrockiego no pewnie mają satysfakcję z tego, że w ten czy inny sposób dokucza Tuskowi. Natomiast, no dobrze, a z drugiej strony bazy amerykańskie w Polsce, słynna przyjaźń na przykład z Donaldem Trumpem, no co z tego jest, co z tego wychodzi? Ostatnio się Donald Trump zaczął wycofywać, czy też no, mówić bardzo oględnie, jeżeli chodzi o obecność Amerykanów w Polsce.
1: No ale wiesz, no, że jemu to się może za dwa dni znowu zmienić, więc...
2: A nie, to wiadomo, natomiast to jest tak, no, że tutaj, no, prezydent pokazuje od czasu do czasu siłę swojej kontry, natomiast nie pokazuje tej pozytywnej strony swojej działalności w sposób tak ewidentny i tak wyrazisty dla szerszego ogółu, no, że ludzie mogą się zastanawiać, no, gdzie są te korzyści z tej aktywności prezydenta.
1: No, prezydent powiedział, że po zimie przychodzi wiosna i jutro będzie lepiej, czy nie, jutro musi być lepiej, więc może to jest ten pozytyw taki. Zakończył prezydent pozytywnie swoje orędzie. Ubawiło mnie to strasznie. Zresztą w ogóle nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę, że prezydent ewidentnie bardzo intensywnie przećwiczył to swoje orędzie. Miał bardzo srogą minę wtedy, kiedy mówił o tym, że po prostu źle jest w tej Polsce i beznadziejnie. Na hasło szanowni państwo robił uśmiech i mówił szanowni państwo. Potem znowu się zapadał w ten ciężki smutek. No i na koniec ten optymizm. Naprawdę to duża sztuka aktorska była.
2: Tylko pytanie o efekt. I tutaj,
1: właśnie, pytanie o efekt, tak.
2: Nie wiem, nie znam wyników oglądalności tego orędzia. Natomiast
1: ja też nie.
2: Nie wiem, czy rzeczywiście no, nie jesteśmy w pewnej mniejszości, które to orędzie po prostu widziało. No, dla mnie ono było jednak no, za długie, no, broniące złej taktyki prezydenta i nie wiem, jakieś miałem takie wrażenie, że tak trochę pozlepiane, trochę to, o czym mówiłaś, pozlepiane z różnych kawałków. Nawiasem mówiąc, to tak w ogóle, to ja mam taką generalną wątpliwość trochę, czy orędzie prezydenta, a orędzie prezydenta, no, wydaje się, że powinno dotyczyć spraw fundamentalnych dla funkcjonowania państwa. Oczywiście ceny paliw są niezwykle istotne, ale czy tak długie i tak no, w pewnym momencie bardzo szumnie zapowiadane orędzie prezydenta właśnie czy tematem no, powinny być ceny paliw, to przyznam, że tutaj mam wątpliwości. Wystarczyłoby no, kwestia podpisu plus no, po prostu no, krótkie wystąpienie prezydenta, który uzasadniał swoją decyzję. Mogłoby wyjść nawet lepiej.
1: Robert, tak, bardzo
0: tak,
1: proszę.
0: Tak, tematem orędzia było to, że Tusk jest zły i niszczy polski cud gospodarczy, który trwał. No, też w wyniku rządów Tuska, Kopacz, Millera, Pawlaka, no, tych premierów przecież było bodajże 14 w trzeciej RP. No więc to był temat. To jest, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Nawrockiego, on doszedł do ściany w tej polityce podstawiania nogi za wszelką cenę rządowi. On, jak został wybrany prezydentem, zadeklarował, że będzie to robił, bo Tusk jest najgorszym premierem w historii III RP. No i ku radości jakiejś tam grupy swoich zwolenników to czyni. I teraz no, wszyscy widzimy, że to jest bez sensu, że po pierwsze rząd nie rządzi, znaczy rząd rządzi, a nie prezydent.

0: Nie na tym przede wszystkim polega pozycja prezydenta. On jest od czegoś innego. On inaczej powinien to rozgrywać. I mamy w historii, znamy przykłady prezydentów, którzy potrafili te narzędzia, które są w rękach prezydenta, znakomicie wykorzystywać i wygrywać te wszystkie gry. Cały czas mam w głowie to, jak Aleksander Kwaśniewski, rząd Jerzego Buzka po prostu no, ograł politycznie jak chciał, prawda? No ale robił to przecież nie krzykiem, nie hukiem, nie szczerzeniem zębów, tylko no, pewną finezją, pewną nawoływaniem do zgody, pewnym zwrotem w kierunku wielkich grup Polaków. Także tutaj to myślenie w tej chwili jest zupełnie obce Nawrockiemu. On tego nie rozumie, nie czuje moim zdaniem. On to jest dalej taki ustawkowy i no, i to będzie oczywiście mu działało na minus. To on na tym daleko nie zajedzie.
1: Ale słuchajcie, nie macie wrażenia, bo tak pociągnę ten wątek, bo mi się skojarzyło, że prawica trochę działa, powiedziałabym, z urojenia, z plotki. To znaczy prezydent nie podpisywał tej ustawy o nadmiarowych zyskach, ponieważ pismo zasuflował, że rząd na pewno tych pieniędzy nie wykorzysta na obniżenie cen paliw, tylko do zasypywania dziury budżetowej. To padało i w wypowiedziach pisowskich, i to padło w tym orędziu, że będzie trzeba pilnować, czy rząd nie korzysta z tych pieniędzy inaczej. A druga sprawa taka z urojenia, to jest to miasteczko, które wyrosło przed Trybunałem Konstytucyjnym. Znaczy, ktoś rzucił, no to były takie no, medialne rozważania, tak, czy to jest możliwe, że tam wejdzie sędzia Berek z policją. Telewizja Republika od razu natychmiast swoim widzom powiedziała, że na pewno tak będzie. Kluby Gazety Polskiej zorganizowały miasteczko przed Trybunałem. Zresztą jakoś wielu obrońców to tam nie ma. No siedzi te parę osób, ale to są właśnie osoby, które zostały poruszone plotką, znaczy to nie jest prawda to, co sufluje, co sufluje PiS. I tu jest jakiś problem, Robert.
0: Bo oni żyją we własnej bańce, we własnej nierzeczywistości. I to jest oczywiste. Dlaczego żyją w tej własnej bańce? Otóż tam jest taki stan gigantycznej egzaltacji. To jest oczywiście no, nieszczęście dzisiejszych czasów, że jesteśmy, że wszyscy chcą emocji, każdy się domaga emocji, no niestety, a polityka, czy też załatwianie spraw takich publicznych wymagają refleksji, to wymaga wiedzy, umiejętności, to jest inny rodzaj sztuki to już jest. Więc tu prawica nie potrafi tu się z tym zderzyć odpowiednio w to wejść. I w związku z tym jest takim nastroju takiej ciągłej walki, ciągłych sensacji, ciągłego takiego dygotu. No i to powoduje, że popełnia się błędy i się, no mówiąc szczerze, też się ośmiesza. No przykład Nawrockiego, o tym rozmawialiśmy. Przykład tego, tych bramek przy Trybunale Konstytucyjnym, tych ludzi, kluby Gazety Polskiej. Tam jest pan szefem, który sprzedawał te albumy. Pamiętacie, to on nazywa się Borowski, on sprzedawał albumy,
1: no to jest ten
0: gdy prawica rządziła.
1: To jest ten samozwańczy rzecznik praw obywatelskich.
0: No właśnie, a potem chodzi i opowiada, że jest społecznym rzecznikiem praw obywatelskich. No szaleństwo po prostu. Więc oni w takim są nastroju, no i wiadomo, że ten nastrój no, sprzyja ich dobremu samopoczuciu, bo czują się ważni, jest fajnie, no ale takiego przełożenia na szerokie masy Polaków, którzy no są, jak widać, raczej dosyć obliczalni i potrafią kalkulować, to tego nie ma.
1: Marcin?
2: Kiedy was słuchałem, to przypomniało mi się rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i to, co działo się, jeżeli chodzi o Polskę, w Brukseli. I to właśnie chyba było coś takiego. To znaczy, polska polityka wobec Unii Europejskiej, funkcjonowanie w różnego rodzaju strukturach europejskich właśnie było oparte na emocjach, tak? Na emocjach. Kiedy w tym wymiarze polityki, zresztą jak w większości innych, właśnie potrzebna jest strategia,

0: pokój, kalkulowanie, zawieranie sojuszy, które są opłacalne, odpowiedni, no, taki chłodny sposób działania. Tego nie było. Nawiasem mówiąc, to wówczas też znacznie lepsze opinie jako gracz od Polski, od, nie wiem, chociażby Mateusza Morawieckiego miał Viktor Orban. No, co tu tak. dużo mówić. Ale wracając do naszej obecnej rzeczywistości, to tutaj zwróciłbym uwagę, wrócił do tych cen paliw, tak? Mm-hmm. Bo to, co mówicie, że spisek, tak, że rząd w ogóle nie obniży tych cen i zgarnie te pieniądze. No i proszę, co się wydarzyło?
1: No, w zasadzie,
0: dwa dni po podpisie prezydenta jest ta obniżka, tak? I tutaj trzeba przyznać, że rząd, obóz rządzący znowu wygrał. To znaczy, po pierwsze, no, mówi, no to obniżamy. No i o co chodzi w ogóle z tymi plotkami, z tymi domniemaniami, że to zgarniemy tę kasę. A po drugie, jeszcze wzmacnia ten przekaz, że tutaj głównym hamulcowym, czy też głównym elementem tego całego mechanizmu, który doprowadził do obniżki cen paliw, był podpis prezydenta. Jest podpis, w związku z tym błyskawicznie działamy, błyskawicznie ceny spadają. No i to też jest sygnał, że no to właściwie to prezydent to blokował, tak. Bo przypomnijmy sobie, że to historia trwa nie od dzisiaj, tylko mieliśmy to pierwsze weto. Długie tygodnie minęły z wysokimi cenami paliw i dodatkowy przekaz jest taki, no, że wcale nie musiało tak być. Tylko, no, że tak, prezydent sprowadził to do tego, że przez tygodniami, wręcz miesiącami płaciliśmy zbyt wysokie stawki na stacjach paliw. Że, no, przyznam, że tutaj no, to chyba jednak taka narracyjno-przekazowe sukces obozu rządzącego jest dosyć duży i chyba ciężko odszukać tego rodzaju sytuacje po wyborach 15 października. No, ale w końcu się zdarzyło.
1: No i właśnie za chwilę porozmawiamy o tym, czy zdarzy się następny taki element, ale najpierw przeczytam kilka wpisów naszych słuchaczy. Emrys06 pisze tak, nie będzie orędzia premiera, żeby wetrzeć trochę soli w te rany, obnażyć kłamstwa, półprawdy i guzik prawdy z orędzia naćpana. Ja bym chętnie posłuchał, zamiast oglądać średnio śmieszne filmiki z kawą. Rysiek na lewak, Nawrocki w swoim orędziu zażądał od następnego dnia paliwa po 5,19. Może mi ktoś przypomnieć, jak to było z tym prądem o 30% w dół do końca 2025 roku w kampanii? A, przepraszam, to Trzaskowski obiecał. Tak, teraz pamiętam. House of Usher, no te zagrywki miały trafić, tu przepraszam za słowo, do prostactwa, więc są na jego poziomie, a nie na poziomie domniemanych ekspertów. Ja myślę, że Kibol to przemówienie nagrał kilka godzin wstecz. Było widać, jak bardzo przeżywa fakt, że musi zgwałcić konstytucję, jak bardzo ciąży mu fakt, że od dziś będziemy jeździli taniej i tak się dziwię, że tak mało naszczekał na rząd. Oj, nie, tam nie było mało moim zdaniem. Co podobno, jeżeli, a to wprowadzenie następnego będzie tematu, SQ3JP, no i fajnie, że się śmiejemy, że Obajtek gwiazdą gospodarki, skoro nie został rozliczony, to znaczy, że wszystkie jego poczynania z Lotosem na czele są biznesowym majstersztykiem. Lord Moore, wysłuchałem fragmentu orędzia prezydenta i zastanawiałem się, czy po Avengers Doomsday podniosą stawkę i nakręcą Avengers Reign of Battle. Pan Karol tak zadziera nosa i zaciska pięści, że być może świat to za mało i zechce panować Polkom i Polakom również w innych wymiarach. No i MB i bez tej obniżki wynikającej z podpisanej ustawy paliwo w Polsce jest najtańsze. No ale też jest kwestia naszych zarobków. No i trochę teraz maili jeszcze. Pan Robert, Nawrocki dziś jeździ konno, więc się nie udziela medialnie, a cała ta hałastra to jest nawiązanie, proszę państwa, do informacji, która się pojawiła w związku z przyjęciem budżetu, że w Pałacu Prezydenckim potrzebne są pieniądze na żywność dla 4 koni. Więc są, znaczy chyba są 3, nie, przepraszam, 2 konie i kucyk. O, to tak. Tak wygląda. No więc Nawrocki jeździ dziś konno, pisze pan Robert, więc się nie udziela medialnie, a cała ta hałastra nazywana u nas i w wielu miejscach na świecie prawicą, to po prostu populiści i kłamcy, którzy grają na emocjach i cynicznie wykorzystują wszystkie antagonizmy społeczne do realizacji swoich celów. A główny cel, być może jedyny, to władza. Im szybciej jako społeczeństwo to zrozumiemy, tym lepiej dla nas, dla naszej gospodarki, stosunków społecznych, naszej sytuacji międzynarodowej. Lepiej dla naszego życia. I im więcej tak zwanej mniej tak zwanej prawicy, tym lepsze ono będzie, a benzyna i olej napędowy faktycznie dziś sporo tańsze. Niestety cena gazu LPG stoi w miejscu ani teraz, ani wcześniej w programie CPN. Obniżki tego paliwa nie objęły. Może ktoś wie dlaczego. No bo gaz chyba drożeje najbardziej, zdaje się, w ogóle na rynkach światowych i jest go mniej ewidentnie przez to właśnie, że cieśnina Ormus jest zablokowana, trochę też podniosły ceny, podniosło ceny zniszczenie czy uszkodzenie tego rurociągu, który zaatakowali Irańczycy, więc czy nawet Huti, bo to bardziej Huti, Irańczycy przez swoich proxy, więc ta cena gazu rzeczywiście jest bardzo, bardzo wysoka. Wiele krajów w Unii Europejskiej ma zapasy dosyć niskie gazu. No w związku z tym trochę się bijemy ze wszystkimi o ten gaz, dlatego ta cena musi być rynkowa, żeby to nie było za chwilę tak, że właśnie gazu na polskich stacjach nie będzie, bo ci, którzy sprzedają gaz, uznają, że bardziej im się opłaca sprzedać do, nie wiem, Hiszpanii, Niemiec, czy Brukseli, czy Belgii, bo tam w połowie są puste te zbiorniki i można drożej im ten gaz sprzedać. Także tak wydaje mi się, że to jest. Pani Elżbieta pyta, bo zapomniała o orędziu i zapomniała o wczorajszym meczu reprezentacji i pyta, gdzie zyskałam, a gdzie straciłam. No podobno na meczu pani straciła, ja też nie oglądałam, ale 6-0. 6-0, także wygraliśmy, taka dobra informacja. Pan Jarosław, nie podoba mi się, gdy jest mowa o tym, co będzie po wyborach, czyli kto będzie rządził, tak jakby było to już co najmniej pewne. Ludzie przyswajają sobie to, co słyszą, mogą się temu poddać i tak też zagłosować, twierdząc, że to już wszystko przesądzone. Wygląda to też trochę tak, jakby państwo niechcący robili im przysługę reklamową, mówiąc o nich tak dużo, czyli o prawicy. Nie podoba mi się takie przedstawiane założenie komentatorów, że szeroko pojęta prawica będzie rządzić. Pomijacie, co obecna koalicja mogłaby lub powinna zrobić, żeby mieć szansę na wygraną. No to właśnie za chwilę będziemy o tym rozmawiali. Ja tylko zwrócę uwagę, że no tak mówimy bardziej o tym, że nie do końca wiadomo, jak to będzie. Sondaże rzeczywiście wskazują na zwycięstwo prawicy, ale wcale tego nie jesteśmy pewni. No i Jamiołek przysłał nam fraszkę. Takie gry tej są prawidła, skoro mu normalność zbrzydła, rozwalanie nie wystarczy. Tuska wszystkim nie obarczy. Snusiarz wpadł we własne sidła. I teraz jeszcze ten wpis, który wprowadzi nam ten temat, który poruszymy teraz. Mianowicie już szukam. O! Enco. Podobno, jeżeli Romanowski otrzyma list żelazny, będzie można obstawiać u bukmachera, czy wróci do Polski, czy też czmychnie gdzieś na krańce świata. I to jest ze znakiem zapytania. No to pytanie do panów, czy Romanowski po tym, jak otrzyma list żelazny. I teraz, żeby państwo zrozumieli, jak ten mechanizm działa. List żelazny będzie po uprawomocnieniu działał od północy danego dnia. Natomiast prokuratura nie jest czynna od północy. Załóżmy, że wezwie Romanowskiego na 6 czy 7 rano, to od tej 10.30 do 6 czy 7 rano Romanowski ma takie okienko, w którym nie jest już ścigany Ena, nie jest ścigany listem gończym, no i właściwie może sobie wyjechać do Stanów Zjednoczonych, jeżeli znajdzie samolot o tej porze i nikt mu nic nie może zrobić. No więc pytanie do panów, czy Romanowski skorzysta z takiej możliwości, czy jednak tak jak obiecał sądowi, stawi się na każde wezwanie prokuratury i będzie zeznawał. To zaczniemy teraz od Marcina.
0: No tak, tylko że stawi się na każde żądanie, no ale tutaj to w oczach Marcina Romanowskiego no, cała sytuacja może się zmieniać błyskawicznie i może dojść do wniosku, że jednak no, tutaj się patrzy, czy Tuska, czy koalicji rządowej są na tyle aktywni, że no, w kraju może mu grozić no, jakieś niebezpieczeństwo, że ta deklaracja, ja bym jednak tą deklarację tak brał w jakiś nawias i niekoniecznie wierzył panu Romanowskiemu, zwłaszcza, że swoim dotychczasowym postępowaniem no niespecjalnie zachowywał się w sposób, który można określić jako wiarygodny. Raczej no niestety, gdybym miał coś typować, no bo to bym typował ten scenariusz no, z wyjazdem gdzieś dalej, gdyż Marcin Romanowski dojdzie do wniosku, że no niestety na razie do Polski wrócić nie może, jest to tutaj dla niego zbyt niebezpieczne, nie ma szans na to, żeby był jakiś porządny i sprawiedliwy proces. W związku z tym, no z konieczności, głębokiej konieczności.
1: Z przykrością, musi, ale jednak
0: z przykrością
1: musi
0: dołączyć do Zbigniewa Ziobro w Stanach Zjednoczonych na przykład. Jedna jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kwestię tego listu z Żelaznego i to zostało przywołane już po decyzji sędziego Milcarka. Mianowicie no to jest tak, że często tego rodzaju decyzjom o jednak możliwości wystawienia listu Żelaznego jest również kwestia majątkowa, to znaczy to jest z poręczeniem no majątkowym.
1: Tylko, że i tego na przykład nie ma.
0: Jeden z polskich przedsiębiorców, który właśnie starał się o taki list żelazny, no to sąd no, powiedział, że no, jest tutaj szansa, ale jednocześnie no, 20 milionów złotych to będzie ta suma gwarancyjna, że pan rzeczywiście tutaj będzie na każde wezwanie z prokuratury. Do tego w przypadku Romanowskiego nie doszło. Natomiast no, gdyby został zastosowany tego rodzaju mechanizm, no to może by to uprawdopodobniło to, że jednak były wiceminister sprawiedliwości pojawi się w Polsce i będzie rzeczywiście odpowiadał na każde wezwanie prokuratury. No, z jakichś przyczyn. No i tutaj wchodzimy w pewne takie sfery domniemań natury politycznej. Nie została ta sprawa właśnie majątkowa włączona do tego całego mechanizmu dotyczącego listu żelaznego dla pana Romanowskiego. No pytanie właśnie, dlaczego?
1: No Robert, może ty odpowiesz na to pytanie. Dlaczego?
2: O tym nie wiem, to sędzia Milcarek to powinien na to odpowiedzieć, na to pytanie. Natomiast ja zadaję sobie trochę inne pytanie, ale bardzo podobne. Kto by się najbardziej przestraszył, gdyby tutaj nagle pojawił się w Warszawie były wiceminister Romanowski? No przestraszyliby się jego dawni koledzy z PiS-u. Bo oczywiście to jedna rzecz to jest sprawiedliwość i prawo, a druga rzecz to jest to wszystko, co wokół tego się toczy, czyli tak zwane gonienie króliczka. To no, Romanowski ma tak za paskudną kartotekę w tej chwili, jest w opinii publicznej uważany za osobę, która okradła Polskę i uciekła i nie chciała stanąć przed polską sprawiedliwością, przed polskim sądem, że no, tutaj mówię o opinii publicznej, tutaj niewiele jest w stanie zawalczyć. Ja myślę, że nawet zwolennicy prawicy najchętniej by się go pozbyli. I jestem w 100% przekonany, że marzeniem polityków PiS-u, na których kartotekę on dziś pracuje, byłoby, żeby on zniknął, żeby się już nie pojawiał, żebyśmy wszyscy o nim zapomnieli, żeby ta sprawa się skończyła. Bo gdy będzie Romanowski w Polsce, no to nawet jeżeli będzie trudno prokuratorom go przesłuchać, no to my wszyscy o tym będziemy rozmawiali, będziemy mu zadawali pytania. Ta sprawa tych wszystkich przekrętów w Ministerstwie Sprawiedliwości i wyprowadzania pieniędzy znowu wróci. Znów o tym będziemy mówić. Więc nie spodziewam się jego powrotu do Polski. Tam wszyscy już go namawiają, by nie wracał. On ma bardzo wygodną odpowiedź. To już kolega mówił. Proszę bardzo, nie ufa tej prokuraturze obecnej, ona jest przecież mało legalna, nie wiadomo kto nią kieruje, to wiadomo, że tam wszystko polityczne nadanie. Będzie normalna Polska, czyli rządzona przez prawicę, on wówczas stanie i się oczyści. Myślę, że taka będzie jego odpowiedź i to jest jeden element, a drugi element marzenie polskiej prawicy, by zniknął, by się rozpłynął, by go nie było, byśmy o nim nie musieli mówić, byśmy tego wszystkiego nie przypominali.
1: Ja tylko, bo zostało nam 30 sekund, to tylko powiem, że słuchałam rozmowy z ministrem Żurkiem i bo ja mam pretensje do prokuratury, że nie wystąpiła o zmianę sędziego. No więc minister Żurek powiedział, że w prokuraturze ma mniej więcej 10% prokuratorów, którym może ufać, znaczy prokuraturach wszystkich. Także szału nie ma. Słabo, bardzo słabo. Więc na koniec będzie fraszka, jamiołka. Kiedy kraj im nieprzyjazny, uciekają różne błazny do Orbana, do Putina, a że nigdy nie ich wina, wolą list niż krzyż żelazny. Patronek Jamiołek nas pozdrawia, ja także Państwa pozdrawiam. Dziękuję moim gościom, Marcin Piasecki i Robert, matko jedna, Robert
2: Walenciak.
1: Nie wiem, przepraszam, zaćmy dostałam nagle. Bardzo przepraszam, Robert Walenciak, dziękuję Ci bardzo, Robercie, i życzę Państwu i Wam też dobrego weekendu. I dziękuję Frankowi Łycickiemu za zrealizowanie audycji. Do usłyszenia w poniedziałek.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 13, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jest zielone światło ze strony Białego Domu dla stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podsumował swoją wizytę w Waszyngtonie. Rozmawiał z zastępcą doradcy prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, a w Departamencie Stanu z dwoma zastępczyniami sekretarza stanu Marco Rubio.
2: Zielone światło ze strony Białego Domu jest. Prezydent Trump wprost napisał to 17 września, natomiast wykonawczo muszą to wykonać i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, polskie wojsko. Definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie, będziemy wiedzieć wtedy, kiedy, mam nadzieję, prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę w Polsce. Wtedy będziemy mieli 100% pewność, że ona powstała. Na tym etapie jest decyzja polityczna, którą trzeba implementować. Mam nadzieję, że Ministerstwo Obrony Narodowej zajmie się właśnie tym, bo to jest rzecz niezwykle istotna.
1: Przydacz w Waszyngtonie brał udział w spotkaniu przygotowującym grudniowy szczyt G20 w Miami. Jak rozpoznać alarm, jak reagować i gdzie się schronić? Na Mazowszu i Pomorzu dziś krajowy trening reagowania. Bezpłatne punkty i pikniki zorganizowano przy wybranych jednostkach PSP i OSP, również w stolicy.
3: Żyjemy w niebezpiecznych czasach, wiele nowych zagrożeń, wiele nowych niebezpieczeństw, wszystko to związane z wojną za naszą wschodnią granicą i odtworzonym takim imperializmem rosyjskim, więc musimy być gotowi. Przyjdzie niebezpieczeństwo, nie będzie czasu na to, aby zastanawiać się długo. Niektóre odruchy musimy mieć po prostu wpisane w nasze DNA, dlatego realizujemy te szkolenia bardzo konsekwentnie.
1: Mówił obecny dziś w Gdańsku szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rosyjskie wojska tej nocy zaatakowały Ukrainę ponad 150 dronami. Według Sił Powietrznych Ukrainy obrona przeciwlotnicza zniszczyła większość z nich. Odnotowano trafienia w 12 miejscach, a w kolejnych 5 spadły odłamki. W Kijowie celem ataku był most północny. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Ruch przez most z lewego na prawy brzeg został zamknięty, przekazał mer Witalii Kliczko. Wczoraj rosyjskie drony po raz drugi zaatakowały most południowy, którym przebiega jedna z 3 linii kijowskiego metra. Tymczasem 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dzisiaj w przestrzeń powietrzną Mołdawii. W jednej z miejscowości doszło do eksplozji. Uszkodzone zostały okna pobliskiego budynku. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Za bitem.
1: A witają się z Państwem Olga Bobienko, Franek Wójcicki i końcówka lat 70.

I z takim październikiem to ja mogę romansować, więc kiedy 2 tygodnie temu mówiłam o tym, że będzie chyba mniej tej słonecznej muzyki w najbliższych Serca Bitem, to kłamałam. Ta moja myśl jest już nieaktualna. Dlatego też to otwarcie to The Sugar Hill Gang. I jak wspomniałam, dokładnie jest to 1979 rok. Rapper's Delight to debiutancki singiel tego tria z New Jersey. I mówi się, że jest to jedno z tych nagrań, które wprowadziły rap do szerokiej publiczności. Na pewno jest świetnie znany sam sample, no i sam ten utwór rzeczywiście ciężko byłoby ominąć. Tak czy siak, w 2011 roku Rapper's Delight trafiło też do National Recording Registry, Biblioteki Kongresu. No a dziś jest traktowane jako nagranie o takim znaczeniu kulturowym i historycznym. I w tej godzinie będzie dużo tego. A właściwie dużo będzie może o tym, jak muzyka się zmienia, jak ludzie się zmieniają, jak się zmieniają też epoki. No ale rytmy, emocje i fascynacje wracają do nas wciąż, wciąż i wciąż. I tego trochę dzisiaj będzie, trochę nowości, trochę staroci też gdzieś sięgniemy. Chociaż bym chyba powiedziała, że nowości najwięcej. Ale jeszcze wracając, kiedy w 79 w sumie rap, Rapper's Delight weszło do takiej masowej wyobraźni, no to jeszcze warto zaznaczyć, że jest to ten groove zaczerpnięty z Good Times od Cheek. No a 40 kilka lat później Butcher Brown zrobili właściwie to samo, tylko teraz funk, jazz, hip-hop i soul są już jednym wielkim muzycznym językiem.

Butcher Brown i No Way Around It z albumu Solar Music. To 2023 rok, stąd też podkreślałam, że ponad 40 lat później, jeżeli mamy porównać Rapper's Delight i Butcher Brown. No, ale też to nie będzie jedyne sięgnięcie do muzyki lat minionych, ale przeniesionej na współczesne język, bo całkiem niedawno, tak naprawdę to wczoraj, pojawił się nowy album od tej pani i na tym albumie między innymi jest właśnie takie nawiązanie do lat minionych.

Michel Degocello, Nick Hakim i Robert Glasper i wczorajsza premiera, czyli album Synonym i trzeci utwór na tym wydawnictwie, czyli Don't Stop the Music. Utwór, który nie jest autorskim numerem Michel, bo Don't Stop the Music pochodzi z repertuaru Yardbirds and Peoples i po raz pierwszy ukazało się w 1980 roku. No i oryginał był jednym z tych charakterystycznych numerów, a właściwie dalej jest funkowo, boogie, łączenia R&B jeszcze początku lat 80. I oczywiście tutaj chodzi też o takie bardzo proste i bardzo cielesne połączenie muzyki i tekstu, no bo chodzi o takie taneczne zauroczenie, muzykę, fizyczną bliskość i jakąś potrzebę przedłużenia nocy. To też jest w pewien sposób motyw dzisiejszego Serca Bitem i utworów, które jeszcze na tej playliście do godziny 14. Więc jako, że mówiłam o nowości z wczoraj, to teraz jeszcze swego rodzaju nowość, bo właściwie sprzed 2 tygodni FKJ wypuścił nowy album 11 września. Tiber, taki jest tytuł tego albumu, a wśród tych 12 utworów na tym wydawnictwie jest kawałek o tytule Soulmates.

0: album Tiber od FKJ-a, który to pojawił się 11 września. Jest to 12 utworów na tym albumie i naprawdę polecam go w całości. To jest bardzo ciekawe wydawnictwo i świetnie się tego słucham. No a teraz bardzo dosłownie zmienimy liczbę mnogą na liczbę pojedynczą, bo FKJ mówił o swoich soulmates, czyli ludziach, których potrzebuje, a przy których nadal chce zachować własną przestrzeń. No a teraz Mac Miller weźmie to samo słowo, ale w liczbie pojedynczej i zrobi z niego pytanie, czyli czy istnieje jedna osoba, która potrafi naprawdę dotknąć naszej duszy? No i od tego pytania zaczyna się jeden, moim zdaniem, z najbardziej takich intymnych momentów na The Divine Feminine, czyli na albumie, którego to jubileuszowa wersja pojawiła się wczoraj, jest już do zdobycia. I wraz pojawiła się z 3 nowymi utworami, a ja na kilkanaście minut Państwa zabieram teraz w świat Malcolma.
1: You feel like you're alone with him? You have a soulmate?

0: I'm right here.
1: Jednym z najważniejszych elementów Soulmate moim zdaniem jest ten fragment, który słyszeliśmy na samym początku, czyli otwierający dialog z buntownika z wyboru. Tam też słyszeliśmy swego rodzaju podkreślenie tego, czym właściwie miałaby być ta bratnia dusza, czyli kimś, kto wyzwala człowieka, kimś, kto stawia wyzwania i kto otwiera emocjonalnie. The Divine Feminine ukazało się 16 września 2016 roku, dlatego też mówiłam o tym, że jest to wydanie jubileuszowe, bo na dziesięciolecie pojawiły się 3 nowe utwory, więc tak jak kiedyś był to album 10-kawałkowy, powiedzmy, tak, teraz jest to już 13 numerów. I tak jak sam Mac mówił te 10 lat temu, to było jego świadome odejście od tego, co robił rok wcześniej na Good AM, i zamiast przede wszystkim rapować o sobie, o sukcesie, o problemach i przemianie, no zrobił taki album o miłości, intymności, pożądaniu i relacjach, ale także tej szerzej rozumianej żeńskiej energii. I nawet wtedy mówił, że ten tytuł nie odnosi się tylko do kobiet, bo dla niego to właściwie The Divine Feminine było właściwie taką energią całego wszechświata i sposobem patrzenia na świat. Więc Soulmate, my teraz przechodzimy do pytania a właściwie z pytania do konkretnej prośby. Zostań. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow.

Stay, Mac Miller, The Divine Feminine, czyli album, który początkowo miał być epką i dopiero w czasie pracy nad nim Mac zaczął rozwijać ten pomysł i dobierać kolejne utwory, aż projekt urósł do pełnego albumu. Dlatego teraz Channel 13, czyli numer nagrany w tamtej epoce, ale oficjalnie wydany dopiero 10 lat później, dokładnie wczoraj. Jest w nim coś przejmującego, bo Mac potrafił pisać o miłości, a jednocześnie coraz mocniej mierzył się z pytaniem, co właściwie daje człowiekowi takie poczucie spełnienia.

0: Channel 13 od Maca Millera, czyli jeden z trzech utworów, które pojawiły się na jubileuszowym wydaniu The Divine Feminine, które to wczoraj miało swoją premierę. Dwa tygodnie po upłynięciu 10 lat od wydania tegoż albumu w 2016 roku. No i po Macu zostajemy jeszcze na chwilę przy tej bliskości, ale zejdziemy z wielkich pytań do bardzo konkretnego człowieka i opowieści o miłości do tego człowieka, a konkretnie do żony Mika Jenkinsa, który to o niej właśnie tu pisał.
1: Sun in my eyes that don't shine like you. Needed light if I would find my truth on some Langston shit. Who knew it would define my hue and age like fine wine too. The berries blacker, my skin glossy, I swear it's lacquer. I would bet on that no handicapper.

Lavender, Mick Jenkins i Peppermint, Peppermint z epki All Will Be Well z 2022 roku i od takiego zastanawiania się i delikatnej melancholii wejdziemy w więcej funku, groove'u i taneczności.

Ja jakoś przegapiłam i nie wspomniałam, w razie czego zerkam do skrzynki mailowej olga.bobienko@panoweświat.online. Piszą Państwo, więc też witam się jeszcze za mikrofonu. Oczywiście zaglądam też do grupy patronów. Jak już wspomniałam trochę o funku, to jeżeli chodzi o funkowe i słoneczne bity, a do tego dorzucenie jeszcze dobrej nawijki, no to Jungle i Bass. No i 2023 rok, album Volcano.

I to w Pretty Little Thing, Jungle i Buzz wrócili do ludzi i doświadczeń, które ich ukształtowały. Neo zrobi teraz coś bardzo podobnego, tylko z muzyką zamiast z własną historią, bo Eugene to ukłon w stronę D'Angelo, ale za tym jednym nazwiskiem pojawi się tutaj cały muzyczny rodowód, bo i Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Stevie Wonder czy Prince, więc to będzie moment, w którym pamięć przestaje być prywatna, bo dziedziczymy nie tylko po ludziach, ale dziedziczymy też po muzyce.

I Eugene jest jednym z dwóch utworów wydanych przez Neo 30 września jako taki podwójny singiel, który zapowiada album Autumn, który to ma się ukazać za niecałe 2 tygodnie i będzie pierwszą częścią planowanej przez artystkę serii albumów związanych z porami roku. Każdy ma mieć taki własny gatunkowy i tematyczny punkt ciężkości. To za niecałe 2 tygodnie, a 2 tygodnie temu wyszedł też album od AZ Chaika, No Rest for the Wicked, na którym to dograł się też Jameson.

I właściwie tym już będę się z Państwem żegnać. Jednocześnie zapraszając na wieczorne Silent Disco. Będziemy grali w ramach festiwalu i trochę się pojawi pewnie rytmów latino, ale ja przede wszystkim na swojej playliście mam zaplanowany ten utwór Whispers Keep On Loving Me. Więc sięgniemy także do lat 80. Tymczasem kłaniamy się nisko. Olga Bobienko, Franek Wójcicki. Słyszymy się w Serca Bitem za 2 tygodnie. Dobrego dnia.

0: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Od dziś taniej na stacjach benzynowych. Rząd przywrócił program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: Przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
0: Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. MON przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy mają dotyczyć m.in. przerzutu wojsk sojuszniczych. Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni będziemy mogli zaprezentować jej założenia, a potem już ekspresem pójdzie do Sejmu i na biurko pana prezydenta, mówił w TVP Info wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: To jest ustawa, która ma pomóc armii w zakupach, w transporcie wojsk, w przemieszczaniu się wojsk sojuszniczych. To jest też wynik różnego rodzaju analiz, które płyną m.in. z Ukrainy. Uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy w sprawach bezpieczeństwa mówili jednym głosem. Ja tego oczekuję jako obywatel od prezydenta i też oczekuję tego od naszego rządu.
0: Szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o pracę nad projektem, stwierdził, że nie chodzi o to, by kogoś straszyć, ale obowiązkiem rządu jest przygotowanie państwa na najtrudniejsze scenariusze. Tymczasem 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dzisiaj w przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała prezydent tego kraju Maja Sandu. Jak dodała, były to m.in. pociski banderol i drony. Potępiam atak Rosji na Ukrainę. Prowadzona przez nią wojna w niebezpieczny sposób zbliża się do Mołdawii. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, stwierdziła Sandu we wpisie internetowym. Strona ukraińska podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z nadgraniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Trochę inny niż zazwyczaj początek programu, bo najczęściej zaczynamy od takich propozycji o bardzo tradycyjnym piosenkowym formacie, które pewnie można by określić nawet jako popowe, chociaż wydaje mi się, że w przypadku akurat tej audycji jest to słowo, które bardzo rzadko przychodzi do głowy, a dziś zupełnie inaczej. Kompozycja ponad 5-minutowa otworzyła ten odcinek, a do tego jeszcze bardzo awangardowa, chociaż wydaje mi się, że mimo tego jest to bardzo lekki i przyjemny utwór. Linalchi, czyli ta niezwykła koreańska grupa, w jej skład wchodzi 7 członków, wśród których wyjątkowo zachwiane są standardowe proporcje, to znaczy większość stanowią tam wokaliści, ale zdecydowanie najważniejszą postacią jest grający tutaj na basie Yang Jung Gyu, który całej grupie przewodzi. Jak już kiedyś wspominałem, to jest człowiek wielu muzycznych talentów. Między innymi ma na swoim koncie ścieżki dźwiękowe do kultowych koreańskich horrorów. Tiger is Coming, tak zatytułowany jest utwór sprzed chwili. To jedna z piosenek, które można znaleźć na debiutanckiej płycie składu Linalchi. Dużo odniesień do zwierząt można znaleźć w ich twórczości. Oni sami opisują swoje brzmienie jako przekrzykujące się zwierzęta. Tutaj dodatkowo tygrys wylądował w tytule utworu. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, to jest program Muzyka nie tylko z Afryki, a ta propozycja sprzed chwili to jedyny dziś utwór z Azji. Następne kilkanaście minut spędzimy z kolei w Ameryce Łacińskiej.

Jain Culto, czyli artysta o korzeniach kolumbijsko-nikaraguańskich, który jednak mieszka w Stanach Zjednoczonych, i to zderzenie dwóch światów próbuje przedstawić również na swojej debiutanckiej płycie wydanej nieco ponad tydzień temu. Bardzo ciekawą mieszankę proponuje ten muzyk, który tradycje z Ameryki Łacińskiej łączy z muzyką folkową z regionu Appalachów, czyli łańcucha górskiego we wschodniej części Ameryki Północnej, i stąd być może na tym albumie obecność wyjątkowej gościni. Na tym wydawnictwie pojawia się wyłącznie jedna zaproszona osoba i od razu jest to tak potężna postać, czyli nie kto inny jak Lido Pimienta. Może ktoś z Państwa poznał ją po głosie, ale dlaczego mówię, że pasuje ona do tego konceptu Jaina Culto, w którym Ameryka Łacińska zderza się z Ameryką Północną, a to dlatego, że przecież Lido Pimienta jest Kolumbijką, która od wielu, wielu lat mieszka w Kanadzie. Utwór Duelen wybrzmiał przed chwilą, to właśnie jest to wspólne dzieło Jaina Culto i Lido Pimienty, ale to nie jedyna piosenka z tego albumu w dzisiejszym programie. Przed nią jeszcze króciutka propozycja Tememe, bo tak się jakoś składa, że właśnie te krótkie muzyczne przerwniki na tym albumie podobają mi się najbardziej. A przed nami inny debiutancki album, ale z zupełnie innego świata. Cofamy się do roku 1981, bo właśnie wtedy swoją pierwszą płytę opublikował peruwiański zespół Los Chapis.

ciekawe zestawienie ze sobą słyszanego wcześniej Kaina Kulto i peruwiańskiej grupy Los Chapis, bo właściwie ciężko byłoby o dwa bardziej różne światy, ale to tak na marginesie. Los Chapis, czyli grupa z Huancayo, a więc z środkowej części Peru, miasto leżące w Andach na ponad 3000 metrów nad poziomem morza. I to bardzo ważna informacja, ponieważ ten zespół był jednym z najważniejszych przedstawicieli gatunku o nazwie chicha, czyli muzyki, która łączyła w sobie kumbię, psychodelicznego rocka oraz huayno, czyli właśnie tradycyjny andyjski gatunek muzyki i tańca. Los Chapis zadebiutowali w roku 1981 płytą Los Auténticos, na której znalazł się również ich największy hit, czyli El Aguajal, ale ja postawiłem na dwie inne piosenki, Angelita i En La Selva. Obydwie doskonale wpisują się w nurt tej peruwiańskiej kumbi, jak czasem nazywana jest wspomniana chicha. Wspomniałem też o tym zderzeniu różnych światów. Teraz właściwie kolejny taki moment, bo choć chilijski artysta Samuel Villo ewidentnie odnosi się do lat 80. w swojej twórczości, to na pewno bardzo daleko mu do brzmienia na przykład słyszanych przed chwilą Los Chapis, bo zamiast tego wybiera muzykę syntezatorową właśnie sprzed dekad. Darle un beso más que estimule esta nostalgia de mi corazón.

Carne de Cañón, czyli mięso armatnie, tak właśnie zatytułowany jest ten utwór z najnowszej płyty chilijskiego artysty Samuela Villo. To jego druga płyta. Bardzo lubię takie chłodne, syntezatorowe brzmienia spod znaku muzyki coldwave'owej, ale zupełnie nie miałem okazji prezentować takiej muzyki w programie, bo najczęściej słyszę ją w wykonaniu artystów na przykład z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy też Niemiec, więc bardzo się cieszę, że do tej grupy z tak udanym albumem dołącza teraz artysta z Chile. Zmienimy teraz całkowicie szerokości geograficznej. Już do końca audycji pozostaniemy w Afryce, a płynne przejście zapewni nam utwór, który łączy nie tylko Amerykę Łacińską z Afryką właśnie, ale także z Europą.

Przepiękna hybryda muzyki zachodnioafrykańskiej i wpływów brazylijskich, czyli album Jaye opublikowany 25 września. A do tej międzykontynentalnej współpracy trzeba dodać jeszcze akcent europejski, czyli niemieckiego współautora tej płyty, Henry'ego Schaperta, saksofonistę, kompozytora i producenta, który towarzyszył Ayo Aduni, nigeryjskiej wokalistce, i składowi Afrojazz, czyli brazylijskiej grupie, która stara się łączyć tradycyjne rytmy afrokubańskie i afrobrazylijskie z soulem, jazzem i afrobeatem. I to zapewne dzięki nim w utworze sprzed chwili gościnnie wystąpiła brazylijska wokalistka Kataryna Castro. Ale wracając do Nigeryjki Ayo Aduni, bo to o niej mówi się, mam wrażenie, najwięcej przy okazji tego albumu. To jest bardzo ceniona postać, która ma na swoim koncie występy nawet i w Royal Opera House w Londynie, ale takim pewnie dla niej najważniejszym osiągnięciem jest ścisła współpraca z legendą afrobeatu Tonym Allenem, którego nie tylko wspomagała podczas jego koncertów, ale pojawiła się również na jego dwóch albumach. A od wzmianki o Tonym Allenie bardzo sprawnie możemy przejść do innej potęgi nigeryjskiej muzyki, czyli Feli Kutiego. Obydwoje uważani są za pionierów afrobeatu i współpracowali w ramach zespołu Africa 70, który na początku lat 80. Fela przekształcił w Egypt 80, czym chciał zamanifestować pogląd, że cywilizacja egipska i jej dokonania powinny być uważane za ścisłą część spuścizny afrykańskiej. Fela Kuti zmarł w roku 1997 w wieku niespełna 60 lat, a obecnie projekt Egypt 80 kontynuuje swoją działalność za sprawą jego najmłodszego syna, czyli Sheuna.

Shaun Cutty miał ledwie 14 lat, kiedy zmarł jego tata, legendarny Fela Cutty, ale mimo tak młodego wieku zdążył już całkowicie przesiąknąć światem muzyki afrobeatowej przekazywanej mu przez ojca i dlatego zupełnie nie dziwi, że tak sprawnie potrafi kontynuować działalność zespołu Egypt 80. Pierwszy album pod tą nazwą Shaun opublikował już w roku 2008, a kolejny, już ósmy, wyda w listopadzie tego roku. Przed chwilą wysłuchaliśmy jednego singli, który zapowiada to wydawnictwo. Trzeba przyznać, że to dość ciekawa propozycja w świecie afrobeatu, który przyzwyczaił nas raczej do takich bardzo radosnych i energicznych dźwięków, a tutaj kompozycja raczej mroczna. Już niedługo przekonamy się, czy tak będzie brzmiał cały album. A kolejne dwa utwory spędzimy na wodach Oceanu Indyjskiego w rytmie muzyki Maloya. To oznacza, że odwiedzamy wyspę Reunion, po której najpierw oprowadzi nas Christine Salem.

Christine Salem, artystka z Reunionu, jej ostatni jak do tej pory solowy album, czyli płyta Mercy, opublikowana w roku 2021, czyli bardzo dobry przykład współczesnej muzyki Maloya. Gdyby wsłuchać się dobrze w ten utwór sprzed chwili, słychać tam było w tle takie delikatne grzechotanie, to dźwięk, jaki wydaje instrument kajamp, czyli tradycyjny instrument, który składa się z takiego pudła utworzonego z łodyg trzciny cukrowej, a w środku znajdują się nasiona różnych roślin i potrząsanie kajambem wydaje właśnie takie dźwięki. A druga dziś propozycja z Wyspy Reunion to grupa Kosmanti Dalon. W lokalnym kreolskim języku ich nazwa oznacza rozmowę między przyjaciółmi. Słuchając ich muzyki, chyba możemy bardzo szybko zrozumieć, skąd akurat taka nazwa.

Za nami jeden z utworów z wydanego w 2015 roku albumu reuniońskiej grupy Kozman Tidalon, a z tej wyspy leżącej na Oceanie Indyjskim schodzimy teraz na ląd, przekraczamy Somalię i udajemy się do Etiopii, skąd pochodzi Teodros Makonnen, pionier używania narzędzi elektronicznych w muzyce etiopskiej i opublikowane dosłownie wczoraj ponowne wydanie jego albumu, który wcześniej dostępny był wyłącznie na bardzo limitowanych kasetach. To moim zdaniem jedna z najciekawszych pozycji, jakie ukazały się w tym roku, i jedna z kompozycji z tego wydawnictwa zamyka dzisiejszy odcinek muzyki nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski i bardzo Państwu dziękuję.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Moutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rosyjskie pociski i drony nad Mołdawią. Ich fragmenty znaleziono w kilku lokalizacjach na południu i w centrum kraju. W jednej z miejscowości doszło do eksplozji i odnotowano straty materialne. Według policji uszkodzone zostały okna pobliskiego budynku. Moskwa naraża ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, oświadczyła prezydent Mołdawii. A tak sytuację komentował dziś minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Nie znam szczegółów tego konkretnego incydentu. Wiem, że miał miejsce. No zdaje się, że chodzi o niszczenie przejść granicznych. No to mieliśmy takie ataki już uprzednio. Putin ewidentnie chce odciąć Ukrainę od pomocy zagranicznej. Tym bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać. Nie ma Putin jakichś zahamowań w ataku na Dorohusk, czy na przejścia z Rumunią, która w NATO jest, czy przed wysyłaniem uzbrojonych dronów przez całą Litwę, czy do Niemiec, do Lipska. Putin eskaluje, bo myśli, że się go przestraszymy.
1: Tymczasem na Pomorzu i Mazowszu zorganizowano dziś treningi reagowania. Strażacy wyjaśniali, jak odróżniać sygnały ostrzegawcze, jak reagować na syreny, gdzie szukać schronienia i co spakować do plecaka ewakuacyjnego. Szef MSWiA, obecny dziś w Gdańsku, przekazał, że do końca roku ministerstwo planuje wdrożenie nowego systemu powiadamiania, w tym technologii Cell Broadcast oraz dedykowanej aplikacji alarmowej.
3: Jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był produktem no, takim całościowym, dobrym, przetestowanym, żeby gwarantował właściwą jakość pracy.
1: Mówił minister Marcin Kierwiński. W serwisie na koniec o wyzwaniu rzuconym Sławomirowi Mentzenowi. Była policjantka Sylwia Szary zaprosiła polityka Konfederacji na testy sprawnościowe, jakie muszą przechodzić policjanci.

0: To reakcja na wypowiedź Mentzena, który z lekceważeniem wyraził się o nowych funkcjonariuszkach dolnośląskiej policji. A z byłą policjantką rozmawiał reporter TVP Info.
1: Jestem już emerytowaną funkcjonariuszką policji, przepracowałam tam 22 lata i czuję się w obowiązku stanąć po stronie młodych kobiet, które tą służbę dopiero zaczynają. Niefrasobliwie te słowa posła Mentzena trafiły do policjantek, który miał pierwszy dzień służby, czyli ślubowanie. Próbuję dodać otuchy wszystkim, którzy czują się dotknięci tymi słowami. Liczę na wsparcie pierwszej damy, która jest kobietą mundurową, posłanek, które również były w mundurze, wszystkich emerytowanych funkcjonariuszek, jak i obecnych, i mam nadzieję, że wszystkie staniemy w tym challenge'u z posłem Mentzenem.
0: Wypowiedź lidera Konfederacji jest szeroko krytykowana zarówno przez przedstawicieli służb, jak i środowiska polityczne. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Dwa światy.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Kilka tygodni nie wybrzmiewał ten dżingiel, ale jesteśmy z powrotem. Mikołaj Tyczyński,
4: Jakub Ferlinę,
3: Kajtek Strzelczyk.
4: Tak, bo to trzeba ważne powiedzieć, tak, bo takiej sytuacji nie było, żebyśmy byli z Państwem na żywo, a rozmawialiśmy z Kubą przez te 3 tygodnie. Zastanawialiśmy się, z czym do Państwa wrócić po tej przerwie. No i stwierdziliśmy, że będziemy starali się patrzeć na takie tematy bieżące, które niekiedy są pomijane przez media mainstreamowe.
3: Tak, wspominaliśmy, że ta nasza wakacyjna propozycja i wakacyjna formuła, że polegająca na tym, że mówiliśmy o fundamentalnych zjawiskach panujących w świecie młodych, decydujące o tym, jak wygląda rzeczywistość w XXI wieku. To była ta tematyka, którą podjęliśmy w wakacje przez te 10 odcinków, ale w związku z tym, że projekt został przedłużony, to musimy się zająć sprawami nieco bardziej przyziemnymi, nieco bardziej bieżącymi. No i dziś właśnie o sprawie jak najbardziej bieżącej będziemy rozmawiać. Kategoria kino się wylosowała.
4: Kategoria kino i polityka. Dlatego, że szanowni państwo, słyszeli państwo to w czasie jednej z audycji. Jakuba feed w mediach społecznościowych nie jest zapchany polityką. Kuba stara się oddzielać życie prywatne od życia politycznego. A ja kocham, ja przeglądam Instagrama i portal X. I akurat na portalu X natrafiłem na wpis pani Doroty Kani, czołowej prawicowej publicystki, która podkreśliła, że jej się wybór ojczyzny Pawła Pawlikowskiego jako kandydata, polskiego kandydata do Oscara nie podoba, bo to jest film o Niemcach z niemieckimi aktorami zrobiony w Niemczech. I będziemy rozmawiali właśnie o niechęci do Niemiec, o tym, czy film ma narodowość.
3: No właśnie, o tym na podstawie ojczyzny Pawła Pawlikowskiego będziemy zastanawiali się nad tym, czy to wyjawia jakieś nasze cały czas resentymenty wobec naszych zachodnich sąsiadów, ale też o tym, czy kategoria narodowości filmu w 2026 roku cały czas ma znaczenie, czy to jednak relikt przeszłości i takie przyzwyczajenie, żeby mówić o filmie przez pryzmat jakiegoś pochodzenia narodowego. O tym wszystkim w dwóch rozmowach dziś będziemy Państwu opowiadać, jak zwykle. No a na razie muzycznie zapowiedź tematyczna oczywiście tego, co nadchodzi do godziny 16 na antenie Radia Nowy Świat.

0: dwie rozmowy w dwóch światach, a zaczniemy
1: dwa
0: dzisiaj...
1: Dwa serduszka na dodatek.
0: Dwa serduszka jeszcze, Jezu, kumulacja dwójek. A zaczniemy od rozmowy i osadzenia ojczyzny Pawła Pawlikowskiego w kontekście polityki kulturalnej, a z nami jest profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, to może tak na start bym zaczął. Pan jest po seansie ojczyzny?
2: Tak.
0: Jak się panu podoba? Jak się podoba panu ta nominacja, czy ten wybór przez Polski Instytut Sztuki Filmowej jako polskiego kandydata do Oscara?
2: Myślę, że to jest kwestia, czy się podoba, czy nie, jest zasadniczo wtórna. Tak? Mogę sobie wyobrazić, że coś, co mi się nie podoba, jest też znakomitym kandydatem do Oscara, prawda? Jakby to jest ten punkt wyjścia. Nie każde polskie dzieło zgłoszone do Oscara mi się podobało. Natomiast oczywiście jakby rozumiem ten wybór, natomiast jakby opowiedzieć o tym, dlaczego tak się stało, też nie jest łatwo, dlatego że jest to jakby na wielu płaszczyznach należałoby na to spojrzeć, prawda? Jakby co opowiada Paweł Pawlikowski, jakie kino robi i czyje to jest kino i w jaki sposób to kino też reprezentuje nas, bo chyba o to też idzie spór, bo przy tej społecznym podziale i znienawidzonym już chyba słowie polaryzacja, to tak naprawdę w uproszczeniu mówimy o tym, że te nasze postrzeganie kultury jakby mieści się między tym, co prawicowe, konserwatywne, a między tym, co lewicowe, prawda, i progresywne.
0: Trochę pan profesor wyprzedził to, co będę chciał zapytać w dalszej części rozmowy, ale tak pomyśleliśmy a propos tutaj ojczyzny, ponieważ pani Dorota Kania na platformie X, dawniej Twitter, podzieliła się takim wpisem a propos ogłoszenia przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ojczyzny jako polskiego kandydata do Oscara. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, prezentowany na festiwalu filmowym w Gdyni, nakręcony głównie po niemiecku, został oficjalnym polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. A teraz uwaga, finansowanie ze strony polskiej. Sejmiki, Dolnośląski i Wrocławski Fundusz Filmowy, Śląski Fundusz Filmowy, do tego Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Film opowiada o pierwszym powojennym powrocie pisarza i noblisty Tomasza Manna do Niemiec. I tutaj w komentarzach pani Dorocie przyklaśnięto. Wytyka się Pawłowi Pawlikowskiemu korzenie żydowskie, że jest to reżyser antypolski, że Ida szczególnie jest gdzieś najbardziej kontrowersyjnym filmem w jego dorobku, ponieważ postać ciotki Wandy, no tak na dobrą sprawę, była inspirowana panią prokurator, która prowadziła śledztwo w sprawie rotmistrza Witolda Pileckiego. Czy w ogóle powinniśmy postrzegać sztukę jako coś politycznego? Czy powinniśmy trochę na ten konkurs oscarowy z perspektywy polityki kulturalnej patrzeć jak na konkurs? W sensie możemy wygrać, mamy reżysera, który został nagrodzony dwiema nagrodami na festiwalu filmowym w Cannes, najbardziej prestiżowym. Dostał jako pierwszy polski reżyser w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny Oscara i świetne recenzje na tegorocznym festiwalu w Cannes. Czy my powinniśmy się zajmować kwestią taką, jak właśnie pochodzenie, żydokomuna, tam padały też takie hasła chociażby?
2: No, pochodzenie pewnie niekoniecznie, natomiast oczywiście tak w tym pytaniu, czy kultura musi być polityczna? Tak, ona jest polityczna i najpewniej, skoro taka jest, to można by też wysnuć z tego wniosek, że musi. Ale jak naprawdę jest dzisiaj orężem, czy to walki ideologicznej, ale też jakby z perspektywy nawet polityki kulturalnej, o której pan redaktor wspominał, to przecież kultura jest elementem dyplomacji, jest elementem soft power, tej miękkiej siły, którą państwo reprezentuje, tej marki, którą buduje, chociażby osławiony branding narodowy, prawda? Czyli jakby wszystko to kultura jest jakby spełnieniem, można powiedzieć, tego walki o rankingi, też o ranking rozpoznawalności, o rankingi znaczenia. I tak naprawdę oczywiście prawica wyobraża sobie, że inaczej, jakby spojrzenie na kulturę prawicy jest też usankcjonowane przecież od bardzo dawna i to patrzenie w kategoriach tożsamości, prawda, narodowej, patrzenie w kategoriach umacniania wspólnoty, o których to bardzo często pada, jakby to są pewne takie fundamentalne cele edukacyjne, które prawica chciałaby zrealizować. Z drugiej strony lewica też ma takie cele edukacyjne, prawda? Myślę w takiej szerszej, w szerszym rozumieniu można powiedzieć jakąś taką z kolei zmianę myślenia w kategoriach chociażby zmiany obyczajów, tak, które tradycyjnie występowały. I teraz rzeczywiście to jeśli nawet odwołamy się do tego bardzo ciężkiego zarzutu, to znaczy ciężkiego w sensie obraźliwego, chyba należało tak powiedzieć.
0: Że Paweł Pawlikowski jest antypolakiem.
2: Tak, że jest antypolakiem. No tak naprawdę można by zapytać, no, jaka jest definicja Polaka, jaka jest definicja polskości, jakby do czego ją sprowadzamy, tak? Że, czy opowiadanie o historii naszej w sensie dosłownym, w sensie bardzo ważnym, oczywiście z perspektywy państwa bardzo ważnym, czy to jest coś, co winno jako jedyne reprezentować naszą, można powiedzieć, nasz zestaw znaczeń, tak? Czy mielibyśmy opisywać, tak jak często chce też prawica, czyli opisywać naszą historię z punktu widzenia tego, co chwalebne, a nie tego, co trudne, prawda? Tak chociażby jak Ida to opisywała, tak? Co też spotykało się z dużym odtrąceniem. Natomiast z Idą był inny problem. No, Paweł Pawlikowski, dostając Oscara, jakby zbudował, można powiedzieć, pozycję tego filmu tak wysoko, że trudno było do końca to odrzucić. W związku z tym starano się jakoś jakby negocjować znaczenie tego filmu. I teraz, jeżeli pojawia się Ojczyzna, która jest rzeczywiście filmem o Niemcach, w Niemczech, w języku niemieckim, no to ktoś ma...
0: Z niemieckimi aktorami,
2: ale trochę traktując rzeczywistość trochę pół żartem, no to często spotykaliśmy się, panowie redaktorzy są o pokolenie młodsi, ale często spotykaliśmy się z takim zarzutem, dlaczego w Stawce Większej niż życie czy Czterech Pancernych Niemcy mówią po polsku, tak? No to jeżeli Niemcy mówią po niemiecku, to chyba wszystko się zgadza, prawda? Także tak jak powinno być. Ale to właśnie, to jest od lat jest ta dyskusja, czy o Niemczech i o Niemcach, tych wojennych i powojennych, powinniśmy inaczej rozmawiać, czy inaczej ich pokazywać w filmie, jak pokazywała ich kinematografia od zawsze, tak? Czyli pokazywała generalnie jako często bezimiennych żołnierzy, którzy ginęli z tego powodu, że tą wojnę rozpętali, prawda? Czyli jakby dobro było po stronie aliantów, jakby po stronie aliantów zachodnich, tak, po stronie Polski i tak dalej. Tak niektórzy, no, część jeszcze chciała, żeby była po stronie Związku Sowieckiego, ale z tym to może niekoniecznie. I tak naprawdę jakby ten obraz taki był, czyli jakby w tym sensie troszkę zdepersonalizowano, można powiedzieć, to mówienie o Niemczech, czyli jakby Niemcy nie mieli prawa do cierpienia, tak? Niemcy byli po prostu agresorem i tak mieli być traktowani. Ja bym się odwołał do jednej prostej konstrukcji, bo chyba film Ojczyzna trochę na to odpowiada. W Brukseli jest Dom Historii Europejskiej i on pokazuje taką nowe spojrzenie na historię, które w Polsce jest bardzo krytykowane. To znaczy on pokazuje, że wojna to jest tragedia wszystkich, prawda? Czyli nieważne kto jest agresorem, kto zaczął, ale wszyscy cierpią, jakby w takim rozumieniu. I on rzeczywiście pokazuje, ten film pokazuje właśnie to rozerwanie, tę utratę tożsamości, jak brak odniesienia się do tego, co było wcześniej, prawda? Bo czym tak naprawdę były te Niemcy? Raz, że podzielone już politycznie, prawda? A dwa, że gruzy, które pozostały. Oczywiście, pamiętając, z jakiego powodu te gruzy tam się znalazły. Tak? I w związku z tym myślę, że prawica trochę chciałaby, jeżeli nawet Pawlikowski zrobiłby film o Niemczech, to chcieliby, żeby to było zgodne z faktami i żeby pokazać, że Niemcy to generalnie był zły naród, zwłaszcza w połowie XX wieku. Tak? I wtedy być może wszystko by się zgadzało i taki obraz może należało powiedzieć. Oczywiście Pawlikowski może robić filmy pod festiwale, nikt mu tego nie zabroni. Tak? To nie musi być zarzut. Tak? Także może robić takie filmy, które raz, że mieszczą się w tej narracji, można powiedzieć, szeroko rozumianej europejskiej, a dwa, że chce, żeby te filmy były nagradzane i pewnie każdy twórca robi filmy po to, żeby raz, żeby chodzili na niego widzowie, a dwa, żeby były docenione.
1: No właśnie, bo chyba też zapominamy o tym, że Paweł Pawlikowski raczej podchodząc do tworzenia filmu, raczej nie ma na myśli tego i nie ma takiej intencji, żeby znowu przejechać prętem po kratach, tylko po prostu taką ma inspirację. Taką muzę złapał, że zainspirowała go postać Tomasza Manna i dlatego o nim chce zrobić film. Ale myślę sobie właśnie o tym kontekście niemieckim, bo w zeszłym roku ta polska komisja, która wyłoniła polskiego kandydata do Oscarów, wyłoniła film o Francu Kawce Agnieszki Holland, postaci też raczej nielubianej przez polską prawicę. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko ten bunt i ta kontrowersja związana z tą nominacją nie była aż tak duża jak tegoroczna rebelia związana z ojczyzną. I tutaj chyba znów wracamy do tego, że po prostu bardzo polską prawicę boli ten element niemiecki, a nie po prostu zagraniczny.
2: To na pewno, ale zwróćmy uwagę, że filmy do tej pory, nagrodzone polskie filmy, może poza Tangiem, to były filmy odwołujące się do historii chociażby polskich Żydów, prawda? I to było oczywiście z oczywistych powodów dostrzeżone i oczywiście nagradzane z pozycji artystycznych, ale tak naprawdę to była tematyka, która być może Hollywood po prostu interesowała. Tak? I teraz ten model, nazwijmy to, odbioru filmu Pawlikowskiego, model antyniemiecki, tak? Który się pojawia. No oczywiście on się wpisuje w tę szerszą taką polityczną histerię, którą prawica od dawna prowadzi, czyli że wszystko, co niemieckie, jest potencjalnie, a nawet nie potencjalnie złe, tylko że jest podejrzane w takim rozumieniu, że pewnie ta ewentualna hegemonia, czy te cechy, naukowo nazwalibyśmy je turańskie, czyli takiej najeźdźcej cywilizacji w Niemczech mogą się odrodzić. Tak? I teraz, że to ja często porównuję taką sytuację, że my żyjemy w takim kontinuum od hasła, że Niemcy się nie zbroją, do hasła, że Niemcy się zbroją, prawda? I każda sytuacja jest zła, tak? Jakby w ten sposób przedstawiana.
0: No chociażby ta histeria wokół programu SAFE, tak, które chociażby przez media prawicowe, jak Telewizja Republika, było nazywane Der Safe, ale też przez polityków Zjednoczonej Prawicy.
2: To też prawda, że weźmy też pod uwagę, że niemieckość jest przez prawicę używana jako inwektywa. Tak? Także to Tusk jest niemiecki, prawda?
0: No Sławomir Cenckiewicz prowadził badania nad tym, czy były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nad tym, czy Donald Tusk nie był agentem Stasi.
2: Tak, że to, w tej sensie jakby to... Nawet nie mówimy o tym, że chodzi nam tu
0: Ale nie był, potwierdził to.
2: O niemiecką Republikę Demokratyczną, ale o Niemcy jako takie, o wyobrażenie jako takie, prawda, że z punktu widzenia, jakby prawica pewnie traktuje jako oczywistość, że powiedzmy nasz bilans gospodarczy z Niemcami jest na tyle ważny dla polskiej gospodarki, że przynosi określone profity, ale z drugiej strony jakby nie przeszkadza to i będąc czy w NATO, czy będąc wspólnie w Unii Europejskiej, nie przeszkadza to właśnie w takim dość jednoznacznym traktowaniu Niemiec jako wyobrażenie pewnego wroga, prawda? I myślę, tak się stawiam, że oczywiście gdybyśmy potraktowali to absolutnie poważnie, sytuację z reparacjami wojennymi, które nam się słusznie należą, ale czy gdyby one kiedykolwiek były spłacone, nawet w tej niewyobrażalnie wielkiej sumie, czy to by zamknęło, tak? Czy zneutralizowałoby tę niechęć, prawda? Po stronie, ale myślę, że po prostu prawica szuka, to w takim rozumieniu szuka pewnego narracji, która w jakiś sposób pobudza świadomość czy wyobraźnię polityczną swoich wyborców i w tym sensie wokół tego buduje, tak? Że oni jakby chcą to słyszeć, prawda? Chcą mieć takie przekonanie, że to jest, no właśnie, że to jest jakiś rodzaj, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale jakieś w tym momencie być może chodzi o jakieś takie poddaństwo kulturowe, tak? Na takiej zasadzie, że my jako Polacy musimy pokazać film, niemiecki film o Niemcach, prawda? Jakby brakowało polskości, którą moglibyśmy ewentualnie sprzedać. Tylko panowie rektorzy doskonale pamiętają, przez 8 lat rządów prawicy słyszeliśmy, że powstanie wielki film w Hollywood o polskiej historii. Tak,
0: który o rotmistrzu Witoldzie Pileckim bodajże. Ale były też produkcje jak Kos, Pawła Maślony. Tak. Ostatnio o nim jest głośno w związku z serialem Lalka.
2: Były włoskie filmy o papieżu Janie Pawle II i o Janie III Sobieskim, prawda? I one nie wzbudzały kontrowersji. A też to nie były polskie. To oczywiście tworzone z Polakami, czy przez Polaków, jak chociażby Jerzy Skolimowski, jeśli chodzi o Odsiecz Wiednia. I niekoniecznie to wzbudzało tego typu kontrowersje. To trochę przypomina tę dyskusję, którą kiedyś już ładnych kilka lat temu wywołał serial w telewizji polskiej Nasze Matki, Nasi Ojcowie, dokument, który jakby relatywizował trochę można powiedzieć historię i wokół tego też wybuchła dość duża awantura, prawda? W związku z tym to jest tak, że oczywiście znajdziemy argumenty, dlaczego tak jest, natomiast też ja z perspektywy takiej politologicznej staram się zawsze sobie odpowiadać na pytanie, jaki jest powód tego, nie oceniając tego, czy to jest dobre, czy to jest złe, prawda? To znaczy jakby rozumiem, że w życiu politycznym jest tak, że te elementy tożsamości są budowane na różnego rodzaju aspektach. I akurat te aspekty z punktu widzenia chociażby tego, co napisała, już pomijając nawet te wycieczki personalne, ale z perspektywy tego co pisze Dorota Kania, czy podobnie, dlatego że Oczywiście, były głosy na prawicy, które też mówią lekceważąco o tym filmie, ale akurat niekoniecznie jakby idąc w kwestie pochodzenia, tak, tylko bardziej o tym, że to jest kino artystyczne, które jest przesadnie nadęte, które coś udaje, prawda?
0: No bo z drugiej strony mamy do czynienia z historią pisarza, który w 1933 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w związku z sytuacją, która w Niemczech była i z coraz to idącą w siłę pozycją Adolfa
2: Hitlera. Ale też trzeba uczciwie powiedzieć jedną rzecz. Jakby tak naprawdę w myśl pierwowzoru to tak naprawdę Pawlikowski zmienia jedną dość istotną rzecz. To znaczy,
0: że to córka jedzie z nim zamiast żony.
2: I że wymowa tego była jednak jej postaci bardzo, można powiedzieć, skrajnie antyfaszystowskiej, tak, która uważała, że samo rozliczenie nawet jest nieodpowiednie. Czyli że Niemcy muszą niejako tę winę w dużym, większym stopniu ponieść. Myślę, że Pawlikowski to łagodzi, ale łagodzi to też dlatego, że świat dzisiaj postrzega trochę inaczej to. Inaczej, nie to, że doszukuje się że jakiejś relatywizacji winy, prawda? Tylko trochę inaczej na to patrzy, czyli chce patrzeć właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, chce patrzeć na Niemcy jako też podmiot, który w tym wszystkim niekoniecznie był tylko tym, który to rozpoczął i był agresorem, ale że byli tam również ludzie, którzy się z tym nie zgadzali i którzy ponosili ofiarę, czy cierpieli z tego powodu. Tak? I niekoniecznie byli pochodzenia żydowskiego, prawda? Więc pewnie to taką szerszą perspektywę europejską chciał przyjąć, prawda? I przyjął i w tym sensie prawdopodobnie to jest tak dość łatwy punkt zaczepienia, pokazanie tego, że niewystarczająco mocno wybrzmiało to, że Niemcy odpowiadają za zbrodnie II wojny światowej.
0: To jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Czy ta dyskusja na prawicy, ale i nie tylko, no bo skoro my tutaj mówimy o tym, to jednak staje się jakimś takim tematem publicznym. Czy dyskusja wokół Pawła Pawlikowskiego i ojczyzny staje się kolejną osią polaryzacji politycznej w Polsce i paliwem napędowym dla kampanii przed wyborami w 2027 roku?
2: Ja myślę, że to nie jest kolejna oś, tylko że to po prostu jest wpisanie jej w tą oś, która jest. Tak? To znaczy ona świetnie, jakbykolwiek to źle nie brzmiało albo dobrze, to świetnie pasuje do tego podziału. Tak? Do tego jest jakby dobrym paliwem, można powiedzieć, do dyskusji. Dość prostą sytuacją. Podobnie jak było chociażby z filmem Zielona Granica, tak? Który też silnie polaryzował. I teraz ten film, w zasadzie on nie powinien treściowo tak silnie polaryzować jak Zielona Granica, ale on polaryzuje z innego powodu, właśnie z owego powodu pochodzenia tego, tak? Czyli jakiej narodowości tak naprawdę jest ten film? A to jest koprodukcja czterech państw tak naprawdę, tak? W których tak. Polska jest jednym
0: jest z tych, głównym, tak. Jest głównym koproducentem, tak.
2: No i reżyser ma taki, a nie inny paszport, prawda? Także to też weźmy pod uwagę, tak? Że jakby z tej perspektywy jego i chyba nigdy nie zakłamywał tego, czy nie próbował uciekać od tego Paweł Pawlikowski, kim tak naprawdę jest, prawda? I kim chce być. W związku z tym wyznaczanie kryteriów polskości wydaje się za daleko idącym jednak elementem tego sporu politycznego, w którym przy tym filmie się znaleźliśmy. Ale tak jak mówię, to jest jeden z elementów, czy jeden z odprysków tego podziału, który dzisiaj jest konsumowany w polityce.
0: Naszym gościem był profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panie profesorze, dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: Big fish, little fish, cardboard box. Big fish, cardboard box.
1: A za nami Zamaera i Dalia. To wybrzmiało w audycji Dwa Światy.
2: No i nasz rozmówca. Co wynosisz z tej rozmowy? Bo ja przede wszystkim chyba to, że ten element niemiecki tutaj jest kluczowy, że gdyby to był film o portugalskim gitarzyście, albo gdyby to był film o rumuńskim malarzu, to być może nie byłoby to tak łatwym celem do drwin dla polskiej prawicy.
3: Wydaje mi się, że jednak mówimy tutaj o historii, która w żaden sposób nie zahacza w jakiś szczególny sposób o nasze traumy wojenne, tylko wydaje mi się, że to w dużej mierze jest po prostu kwestia bardziej personalna i pewnego paliwa politycznego, bo Paweł Pawlikowski, tak jak i Agnieszka Holland, są pewnego rodzaju autorytetami, jeżeli chodzi o ten świat liberalno-lewicowy. To jest trochę walka my kontra oni. Jest ten salon, o którym często mówi prawica, salon III RP, w którym ich zdaniem zasiada Agnieszka Holland i Paweł Pawlikowski, więc jak dla mnie ta cała dyskusja jest irracjonalna. Zważywszy na to, jak się poczyta wywiady z Pawłem Pawlikowskim a propos tego filmu, czy z osobami, które brały przy tej produkcji udział, że to jest pewna metafora i to jest historia uniwersalna, w ogóle zastanawiania się, rozliczania przeszłości i w ogóle czym jest ta ojczyzna i czy można, czy ojczyznę się wybiera, czy ojczyzna jest z tobą w momencie, w którym się rodzisz i to jest to miejsce, gdzie zostałeś poczęty.
2: I to pytanie, które tak ładnie zawieszasz w eterze, to jest być może też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, że ta audycja to ma być też przestrzeń do dyskusji i do dialogu z państwem, więc dwaświaty@nowyswiat.online to jest adres mailowy, na który można się do nas odzywać, a grupa patronów Radio Nowy Świat na Facebooku to jest ten niezmienny adres do dyskusji z nami, ale też z innymi słuchaczami naszej stacji. Łukasz Młyńczyk, profesor Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem, a już za moment kolejna gościni, Julia Palmowska z redakcji Pełna Sala. No o tej bardziej już filmowej, oderwanej od polityki perspektywie na narodowości.
3: Takiej filmu. Bardziej filozoficznej bym nawet powiedział.
4: My brothers and sisters, if you would allow me tonight, I would like for you to focus your attention to the verse.
5: I want to touch on some points.

0: to harm you.
1: If you listen to what black people are singing religiously, it is a clue as to what is happening to them sociologically. Our music mirrors what is happening to us.
2: Przechodzimy do naszej drugiej dzisiejszej rozmowy. Cały czas rozmawiamy o filmach, ich narodowości. Przed chwilą poruszyliśmy wątek z perspektywy społeczno-politycznej, a teraz od tej strony kulturalnej, już takiej czysto filmowej, podejmiemy ten temat, temat narodowości filmu i tego, czy to kategoria współczesna, czy może w jakiś sposób już anachroniczna. A naszą gościnią jest Julia Palmowska z redakcji Pełna Sala. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Warto zapytać, czy jakie są twoje wrażenia a propos ojczyzny Pawła Pawlikowskiego? Jak ty oceniasz tę nominację czy wypuszczenie tego filmu jako polskiego kandydata do Oscara?
3: Bardzo pozytywnie. Jestem fanką jego twórczości, a w tym filmie szczególnie pokazał moim zdaniem jej najlepsze elementy z taką niezwykłą klasą, elegancją i wbrew temu, co ogólnie się o tym filmie mówi, niekoniecznie estetyzował go tak mocno jak w przypadku dwóch poprzednich, a przynajmniej nie czułam aż takiego dystansu jak w przypadku poprzednich, czy raczej był to dystans dobry, wpasowujący się w całą konwencję fabularną. Uważam, że wybór tego filmu na polskiego kandydata był właściwie tylko formalnością.
2: Ale czy to jest w kontekście właśnie naszej rozmowy dzisiejszej?

0: pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, pion techniczny tego filmu w dużej mierze jest polski. I tutaj również on tych swoich sympatii nie ukrywa. Mamy Łukasza Żala za kamerą, Marcin Masecki odpowiada za aranżację, zaangażował również polskich muzyków do tego filmu. Joanna Kulik występuje również w scenie bankietowej. Jest ten duch polski obecny i co najważniejsze, są tam obecne również polskie środki, więc moim zdaniem nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ten film w jakiś sposób kwalifikować jako film polski. Mieliśmy już takie przypadki takich twórców w historii, którzy żyli w pewnej takiej transgranicznej przestrzeni, jak Andrzej Żuławski, Krzysztof Kieślowski. Wciąż ich filmy gdzieś tam drzemały źródłowo w tej polskiej rzeczywistości i moim zdaniem za takowe je można również uznawać.
1: Ale wymieniłaś parę takich elementów, właśnie takich znamion pod tytułem pion techniczny, obsada, najważniejsze osoby w tej obsadzie, potem źródła funduszy. To są takie kryteria, które mogą właśnie decydować o tym, jak klasyfikujemy film. Czy to film brytyjski, niemiecki, amerykański. Co jest dla ciebie kluczowe w takim stwierdzeniu, skąd jest film? Kiedy pojawia się ta narodowość filmu?
0: To nie jest tak jednoznaczna sprawa. Z jednej strony przede wszystkim mowa tutaj o funduszach, które są taką, powiedzmy, oficjalną formułą ustalania, gdzie leży to takie narodowe serce filmu. Natomiast nie można zapominać właśnie o tym kulturowym duchu twórcy, który gdzieś tam łączy w sobie właściwie wszystkie kraje, które gdzieś w tej jego historii się pojawiły. Więc w pierwszej kolejności oczywiście, że fundusze, bo pieniądze czy system prawny, w którym film funkcjonuje, mają nie bagatela, ogromne znaczenie. A w drugiej kolejności gdzieś, czy może równomiernie z tym właśnie ten duch twórcy, to do jakiej spuścizny kulturowej on nawiązuje, jakiego krajobrazu jest elementem.
1: A czy to jest według ciebie cały czas klasyfikacja przydatna przy mówieniu o filmach? Bo myślę o tym, że gdybyśmy się cofnęli o kilkadziesiąt lat wstecz, to faktycznie świat był nieco mniej zglobalizowany, rynki były bardziej odrębne i też produkcje filmowe w związku z tym częściej zamykały się w obrębie jednego kraju, jednego źródła pieniędzy. No i pewnie nie mielibyśmy problemu, żeby powiedzieć, że filmy, na przykład Wajdy, to filmy polskie, filmy, nie szukając daleko i wśród jakichś bardzo niszowych reżyserów, filmy Clint Eastwooda, to będą filmy amerykańskie, ale współcześnie ten rynek jednak jest bardzo zglobalizowany, obsady są często międzynarodowe. Czy ta kategoria jest cały czas ważna w kontekście mówienia o filmach?
0: Jak najbardziej. Uważam, że kategoria narodowości ma wciąż sens. Jeśli ma sens, kiedy mówimy o polityce, musi mieć sens również wtedy, kiedy mówimy o kulturze, ponieważ ta kultura funkcjonuje w pewnym systemie prawnym. Wspomniałeś Andrzeja Wajdę. Z jednej strony wiele filmów faktycznie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że są bezpośrednio polskie, natomiast mamy również Biesy, mamy Piłata i innych, które były albo koprodukcjami, albo bezpośrednio za granicą gdzieś produkowane, natomiast również angażowały polskich aktorów, czy nawiązywały do pewnej polskiej sytuacji, co biorąc pod uwagę, że Wajda jednak w sercu był tym polskim reżyserem, to nie ma żadnych znów przeciwwskazań, żeby je w jakiś sposób w kategorię polskości wpisywać. W przypadku takich dość neutralnych sytuacji rezygnacja z tej kategorii wydaje się nam prosta, a samo pojęcie faktycznie może sprawiać wrażenie przestarzałego, ale kiedy zaczniemy je rozważać w kontekście narodów uwikłanych w sytuacje wojenne, Rosji, Ukrainy,

0: Izraela, Palestyny, czy państw na przykład, które po dekolonizacji próbowały, czy wciąż próbują zaznaczyć swoją państwowość i odrębność, ten wątek narodowości staje się nagle wciąż piekielnie ważny, nawet biorąc pod uwagę to, jak mocno jesteśmy, jak mocno funkcjonujemy w systemie koprodukcyjnym. Ale ten film w próżni nie powstaje, powstaje w konkretnym systemie prawnym, ekonomicznym, instytucjonalnym, przez ludzi funkcjonujących w określonej rzeczywistości. I mam wrażenie, że jakkolwiek będziemy próbowali od tej kategorii uciekać, to ona i tak do nas wróci.
1: A czy w kontekście nagród też uważasz, że to jest słuszne, że na przykład Akademia Oscarowa, no bo od niej dziś wychodzimy, od tego, że ojczyzna jest polskim kandydatem do Oscara, czy to rozróżnienie na film anglojęzyczny i międzynarodowy też jest dla ciebie słuszne we współczesnym świecie? Bo rozumiem to przywiązywanie filmów do narodowości w kontekście tego, że one powstają w danym kontekście kulturowym, że mogą być ważne w tym kontekście narodowościowym, tak jak powiedziałaś, ale w kontekście nagród tu mam już problem z uzasadnieniem tego.
0: Ten podział oczywiście nie opisuje całej złożoności kina. Podział na filmy anglojęzyczne i międzynarodowe. Samo to, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z tą zmianą nazwy kategorii, którą dzisiaj znamy jako najlepszy film międzynarodowy. No, ona wcześniej nazywała się najlepszy film nieanglojęzyczny. Natomiast uważam, że wciąż to rozróżnienie się tak naprawdę broni. Nie możemy znów udawać, że wszyscy mają równe szanse, choćby w kontekście lobbingu. Wszyscy wiemy, jak funkcjonują nagrody filmowe, jak duże znaczenie ma to, w jaki sposób rozreklamuje producent film głosującym w tym systemie nagród. I ten dostęp do amerykańskiego rynku w tym przypadku również ma bardzo duże znaczenie, chociażby jak łatwo ten film zobaczyć, czy ten film zobaczą z napisami osoby, które głosują w Akademii Filmowej. No i właśnie nie unikniemy tutaj tego, że Akademia Filmowa, o której mówimy w tym momencie, jest instytucją z nazwy amerykańską i to będzie miało wciąż bardzo duże znaczenie w tym, jak u nas się filmy, jak u nas filmy z jednej strony z tej językowej wypadają, jak u nich wypadają filmy nieanglojęzyczne, jak często się ogląda, to zresztą bardzo głośne często są wypowiedzi, co rok właściwie mamy do czynienia z takimi anonimowymi wypowiedziami głosujących, które gdzieś w przestrzeniach internetowych są publikowane na temat tego, że po prostu nie zamierzają oglądać filmów, które nie są w języku angielskim, nie zamierzają ich oglądać z napisami, więc to ma wciąż bardzo duże znaczenie, jakie film ma szansę w kwestii dostępności dla oglądających. Ma znaczenie to, jakiego film ma dystrybutora na tamtym rynku również. W tym, w jaki sposób poradzi sobie właściwie w tej sytuacji oscarowej. Więc myślę, że z tego powodu też mówimy o filmie międzynarodowym, a niekoniecznie nieanglojęzycznym, bo znów okazało się, że ta kategoria lingwistyczna jest zbyt wąska, aby w dobry sposób przedstawić, z jakimi filmami mamy tam do czynienia, bo często są to filmy jak najbardziej anglojęzyczne, które wykraczają poza to, jak postrzegamy stereotypowego uczestnika tej kategorii, ale mimo wszystko funkcjonują w nieco innym systemie, bo ten system amerykański od europejskiego też się jednak bardzo, bardzo mocno różni. I to oczywiście ten oscarowy podział musi w jakiś sposób rzeczywistość porządkować. Nigdy tego nie wypełni do końca, ale uważam, że nie jest to takie złe rozwiązanie.
2: No i tutaj jeszcze pojawia się kwestia tematyki, o której chociażby jednak, jeżeli chodzi o filmy, przekonał się Andrzej Wajda w 75, kiedy Ziemia Obiecana przegrała wyścigu oscarowym z Dersu Ujao Akiry Kurosawy, dlatego że w Stanach Zjednoczonych Ziemię obiecaną uznano za film antysemicki, chociaż w porównaniu do powieści Władysława Reymonta ona została bardzo mocno wygładzona. I ja tutaj właśnie chciałbym cię zapytać, bo często te lokalne historie, które są opowiadane w kontekście tych filmów, często przegrywają z opowieściami uniwersalnymi. A u Pawła Pawlikowskiego w Ojczyźnie jest to okej, opowieść osadzona w historii czy w doświadczeniu wielkiego niemieckiego pisarza, ale jednak to jest pewnego rodzaju doświadczenie, ten przyjazd do tej ojczyzny po wielu latach, który dotykał też inne narody powojenne, chociażby nawet Polaków, którzy wracali do ojczyzny po upadku komuny z emigracji.
0: Tak, mówimy tutaj o filmie, który łączy
2: w sobie. A Hollywood lubi takie historie, które łączą i są uniwersalne dla wszystkich.
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej lubi uniwersalność, lubi mocno zarysowany wątek historyczny, więc ten film łączy w sobie te dwie kategorie. Nie wiem, czy narracyjnie koniecznie tak dobrze wpasowuje się w to, co hollywoodzkie gremium najbardziej lubi doceniać, natomiast nieraz już się tutaj zaskoczyliśmy, więc może będzie i tak tym razem.
2: No Ida była takim zaskoczeniem w 2014 roku. Nikt się nie spodziewał, że właśnie wtedy Paweł Pawlikowski ze statuetką przyjedzie do Polski.
1: I to też zresztą jest film, który niemałe kontrowersje pod tym względem narodowościowym właśnie wzbudzał.
0: I pokazuje, jak bardzo nieoczywista jest to kwestia, ponieważ w przypadku Idy nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to film polski, nakręcony w języku polskim, w Polsce, z polskimi aktorami, ale wciąż wzbudza wątpliwości wśród niektórych środowisk i zadają te środowiska pytanie, po której stronie ten film właściwie stoi i czy można go uznawać za polskim, czy nie właśnie antypolskim. Więc ta dyskusja o narodowości, o tym, jakimi kryteriami ją właściwie ustalać, ona nie ma końca, jak powinien wyglądać idealny reprezentant tej kinematografii narodowej na przykład. Czy powinien pokazywać w filmie jakiekolwiek grzechy narodu, czy jakieś wadliwe aspekty, czy powinien być swego rodzaju reklamą, czy powinien prezentować jakieś walory historyczne, czy wręcz przeciwnie, pokazywać jakąś taką współczesną tkankę społeczną tego, jak się w danym kraju żyje, tego, jak ona się w danym miejscu prezentuje. No taka niekończąca się opowieść trochę.
1: I tu myślę, że tą puentą możemy zakończyć tę krótką rozmowę na temat narodowości filmu. Bardzo ci dziękujemy. Julia Palmowska była naszą gościnią dziś w audycji Dwa Światy. Do usłyszenia, mam nadzieję, że następnym razem.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.

0: Julia Palmowska z redakcji Pełna Sala była naszą gościnią o narodowości filmów i na szczęście państwo też dołączają do tej dyskusji. Na przykład pani Kasia mailowo właśnie się odzywa i pisze tak. Jeszcze filmu nie widziałam, ale jestem już pod wrażeniem, biorąc pod uwagę właśnie tę kombinację, o której dyskutujecie. Z perspektywy kobiety żyjącej od ponad dekady w Niemczech, to co dzieje się w Polsce jest trudne do zwerbalizowania. Żyjąc w codzienności multikulturalnej, biją w oczy rzeczy niedostrzegalne dla przeciętnego Polaka. Niektóre sytuacje omawiane w mediach rażą jakimś skostniałym spojrzeniem. Mamy też komentarze na grupie patronów. Masz pod ręką? Masz.
1: Tak, mam. Pan Michał napisał: szczerze mówiąc, niespecjalnie zauważyłem tę omawianą wojnę o ojczyznę, a może już powoli przyzwyczajam się, że prawicy nic, co nie pokazuje bohaterstwa i szlachetności Polaków, się nie podoba. W przypadku komentarza pana Michała wydaje mi się, że to są dwie kwestie. Inaczej, chciałbym powiedzieć, to zabrzmi okrutnie, ale gdyby był polityczny sezon ogórkowy, to wydaje mi się, że dyskusja wokół ojczyzny byłaby jeszcze większa. Ona była szczególnie widoczna na platformie X, ale my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym jednak mamy w tym momencie kwestię związaną z kryzysem w Cieśninie Ormus. Mieliśmy przepychankę premiera i prezydenta w sprawie programu ceny paliw niżej. No i jeszcze, o Jezu, mieliśmy dyskusję, wyleciało mi z głowy, chciałem powiedzieć jedną rzecz.
0: Ale może to dobrze uratuje cię w tej sytuacji, że mimo tak wielu, tak poważnych tematów...
1: I jeszcze żyjemy w świecie rosyjskich prowokacji i wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie i coraz to narastających problemach, dziwnych podpaleniach. Tak, to było, o tym zapomniałem, że chciałem powiedzieć.
0: Może to dobrze, że nadal znajdujemy czas na rozmowy o kulturze. Szkoda, że to są cały czas rozmowy dzielące nas politycznie, bo jeszcze jedno zdanie chciałem z maila od pani Kasi przeczytać. Człowiek naprawdę wszędzie jest taki sam. Tak samo doświadcza, tak samo odczuwa ból, smutek, miewa dni dobre i złe. Nie ma znaczenia, skąd się pochodzi, by opowiedzieć uniwersalną historię i ja się pod tym podpisuję, jak tylko mogę. I z takim przesłaniem chyba też chcemy po tej audycji państwa zostawić. Dwa światy wróciły dziś na antenę Radia Nowy Świat. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Cały czas czekamy na państwa głosy. Być może jeszcze wybrzmią w kolejnych wydaniach naszej audycji. Dziś o ojczyźnie Pawlikowskiego. Mikołaj Tyczyński.
1: Kuba Ferlin. Do usłyszenia.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Taniej na stacjach benzynowych. Od dziś obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej. Rząd przywrócił go po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, którą podpisał prezydent. A tak o ruchu Karola Nawrockiego mówił dziś szef MSZ Radosław Sikorski.
2: Prezydent choć raz zrobił to, co jest w interesie Polaków i to, co prosił premier, ale mógł to zrobić kilka miesięcy wcześniej i wtedy Polacy nie mieliby tych kilku miesięcy przepłacania za paliwo. Mnie poraziła, powiem szczerze, hipokryzja tego pseudo-orędzia. Mamy wysoki deficyt budżetowy, bo mamy, bo się zbroimy i słusznie. I w związku z tym mamy obniżyć podatki bez opodatkowania koncernów paliwowych i to nie tylko polskich. No mnie się to nie składa intelektualnie.
1: Na naszej antenie o sprawie dyskutowali Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej i Robert Walenciak z Przeglądu.
3: Prezydent zrobił coś, co było wbrew narracji prawicy. Tutaj sprawił swojemu zapleczu politycznemu dosyć przykrą niespodziankę, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość na przykład, ale również jego otoczenie z Pałacu Prezydenckiego będzie musiało się mocno zastanawiać nad tym, jak wytłumaczyć ten ruch.
4: Mamy taki czas, że każda ustawa taka ważna, musi być przez rząd bardzo dobrze sprzedana, tak to nazwijmy, wyjaśniona. Naród musi wiedzieć, że rząd ma rację. W najbliższej przyszłości będziemy świadkami podobnych zdarzeń, że będzie jakiś projekt rządowy i on będzie musiał być bardzo dobrze obroniony w oczach opinii publicznej. To dla opinii publicznej jest fajne, nie pozwala robić ustaw byle jakich.
1: Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. W meczu o awans do 1/8 finału rywalką polskiej tenisistki będzie Chorwatka Donna Vekic. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, sowiecki i rosyjski hipnotyzer. Był dobrze znany w ZSRR, a także w Polsce pod koniec lat 80. Jego seanse były emitowane na antenie TVP. Na koniec ostrzeżenia pogodowe. IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 9 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać o 22 i potrwa do jutra do 10. Prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. A to był serwis Radia Nowy Świat.

studiu Kajtek Strzelczyk, Kinga Krasuska. Przywitała nas nowa płyta Hermanos Gutierrez. Stali słuchacze wiedzą, że do tej muzyki mam słabość, bowiem uruchamia takie poczucie, taką chęć ruszenia przed siebie jak najdalej, szczególnie w trakcie zachodu słońca. To takie małe nawiązanie do dzisiejszego posta na mojej facebookowej stronie. Dziękuję już za pierwsze komentarze. A gitarowy klimat muzyki drogi przez moment jeszcze utrzymamy.

To niezmiennie mój ulubiony utwór z repertuaru amerykańskiego zespołu Israel Nash. Nie bez powodu ta grupa pojawia się dziś, bowiem z powodu mojej nieobecności trochę premier się nazbierało. I tak na przykład tydzień temu ukazał się kolejny album Israel Nash zatytułowany Sweetheart of the Rodeo.

Na ostatniej płycie zespół Israel Nash dopuszcza więcej syntezatorów do swoich utworów i jest bardziej miękko, ciepło, trochę jak w balladach Bossa, dlatego teraz połączymy te dwa światy, mianowicie świat Bruce'a i świat gatunku synthwave.

Kiedy byłam nastolatką, to był jeden z moich ulubionych utworów Bossa i jeden z pierwszych, które odkryłam i wciąż doprowadza do niepoprawnego rozrzewnienia gdzieś w środku. Ciekawa jestem, z jakim utworem Bruce'a Springsteena Państwo zetknęli się po raz pierwszy. Pisać można na facebookowej stronie, którą prowadzę, oraz drogą mailową. Przypomnę adres kinga.kresuska@nowyswiat.online. Za nami piosenka Secret Garden, a że my bardzo tajemniczość w muzyce lubimy, utwór Silence and Secrets teraz.

Głęboko ufam, że nie zmienili Państwo jeszcze stacji radiowej. Nie od dziś wiadomo, że muzyka elektroniczna w tych audycjach pojawia się, ale głównie ta sprzed 20, 30 i 40 lat. Do przełomu lat 90. i 2000 z przyjemnością wracamy często, bo właśnie wtedy królował gatunek downtempo. Dziś kolejna odkurzona propozycja, brytyjsko-niemiecko-kanadyjska tym razem, która zrodziła się w 95 roku przed Państwem The Star Seeds.

Mój Boże, ta muzyka się w ogóle nie starzeje. Polecam remix duetu Lulu Róż. Ileż to razy płyta Mezzanin gościła w tych audycjach i Massive Attack. Mam nadzieję, że tak jak ja, nie mają państwo dość. To zabawne, że Andrew chciałby wykonywała go Madonna, jednak Robert i Grantley pragnęli, żeby w tym utworze dominował taki senny, eteryczny wokal i Elizabeth wydawała się być wyborem idealnym. Jak państwo wiedzą, Fraser, pisząc tekst do Teardrop, inspirowała się filozofią Bachelora, a podczas nagrywania utworu dowiedziała się o zaginięciu swojego ukochanego Jeffa. Chwilę później jego ciało znaleziono w Wolf River w Mississippi. Jak mówiła Elizabeth w późniejszych wywiadach, tworząc tę piosenkę myślała o nim i w pewnym sensie utwór Teardrop jest o nim. Jeff Buckley.

Dzisiejsza audycja jest jakaś wyjątkowa dla mnie. Muzyka jakby rozgrzewa od środka i przypomina o polskiej złotej jesieni, napisał pan Krzysztof z Barcelony. Dziękuję za państwa maile, za komentarze. Mnie aktualnie rozgrzewa malinowa herbata z miodem, ale o miodzie będzie trochę później. Za nami Colin Rio. Słuchacze audycji Sejsmograf powinni jej dźwięki kojarzyć, bowiem płytę Maison prezentowałam tam w okolicach premiery. A skoro jesteśmy we Francji, czas na jednego z czołowych przedstawicieli francuskiej sceny muzycznej, który zrewolucjonizował tam muzykę rockową i chanson. Dziś zaśpiewa jednak po angielsku.

Na szczęście w muzyce, a co za tym idzie, w audycji nie ma ograniczeń, czasoprzestrzennych na przykład, więc z przeszłości szybciutko wracamy w teraźniejszość i z Francji kierujemy się do Niemiec, ale nie przypadkowo, bo odkąd odkryłam tę artystkę, za każdym razem utwierdzam się w przekonaniu, że jej pop ma w sobie trochę francuskich wibracji. Słodkości zatem na koniec, wspomniane, zapowiadane przeze mnie, a my słyszymy się tuż, tuż po serwisie.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Przepraszamy, jest godzina później, oczywiście 17. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Łotwa wybiera parlament. Głosowanie trwa już od poniedziałku, ale to dziś jest ten główny dzień wyborów. Liderem sondaży jest obecny proeuropejski i wspierający Ukrainę premier Andris Kulbergs i jego centroprawicowa Zjednoczona Lista. Objął on władzę w maju po wtargnięciu wrogich dronów w łotewską przestrzeń powietrzną. To doprowadziło do upadku poprzedniej koalicji. Jak wskazują sondaże, jego partia może liczyć na prawie 23% poparcia. Drugie miejsce, ponad 14%, zajmuje partia Władza Suwerenna. Odwołuje się ona do rosyjskojęzycznej mniejszości. Słowem wyjaśnienia, na Łotwie co czwarta osoba jest rosyjskojęzyczna, co piąta ma więcej niż 65 lat. Jak wskazują eksperci, to często ludzie, których przeszłość związana jest z ZSRR i odczuwają nostalgię w stronę Rosji. Podium w sondażach zamyka prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, ponad 13%. Trzy pozostałe partie, które wraz ze Zjednoczoną Listą tworzą koalicję rządową, otrzymały w sondażach po kilka procent poparcia. Francja. Sytuacja w kraju pogarsza się w związku z protestami, które wybuchły w liceach w sprzeciwie wobec braków kadrowych wśród nauczycieli i złego stanu budynków szkolnych. Manifestacje i protesty objęły niemal 2/3 wszystkich szkół średnich. Zakłócone zostało funkcjonowanie ponad 1000 szkół, ponad 500 placówek zamknięto. Choć jeszcze wczoraj minister edukacji mówił o poprawie, to dziś sytuacja wydaje się pogarszać. Doszło do aktów skrajnej przemocy, niestety nadal skierowanych przeciwko systemowi szkolnemu i jego personelowi. Między innymi w Marsylii uczniowie oblali benzyną dyrektora i jego zastępcę. Doszło też do innych bezpośrednich ataków na personel. Odnotowano też liczne przypadki podpalania śmietników i wyrzucania ich na drogę w celu zablokowania ruchu. Na stan z wczoraj władze zatrzymały łącznie 2000 osób. Na koniec wracamy do Polski. Rozpoczęły się testy nowej aplikacji alarmowej. Ma ona zacząć działać w grudniu. Oznacza to, że od grudnia nie będzie trzeba czekać już na alert RCB, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był produktem całościowym, dobrym, przetestowanym.
0: Mówił szef MSWiA, a to był serwis Radia Nowy Świat.

nieustannie po ostrzeżenie wkroczyliśmy w drugą godzinę naszego spotkania i kolejny raz przeszłość połączymy z teraźniejszością, podobnie jak Branford Marsalis Quartet, który na nowej płycie wraca do standardów. Piosenka tytułowa teraz na naszej antenie.

Och, Diane śpiewa w taki sposób, że czuję, jakby to mnie dedykowała te słowa, chociaż przecież znam ten utwór z innych wykonań, napisała Renia na Facebooku. Diane Reeves kojarzona jest oczywiście ze sceną jazzową, to po prostu marka, ale ja nieśmiało chciałabym przypomnieć piosenkę otwierającą jej debiutancki album.

Nie da się ukryć, że dni robią się coraz krótsze i wkraczamy w ciemność, w której to muzyki słucha się według mnie najlepiej. Ale skoro audycję mamy jeszcze po tej dziennej stronie, to bioderkiem przydałoby się trochę poruszać, nieprawdaż? Niech Państwa te słowa nie zwiodą, zimą też mnie nic nie powstrzyma. Ad Rem, pierwsza płyta Diane Reeves, miała dwie premiery właściwie, bo druga nastąpiła kilka lat później, kiedy album zdecydowała się wydać wytwórnia Blue Note. To był rok 87. dokładnie, w którym na przykład ukazał się album Hearsay. Come here, girlfriend.

Rytm wciąż będzie na pierwszym planie, ale wracamy na łono wytwórni Blue Note, bowiem wczoraj ukazała się płyta wysublimowana z coverami, więc uśmiecham się szeroko, której motywem przewodnim, inspiracją, siłą jest temat szeroko rozumianego wyzwolenia.

0: look any further.
1: Plejada wspaniałych gości, Michel Endegiocello z płyty Synonym, która wczoraj miała swoją premierę. Czasem zdarza się, że audycje Miło Muzomania i Sejsmograf są synonimiczne, gdyż dzień po dniu potrafią pojawić się te same utwory, czy ci sami artyści. Nie inaczej będzie teraz, bo przed nami wczoraj wydana kompilacja The Rest Of.

Jak już wczoraj wspomniałam, Sievert dzieli się z nami swoimi odkurzonymi kawałkami na kompilacji The Rest Of. Są covery, są wcześniej niepublikowane utwory. I cóż mogę powiedzieć, każda propozycja Sieverta jest przyjmowana przeze mnie z entuzjazmem. No, jak się dysponuje takim głosem, to trudno się dziwić. No, to jeszcze Madrugada na dokładkę.

Madrugada i Sivert Hoyem. Chciałoby się trwać w objęciach jego wokalu i muzyki, jak w tytule najnowszej piosenki artystki Luella. Przed Państwem utwór Hold Me Slow.

So sexy. Luella i wczoraj wydana płyta Hold Me Slow. No to w nawiązaniu do tytułu zwalniamy tempo i dajemy się otulić gatunkowi folk rock.

Jeszcze niedawno opowiadałam Państwu o premierze płyty tego amerykańskiego artysty, a Kajola nie próżnuje, występuje gościnnie na albumach innych artystów. Za nami utwór z krótkiej płyty wydanej tydzień temu, a wczoraj ukazał się owoc współpracy z Thomasem Lawinem.

Miło muzomania dla tych, którzy muzyki nie tylko słuchają, ale jej potrzebują, napisała pani Monika. Brzmi jak idealne hasło reklamowe, są państwo niezastąpieni. Ja wciąż jestem zdania, że wspólne słuchanie z państwem to największa wartość tych audycji i jak wielokrotnie powtarzałam, dopóki tak będę uważać i czuć, te audycje powstawać będą. Za nami piosenka Sleep Talk, to nicią skojarzeń, od snu przejdziemy do nocy, a jak noc, to gwiazdy. Warto przecież czasem spojrzeć nocą w niebo. Piosenka Stars Above.

Kiedy usłyszałam muzykę tej kapeli po raz pierwszy, pomyślałam, że to na pewno jakieś dream popowe dźwięki sprzed 30 lat. Jakaś przyszywana siostra Hope Sandoval z Mazzy Star, a to współczesny zespół. Natomiast nazwa ewidentnie wskazuje na okres muzycznych zamiłowań. Sweet 93 i do roku 93 pobiegniemy teraz.

Płyta Black Tie White Noise z 93 roku, w którym ukazał się na przykład album The Wheel. Wybrałam ten najbardziej oszczędny utwór i po raz enty utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma bardziej intymnej muzyki jak ta, gdzie jest głos i gitara i strumień świadomości, myśli wszelakich skrywanych gdzieś głęboko.

Piosenka The Truth About You. Tak sobie myślę, że to wspólne słuchanie muzyki to też jest jakaś prawda o nas, o państwu, o mnie. Taki mały wspólny mianownik. Dziękuję, że pomimo przerwy nie zapomnieli państwo o tej audycji, która tradycyjnie minęła zbyt szybko. Spis utworów za moment pojawi się na mojej facebookowej stronie, a byli z państwem Kajtek Strzelczyk i Kinga Krasuska. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia w piątkową noc.

0: Jest 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na ukraińskim portalu TSN czytamy o rosyjskich ćwiczeniach ataku na sąsiednie państwo. Manewry odbywały się w kierunku Azji Środkowej, a jednym z wzorów warunkowego wroga prawdopodobnie był Kazachstan, tak podaje TSN. Podczas ćwiczeń Centrum 2026 Wojsko Rosji miało rozegrać scenariusz przejścia do ofensywy i utworzenia strefy bezpieczeństwa na terytorium sąsiedniego państwa. Manewry przeprowadzono w obwodzie Czelabińskim przy granicy z Kazachstanem. Hakerzy zaatakowali system obsługi klientów wakacje.pl. Jak podaje portal Niebezpiecznik, pozyskali oni dane osobowe, w tym dane paszportowe klientów. Spółka ostrzega, aby uważać na fałszywe wiadomości z prośbą o płatność i sugeruje zastrzeżenie paszportu. Podkreśla przy tym, że za atakiem nie stoi grupa Fingerprint, która odpowiedzialna jest za ostatnie ataki na serwis, m.in. na serwis MyDR. Przypomnę, był to atak na masową skalę. Wyciekły wówczas dane 19 milionów Polek i Polaków. Prezydent Karol Nawrocki złożył wizytę w Koszalinie. Podczas wystąpienia w Wyższej Szkole Straży Granicznej mówił o znaczeniu polskiej granicy, presji migracyjnej i zagrożeniu ze strony Rosji.
1: Dziś Polska poddawana jest presji migracyjnej na wschodnich granicach. Trwa wojna hybrydowa na Morzu Bałtyckim. Nowe okoliczności na zachodniej granicy Polski po błędach naszych sojuszników, naszych przyjaciół Europy Zachodniej za sprawą polityki migracyjnej, która także przed Polską Strażą Graniczną stawia konkretne wyzwania. Zmieniło się wszystko. Zmieniły się od tych czasów nawet polskie granice, ale nie zmieniło się jedno. Rosja wciąż była, jest i pozostanie zagrożeniem dla wolnej i niepodległej Polski.
0: Na koniec Warszawa. Do wtorku trwa Hair Dogs Film Festival, czyli historie kobiet z różnych perspektyw. W czterech kinach w stolicy można zobaczyć produkcje poświęcone m.in. twórczości z drugiej połowy XX wieku.
2: Jest to ta inna trochę historia kina, dlatego że to jest projekt, który pokazuje filmy z przeszłości. Takie filmy wyreżyserowane przez kobiety, o których być może nikt nie słyszał i zadajemy tym samym pytanie, dlaczego o nich nikt nie słyszał, bo są świetne. Są eksperymentalne, są nowatorskie, są odkrywające nowe techniki i sposoby opowiadania historii w kinie dokumentalnym i nie tylko. I tym samym podejmujemy taką dyskusję właśnie, dlaczego tego kina zrobionego przez kobiety to kino trochę mniej znamy.
0: Mówiła na naszej antenie organizatorka Kasia Świętoniowska. Pokazy odbywają się w Kinomuzeum, Kinotece, Kinie Atlantyki, Elektroniku. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Feedback albo The Hype, tak się nazywali, zanim wylądowała nomen omen ta docelowa nazwa, czyli U2. No nie może być inaczej. Musimy trochę przynajmniej tę 50 jeszcze poobchodzić na antenie Radia Nowy Świat.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: The Fly to U2, oczywiście płyta Acting Baby. No tak, 50, proszę Państwa, tych wspaniałych z Dublina. Najsłynniejszy irlandzki zespół, chociaż pewnie są tacy, którzy powiedzieliby, że dzisiaj to Fontaines D.C. są ambasadorami przede wszystkim irlandzkiej sceny, no ale przecież ten stół jest pojemnym stołem, albo myślę, że z pojawieniem się Fontaines D.C. po prostu się rozbudował, czy też poszerzył, albo wydłużył, a może to jest w ogóle okrągły stół, chociaż okrągły stół to raczej mi się z innym, też pięknym krajem kojarzy, który drugą Irlandią miał się stać. Może to jest nieprzypadkowo wszystko. Proszę Państwa, też nieprzypadkowo Państwo mój głos słyszą, a nie głos Kasi Oklińskiej. Kasia odpoczywa, no bo relacjonowała Gdynię, to teraz odpoczywa przez chwilę, natomiast my w związku z tym dziś przez 2 godziny się słyszymy. Ja się nazywam Jan Niebudek, a ona nazywa się Salome.

No i to też płyta Achtung Baby. Zresztą myślę, że jeszcze tak zraz w tej godzinie się pojawi, a może w ogóle jutro się jeszcze pojawią i w godzinie drugiej. Tak, dzisiaj to zostało, proszę Państwa, wymyślone czy też postanowione. Nie mogło zabraknąć, już nawet sygnalizowałem, że ten utwór też się znajdzie, utworu Natural High. To jest Perfume Genius, artysta z tego indie, queer, popowego nurtu amerykańskiej sceny. Dużo elektroniki, dużo teatralności, dużo przesadne, ale myślę, że hasło queer to wszystko implikuje. Od razu można otworzyć sobie cały zestaw skojarzeń. Tak czy inaczej wraca z nowym przedsięwzięciem, które nie będzie tylko albumem. No właśnie, tacy artyści kochają, żeby coś nie było tylko albumem, tylko całą audiowizualną opowieścią wychodzącą poza tradycyjne granice gatunkowe, no więc tutaj będzie też sporo ruchu, sporo tańca. No i przede wszystkim ta inspiracja filmem, jakim filmem? Michaela Haneke, oczywiście filmem Pianistka.

Mike Hedges, tak naprawdę się nazywa Perfume Genius. Ostatnia jego płyta nie była może Genius, no ale jeśli to nowe przedsięwzięcie będzie takie jak utwór Natural High, no to myślę, że Natural High to będzie to uczucie, które będzie towarzyszyło doświadczaniu jej. Teraz, proszę Państwa, wybierzemy się na pokaz mody. W Paryżu odbył się kilka dni temu, wiele na to wskazuje, finałowy pokaz mody Antonego Vaccarello jako dyrektora artystycznego domu mody Saint Laurent. 10 lat u sterów tej legendarnej marki, marki paryskiej, marki rządzonej przez największe nazwiska, oczywiście od samego wielkiego założyciela, przez na przykład Eddie Slimana. No ale tutaj Antony Vaccarello także, wydaje się, wielki sukces osiągnął. No i nierozerwalnym elementem tych spektakli, jakimi są pokazy mody przez lata, była muzyka Sebastiana, jednego z wiodących producentów na francuskiej, mojej ukochanej scenie, oczywiście elektronicznej. Więc teraz, w związku z tym, że mamy 2 godziny dziś, pozwolę sobie przenieść się razem z Państwem na pokaz mody marki Saint Laurent. I to będzie pokaz mody na wiosnę, lato 2023.

No tak, proszę sobie wyobrazić modelki albo modeli w tym przypadku przechodzących po wybiegu i takie właśnie, no właściwie całe muzyczne światy budowane przez Sebastiana, który tutaj też zawsze mógł zaszaleć, chociaż w modowych jego odsłonach, no bo to jest też producent, jak się zaraz przekonamy, działający po pierwsze w głównym nurcie francuskiej sceny, ale także kocha współpracować z innymi artystami, natomiast w tej modowej odsłonie, w tej modowej części działalności

Najpierw Love Triangle, a więc miłosny trójkąt, a później Blairy Moon. To, proszę państwa, Charlotte Gainsbourg, no i paryżsko-londyńsko, czasami amerykańska artystka też, no bo ona również w Nowym Jorku jest bardzo często obecna i to jest jedno z jej miast w zasadzie pełnoprawnych. No to tutaj zdecydowanie w roli głównej zachodnie wybrzeże, zachodzące słońce, filmowa legenda Los Angeles i gdzieś pewnie duch Davida Lyncha unoszący się nad tym nagraniem, a więc Charlotte Gainsbourg, która zresztą na tym ostatnim wspomnianym przeze mnie pokazie, ale nie na tym, do którego muzyki słuchaliśmy wcześniej, bo to były 2022 rok, a kolekcja na rok 2023. Tylko teraz na tym ostatnim pokazie, no w taki bardzo wzruszający sposób ten pokaz zakończyła, zwracając się bezpośrednio do Antonego Vaccarello, no i dziękując mu, wiele na to wskazuje, za ostatnich 10 lat.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: No i nie możemy się nie tylko na sam album, zatytułowany ma być on Fudge, doczekać, ale i na kolejne koncerty. To zawsze jest piękne doświadczenie. Dwukrotnie miałem okazję tego artystę na żywo usłyszeć i zawsze to jest prawdziwa podróż. On rzeczywiście przywozi, no można tak powiedzieć, swoją spuściznę. Całą albo dziedzictwo pokoleń, może też tak to można ująć. Summer Clothes to Michael Kiwanuka. No a my jeszcze raz sięgamy po Acting Baby, utwór znany wszystkim fanom YouTube i Jacka.

Forbidden Love is Blindness i YouTube, płyta Acting Baby. YouTube wrócą także w drugiej godzinie, bo dziś dwie godziny muzyki od środkowej. Kasia Oklińska pauzuje, więc dwie godziny dla mnie dzisiaj są, proszę Państwa, na antenie. Bardzo się cieszę, Kasi. Dobre myśli wysyłam. O, tak. Nowyświat.online, ukośnik Blik, to jest dla nas ważny adres w tych dniach. Przez cały miesiąc trwa nasza akcja z Blikiem. Jeśli chcą Państwo zostać patronami, planują zostać patronami, skończył się Państwu patronat, chcą go Państwo odnowić, wchodzimy na tę stronę, klikamy aktywuj patronat, wybieramy płatność powtarzalną Blik i Blik od każdej pierwszej płatności przekazuje 30 zł polskich, wstrząśniętych, niezmieszanych z niczym dla Radia Nowy Świat, a my się bardzo będziemy z tego cieszyć. You ain't the problem. Nie ty, nie wy jesteście. To znaczy, you ain't the problem. Michael Kiwanuka, raz jeszcze ten artysta, przyszedł mi do głowy na koniec ten utwór, nie chciał z niej wyjść.

0: Do walca słuchaczy zaprasza Michał Rusinek.
1: Kto byłby rad i kto ma chęć na nowy świat dać dyszek pięć?
0: W tym tańcu podstawowy krok to zostanie patronem Radia Nowy Świat. Reszta robi się sama.
2: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Od dziś wraca program CPN. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Rząd przywrócił program po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, którą podpisał prezydent. Swoją decyzję ogłosił w 10-minutowym orędziu. Tę formę ogłoszenia decyzji komentował na naszej antenie Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej.
3: No dla mnie ono było jednak za długie, broniące złej taktyki prezydenta i nie wiem, jakieś miałem takie wrażenie, że tak pozlepiane z różnych kawałków. A orędzie prezydenta, no wydaje się, że powinno dotyczyć spraw fundamentalnych dla funkcjonowania państwa. Oczywiście ceny paliw są niezwykle istotne, ale czy tak długie i tak bardzo szumnie zapowiadane orędzie prezydenta, właśnie czy tematem no, powinny być ceny paliw, to wystarczyłoby no, kwestia podpisu plus no, po prostu no, krótkie wystąpienie prezydenta, który uzasadniał swoją decyzję. Mogłoby wyjść nawet lepiej.
2: A tak odniósł się do tego Robert Walenciak z Przeglądu.
4: Tematem orędzia było to, że Tusk jest zły i niszczy polski cud gospodarczy, który trwał. Jeśli chodzi o Nawrockiego, on doszedł do ściany w tej polityce podstawiania nogi za wszelką cenę rządowi. Jak został wybrany prezydentem, zadeklarował, że będzie to robił, bo Tusk jest najgorszym premierem w historii III RP. No i ku radości jakiejś tam grupy swoich zwolenników to czyni. I teraz no, wszyscy widzimy, że to jest bez sensu. Prezydent nie rządzi, nie ma instrumentów, nie jest od tego.
2: Zmieniamy temat. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje swój program gospodarczy. Podczas kongresu PiS profesor Mariusz Andrzejewski zaproponował powrót do naliczania składki zdrowotnej na zasadach sprzed 2022 oraz wprowadzenie jednorazowej amortyzacji wydatków na inwestycje jako kosztów uzyskania przychodów. Poseł Marcin Ociepa mówił o wizji dla Polski na 2035.
5: W takiej gazecie Niemcy musieli przeczytać Berliner Zeitung takie słowa. Niemcy są największą gospodarką w Europie, a Polska należy do gospodarek najbardziej dynamicznych. W okolicach roku 2040 możliwe jest zrównanie się z Niemcami. Warto, żebyśmy sobie ten cel jasny postawili. Ten wielki cel dla Polski został sformułowany w taki sposób. Polska wyprzedzi Niemcy pod względem PKB per capita, mierzone parytetem siły nabywczej, do roku 2035. To jest cel, który przed sobą powinniśmy postawić.
2: A na koniec jeszcze o tym, co w Parlamencie Europejskim. Komisja Transportu i Turystyki pracuje nad pakietem pasażerskim, który zawierałby m.in. wspólny bilet kolejowy, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
6: Żebyśmy poprzez aplikację w telefonie mogli wejść, zarezerwować bilet i ten jeden bilet łączony mógłby obowiązywać w całej Europie, jedna cena i dodatkowo prawa pasażerów. Mówiąc wprost, Europa będzie miała jeden bilet kolejowy, który będziemy rezerwowali na specjalnej platformie i aplikacji w telefonie i będzie jedna cena. A jeśli będziemy w układzie przesiadkowym chcieli się dostać do innego miasta, a ten inny pociąg na przykład się spóźni, to dostanie pasażer odszkodowanie.
2: W maju z taką propozycją wyszła Komisja Europejska. Jak podkreśla Joński, wszystkie frakcje polityczne w Europarlamencie są za tym rozwiązaniem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Tak jest, proszę Państwa. Drugą godzinę rozpoczynamy. To był utwór Cranes in the Sky. No, a płyta nazywa się A Seat at the Table. Czy ja coś wspominałem w poprzedniej godzinie, że stół czasami może się po prostu rozbudować. Nie trzeba się rozpychać przy nim, tylko może być większy stół. To jest jedna z ulubionych metafor, zresztą często używana przez różne grupy mniejszościowe i bardzo mądra, ponieważ zakłada no, takie pozytywne wartości jak współpraca, jak jakieś ewolucyjne zmienianie świata, ale można też zupełnie inaczej podchodzić. To też jest okej i to też może być zrozumiałe. Płyta jest Seat at the Table, chociaż jest zatytułowana tak właśnie, czyli miejsce przy stole, do którego ja, czyli w tym przypadku Solange, mam prawo, no to ta płyta pełna jest, myślę, że bardzo uzasadnionego. Zresztą my, którzy nie jesteśmy w takiej sytuacji jak czarni Amerykanie, możemy posłuchać ich perspektywy. I tyle. A Seat at the Table i utwór Cranes in the Sky rozpoczyna drugą godzinę.
1: Muzyka odśrodkowa.

FUBU. Taki ładny skrót, że aż go nie będę pewnie rozszyfrowywał, proszę Państwa. W każdym razie Solange, The Dream i BJ, The Chicago Kid to także z płyty A Seat at the Table. Płyty, wspaniałej płyty, która ukazała się w 2016 roku, zatem właśnie obchodzimy jej dziesięciolecie. Ponad 10 lat w branży muzycznej jest już Kuba Karaś. Wydaje się, że jest w niej od zawsze. Zawsze też wydaje się, że jest super młodym jej przedstawicielem. I to wszystko, wbrew temu, że brzmi paradoksalnie, jest prawdą jakoś. Kuba niedawno dopiero skończył 30 lat. No i właśnie od wczoraj jest z nami jego solowa płyta. Kuba, przypomnę, zaczynał w duecie, a właściwie później w tercecie, zależnie od tego, w jakim składzie też występowali, ale głównie w duecie The Dumplings razem z Justyną Święs, później także między innymi Karaś Rogucki, a więc to przedsięwzięcie z Piotrem Roguckim, ale także Wiktorią Jakubowską i Kamilem Holdenem Kryszakiem. No a teraz, ponieważ Karaś Rogucki na razie, być może na zawsze, być może nie na zawsze, zakończył swoją działalność, to Kuba i oni wszyscy zresztą trochę idą w swoją stronę albo w swoje strony. Niedawno mieliśmy okazję gościć Piotrka Roguckiego w Radiu Nowy Świat w audycji W Środku Dnia. Zresztą ten utwór też usłyszymy, który wtedy wybrzmiał na naszej antenie. Natomiast poświęćmy trochę miejsca dla Kuby. No właśnie, ukazała się jego płyta. Ta płyta jest już od wczoraj z nami. Miłość to nie wojna. Ja się z tą płytą osłuchuję. Wyławiam utwory, które dla mnie, no myślę, że mogą zostać ze mną na dłużej. Nie wszystkie to są, ale na przykład utwór Duch z Anią Leon, czy ten kolejny utwór Ciebie czy mnie. Myślę, że to może być naprawdę świetny popowy numer i on już nim jest, mam takie wrażenie, że oba te utwory z różnych powodów mogą zostać z nami na dłużej. A więc najpierw Kuba Karaś i Ania Leon, znana nam skądinąd, ze swoich mrocznych, elektronicznych produkcji i też bywała u nas w środku dnia zresztą. No a później Karolina Artymowicz, artystka, której do tej pory nie znałem, a myślę, że będzie trzeba się z nią zaznajomić.

No tak, utwór z dwóch biegunów tej płyty, takiej nieco bardziej mrocznej elektroniki, ale także popowe jak najbardziej. No i Kuba Karaś za tym wszystkim stojący. Płyta produkowana między innymi z udziałem, z pomocą Dawida Fama Ngoka, czyli po prostu Fama. No a Kuba jest no jej takim prawdziwym spiritus movens, ale to oczywiste. Kuba Karaś, tak jest podpisana. Myślę, że to powinno tłumaczyć wszystko. Znajdziemy tutaj także Ofelię, Julię Pośnik, Faustynę Maciejczuk i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo ciekawych głosów. Myślę, że wbrew takim moim pierwszym wrażeniom, jakoś nie mogłem do tej płyty się przekonać, zaczynam nabierać coraz więcej przekonania, że tutaj sporo jest ciekawego, albo przynajmniej po prostu dobrych popowych utworów, a może w ten sposób. Zatem Duch i Ciebie czy Mnie to już za nami, a teraz będziemy patrzeć prosto w słońce. Z jakim zespołem irlandzkim? Z Dublina?

0: A więc to była 50 grupy YouTube, przypomnijmy 1976 rok w Dublinie, kiedy czwórka się spotyka, ogłoszenie, na które oni odpowiadają. Wspaniała jest ta historia. Ostatnio Helena Wnorowska opowiadała ją w historii jednej piosenki, chociaż raczej to powinno się nazywać historia kilkuset piosenek, a w tym pewnie ponad setki, które zna spora część świata, nawet ta, która nie może się nazwać fanami zespołu YouTube. Staring at the Sun, The Electrical Storm. Oczywiście ten utwór nie pierwszy raz gości. No, ostatnio gościł w smutnych okolicznościach, bo w związku z wiadomościami o odejściu Williama Orbita, tego artysty, nie ma już z nami. No, on także wśród wielu producentów z YouTube pracował. Szykuje się oczywiście nowa płyta, ale na razie z mojej strony na ten temat silencio, ale będzie się nazywała w każdym razie Carnaval de Luz. Czyli karnawał słońca. A propos Staring at the Sun chyba. Chyba tak, to się wszystko ze wszystkim łączy. Jak ktoś gapi się w słońce, to nie wiem, ile ma w sobie melatoniny, czy więcej się w nim jej wydziela, czy nie ma później aby problemów z zaśnięciem. Tak się głośno tylko zastanawiam. Proszę Państwa, teraz będzie prawdziwy klubowy banger tego sezonu.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Bet you thought we stopped, you already know we kept it going. Getting hella coin, walking by, I see you

Melatonin, a później I'd Rather Be Alone, tak śpiewa Tinashe, artystka, proszę państwa, której płyta Popstar właśnie się ukazała. To jest jej 8 album już w dorobku. Dlaczego mówię już? No bo ja o niej wcześniej nie słyszałem, no ale usłyszałem, bez bicia się przyznaję, dzięki serwisom muzycznym, które piszą o jej albumie właśnie, albumie Popstar, jako o zachwycie. 9 gwiazdek na 10 albo 10 na 10 jej przyznają, chociaż nazywa się Popstar, no to tutaj prawdziwa jazda po różnych gatunkach, no ale to wszystko przecież, pop przyjmie wszystko i pop zje wszystko, niektórzy twierdzą złośliwcy, natomiast w tym przypadku to oznacza, że po prostu powstaje no świetna płyta, która może być zarówno bardziej taką płytą w duchu R&B, tak jak w tym przypadku przed chwilą utworu I'd Rather Be Alone, jak i może być właśnie pełna klubowych bangerów, czegoś, co no, jest w duchu elektro-clashu i tak dalej, soulowe oczywiście klimaty, to wszystko się w tej dziewczynie łączy, dziewczynie, właściwie młodej kobiecie, no bo tak mówię dziewczyna, ale Tinashe jest po 30, więc jest dziewczyną po 30 albo kobietą po 30, jak kto woli. 8 solowy album właśnie, powtórzę się. Wcześniej, zanim zaczęła nagrywać muzykę, która zdobywała sobie coraz większe rzesze fanów, była aktorką dziecięcą, no i to też z dużymi sukcesami, więc gdzieś zawsze występowanie przed ludźmi, czy korzystanie ze swojej ekspresji, ze swojego talentu artystycznego było częścią jej życia. To życie zaczęło się w Lexington w stanie Kentucky. Tak jest. Teraz, proszę państwa, wracamy, ponieważ wspominałem o tym, że będę chciał o Piotrze Roguckim, a właściwie Piotra Roguckiego tutaj także zagrać. No więc zanim usłyszymy Los Cebula i Krokodyle Łzy, wersję live,

Piotr Rogucki i Normalni Ludzie, to jeszcze Vicky Drums, czyli Wiktoria, która także na płycie Kuby Karasia solowej się udziela, no ale także z Piotrem Roguckim pracuje i także nagrała solowy album, to znaczy no, nagrała już chyba ten solowy album w całości, w każdym razie utwór, o którym też nam całkiem niedawno w studiu opowiadała, Cannot Be.

Los Cebula i Krokodyle Łzy, Normalni Ludzie i Piotr Rogucki. Normalni Ludzie, czyli to jego najnowsze przedsięwzięcie właśnie. Wiktoria Jakubowska i Kamil Holden Kryszak również w tym nagraniu obecni. No i pamiętamy o nadchodzących, a właściwie już też tych, które za nami, ale i nadchodzących koncertach Normalnych Ludzi. No bo przecież skądś to nagranie albo gdzieś to nagranie zostało zarejestrowane. I ci ludzie, i te wiwaty, i te brawa to nie sztuczne brawa są. Kończymy już dzisiaj, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Pamiętamy o tym, żeby nas wspierać. Jeszcze za chwilę Państwu o tym przypomnimy ponownie. Natomiast na koniec Kuba Karaś, Miłość to nie wojna, tak się jego płyta nazywa. Płyta, na której Kuba sięgnął po swoje talenty producenckie, talenty interpersonalne do tego, żeby wyszukiwać albo znajdować, albo zapraszać, albo dać się zaprosić do współpracy innym artystom, artystkom zwłaszcza. No ale to jest płyta, na której Kuba Karaś także śpiewa. No i o czym Kuba może śpiewać, jak nie o życiu, czyli o miłości. Kiedy czuję serca ból? Na koniec. Dziękujemy.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Ceny paliw są od dziś niższe w związku z powrotem pakietu CPN. Nowe regulacje przyjęto po podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd szacuje, że obniżka cen paliw będzie kosztowała budżet państwa około 5 miliardów złotych, z czego 4 miliardy ze wspomnianego już podatku. Co więcej, państwa grupy G7 uzgodniły uwolnienie w ciągu 4 miesięcy 100 milionów baryłek ze swoich rezerw energetycznych. Ma to pomóc w obniżaniu cen oleju napędowego. Wcześniej Bruksela skomentowała rozważany przez USA zakaz eksportu diesla. Całkowicie odrzucamy wszelkie zakazy dotyczące oleju napędowego. Taki zakaz nie przyniósłby nikomu korzyści, podważyłby on nasze zaufanie do USA jako wiarygodnego partnera. Mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej. Dziś Donald Trump zapewnił, że USA nie zakażą eksportu oleju napędowego. Jutro poznamy laureata tegorocznej nagrody literackiej Nike. W tym roku o statuetkę i 100 tysięcy złotych powalczy 7 autorów, wśród nich Anna Bikont, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. W finale znalazły się książki z różnych gatunków, powieści, reportaż, biografia, opowiadania i poezja. Jedno wyróżnienie jest już przyznane. Nike czytelników trafiła do Szczepana Twardocha za powieść Nul o żołnierzu walczącym na ukraińskim froncie.
2: Jednak też nie chcę pozować na kogoś, kim nie jestem. Ja nie jestem żołnierzem, aczkolwiek widziałem wojnę z bardzo bliska. To jednak nie siedziałem w okopie dniami, tygodniami, miesiącami. Nie przeżyłem szturmów rosyjskich, więc widziałem tej wojny na tyle, aby być jej świadkiem, ale nie uczestnikiem.
1: Mówił na naszej antenie autor przy okazji premiery książki w lutym zeszłego roku. To już druga taka nagroda dla Twardocha. W 2017 czytelnicy docenili jego książkę pod tytułem Król, znaną m.in. z serialowej ekranizacji z Michałem Żurawskim. Nagroda, jury i wyróżnienie czytelników przyznawane są niezależnie. Zdarza się, że obie strony wybierają tego samego autora. Laureata Nagrody Literackiej Nike poznamy jutro. A na koniec jeszcze nowości na Mazowszu. W Kampinoskim Parku Narodowym otworzono wczoraj nową ścieżkę edukacyjną Szlak Łosia.
3: Łoś to jest nasze herbowe zwierzę. W herbie Kampinoskiego Parku Narodowego mamy łosia. Mieszka tutaj tych łosi na terenie parku tak około, szacujemy, między 300-350 osobników. To jest dużo.
1: Mówiła na naszej antenie Anna Wilińska, dyrektorka parku. To 3,5 kilometra trasy na Polanie Jakubów w Izabelinie, zaledwie 17 kilometrów od centrum Warszawy.
3: Idzie przez tereny leśne i jest przystosowana do celów edukacyjnych, ale przede wszystkim też, żeby mogły z tej ścieżki korzystać osoby o różnych potrzebach, osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Sama ścieżka jest też wyposażona w takie dodatkowe elementy, taką ścieżkę sensoryczną wśród drzew, modele zwierząt, które są wykonane z drewna i jest też taka infrastruktura tej ścieżce towarzyszy wypoczynkowa i potem sama ścieżka prowadzi do ogródka botanicznego w miejscowości Laski.
1: To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: No to rzeczywiście jest co zwiedzać. Stało się. Lista do państwa przyszła 4 minuty po 20.
5: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
4: Lista z małpą, oczywiście jak zawsze lista małpa.nowyświat.online, ale także lista z państwem do 22, pierwsza 20, 236 notowania. Jan Janczy, Grzegorz Muranowicz, zastępujący dziś Rafała Lewandowskiego, który w podróż wyruszył. Był oszczędny, jeśli chodzi o informacje dotyczące tego, gdzie dokładnie, ale jak wróci, to na pewno zobaczymy na zdjęciach. I Michał Porycki przed mikrofonem, jak zawsze, albo prawie zawsze o tej porze zapraszam do godziny 22. 10 piosenek w dół, 4 utwory w górę, 2 piosenki w tym samym miejscu i aż 4 nowości. I to powinna być dobra nowość, wiadomość. Można pisać, można komentować, facebookować, a zatem dzień dobry, właściwie już wieczór, tip-topowy wieczór, zaczynamy. Od miejsca 20, bo tu z 18... Pani Paulina, po raz czwarty w pierwszej dwudziestce z samochodem. To samochód mamy.

Naukowcy wiedzą to i owo. Mamy samochód, mamy zatankowany do pełna. Oczywiście to Paulina Przybysz, Mama's Car na miejscu 20. Spadek z 18. Taka mikrostrefa spadkowa, ale spadków dziś dużo w pierwszej 20. Przypominam, tylko jeden spadek, wypadek najbardziej w dół to o 4 oczka. Mogę to zdradzić już teraz. Lista małpanowyświat.online, gdyby chcieli Państwo już odnieść się do tego, o czym wspominałem, a jeśli jeszcze nie, to bardzo proszę, bardzo czekam. Z okazji Dnia Wszystkich Miłośników Kasztanów, tak, tak, pamiętam, wczoraj mi Państwo o tym przypomnieli, 3 dzień października, Dzień Kasztana, wyjątkowy. Wiem, że Państwo jednak wybrali drogę świętowania. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje i wiadomości. Od wczoraj trochę ich było. 19. miejsce to ubiegłotygodniowa nowość. Misia i Daria.

ubiegłotygodniowa nowość dziś zalicza spadek z 17 na 19. Misia Furtak, Daria Zaślązka, Przed siebie. A piosenka, która jest na liście od 6 tygodni, też zalicza spadek, ale to nie jest związane z żadną tradycją, to jest związane z Państwa niegłosowaniem, albo głosowaniem niedostatecznym, albo głosowaniem po niezebraniu odpowiedniej liczby głosów od innych głosujących. Wszystko na stronie internetowej nowyświat.online można znaleźć. To Fontaine's DC dziś na 18 z 16.

Marianne, Fontaines DC. W ten oto sposób zamykamy pierwszą strefę piosenek spadających. Za chwilę przejdziemy do kolejnej, ale na razie oderwiemy się na moment, na kilka chwil oderwiemy się od tego, co dziś jest w pierwszej dwudziestce 236 notowania, gdyż jak zawsze chcę Państwa także zachęcić, Państwa uwagę przekierować do zestawu do głosowania nowyświat.online. Zachęcanie do głosowania to moja ulubiona praca między 20 a 22 w soboty. Jeszcze tylko pan Krzysztof, bo wysłał nam wiadomość przed momentem, chwaląc się, że sprząta łazienkę. I zejdzie się pewnie do 22. Dobrze się składa. Bardzo dobrze się składa, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof w Krakowie sprząta, jak rozumiem, swoją. Ale może ktoś gdzieś w pobliżu ma też swoją, ale inną zupełnie do wysprzątania. No to się już państwo dogadają. Gdyby ktoś miał jakieś zapotrzebowania, lista@nowyświat.online. Co w zestawie do głosowania? Mogłaj. Po 30 latach czas na podsumowanie twórczości. Na początku stycznia dostaniemy Happy Tears,

0: czyli najważniejsze utwory formacji, będą też premierowe nagrania. Będzie tam także ten utwór, Underground, to Mogwai i Iggy Pop.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

A przy okazji album to nie będzie jedyny prezent dla miłośników Mogwai, bo ukaże się, to też na początku stycznia, ukaże się jeszcze pełnometrażowy film dokumentalny Happy Tears, The Story of Mogwai. No i mają Państwo jedną z 14 nowych piosenek w zestawie do głosowania. Proszę wybierać, przebierać, czy od przyszłego tygodnia już w pierwszej 20. Kto wie, Mogwai i Iggy Pop Underground. No to jest dobry moment, żeby wrócić do 236 notowania po tych szybkich podróżach do zestawu. Jesteśmy na miejscu 17, a tu dziś pierwsza z czterech najniżej notowana nowość. Krzysztof Zalewski wraca na listę. No i jest na tip-topie z utworem Jednakowi.

Nie, nie, nam też nie jest wszystko jedno. Pierwsza z czterech nowości na 17. Krzysztof Zalewski. Z panem Krzysztofem spotykamy się za 10 dni na koncercie w Warszawie. Jednakowi. Podpowiada mi słuchacz i patron w nawiązaniu do poprzedniej piosenki, że Iggy Pop przecież pojawi się także na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych. Rzeczywiście, Sound Edit 2026. Iggy Pop będzie w niedzielę spotkanie. Chyba tak. Jakoś tak. To już pod koniec października. Będziemy wracać do piosenek z zestawu do głosowania. Będę Państwa jeszcze przekierowywał, będę rozpraszał Państwa uwagę, ale skupiamy się na pierwszej dwudziestce notowania 236. Archive Yahoo na 16.

Gdy zmierzch zapada tak szybko, mroczne piosenki brzmią jeszcze mroczniej. Archive, Yahoo! I otwieramy kolejną strefę spadkową, bo to też w dół z 15 na 16 po 10 tygodniach w zestawie do głosowania. Nie tylko w łazience nas Państwo słuchają, jak to dobrze, w drodze też nas Państwo odbierają. Tu Radio Nowy Świat, tu Tip Top Lista 236. Pani Alicja deklaruje na słuch i przesyła podgląd. To Gdynia. Pan Krzysztof też jest. Jest pani Antonina, chociaż spóźniona, to wita. I my też jesteśmy do 22. Pierwsza dwudziestka. Nosowska, Sedno, to z 13 na 15, to siódmy tydzień na liście.

Nosowska. Słuchają Państwo uważnie Tip Top Listy. No tak, to już 236 notowanie. Niektórzy zastanawiają się, czy wśród słuchaczy są dwa tryby. Tryb kulinarny, czyli jemy, albo tryb domowy, czyli sprzątamy. O nie, jest wiele, wiele różnych trybów, które Państwo uruchamiają w sobotni wieczór. Tryb kulturalny, na przykład Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego na zdjęciu od Pani Antoniny. Mnóstwo. Właściwie co człowiek, to inny tryb. Choć oczywiście zdarza się pewna powtarzalność trybów. No i są też tacy, co bez żadnego trybu nas słuchają. Greta Van Fleet, So You Stand. To już po raz 7, dziś na 14.

Greta Van Fleet na 14 przed tygodniem, na 12 zamykamy kolejną strefę spadkową. Przypominam, 10 piosenek dziś w dół, jedna w pierwszej 20. Notowanie 236 spada najbardziej i z zestawu do głosowania wypada, właściwie już jej nie znajdą Państwo na stronie ani w aplikacji. Cztery utwory idą w górę, idą, dwa nigdzie, ani w górę, ani w dół nie poszły od tygodnia. To też za sprawą Państwa głosów są też nowości, cztery nowości dokładnie. Oto będzie właśnie druga, 13 miejsce, pani Kasia z organkiem. Nowa płyta Katarzyny Groniec jest tuż, ale razem z nami jest już nagranie Halo.

Katarzyna Groniec i Organek. 3 lata temu ukazał się debiut prozatorski, czyli Kundle. Autorstwa pani Kasi oczywiście, nagradzany. Rok później album Konstelacje, wyróżniony między innymi w kategorii album roku muzyka poetycka i literacka. To był Fryderyk. No a teraz pora na kolejną porcję nowej muzyki. Dlatego Halo dostajemy i Halo już w pierwszej dwudziestce. Tip Top Listy Radia Nowy Świat, 236 lista. To było miejsce 13, ale zanim przejdziemy do miejsca 12, mogę już potwierdzić, znowu otwierając mikrostrefę spadkową, jeszcze raz zestaw do głosowania i jeszcze raz coś, co pojawiło się tam dokładnie 48 minut temu. Strona internetowa i aplikacja, proszę szukać tam także tego nagrania.

Blossoms z kolejnym nagraniem w zestawie do głosowania. Mieliśmy utwór Husband, to teraz jeszcze Uma Thurman. Piosenki wyskakują jak z weselnego tortu, bo tak zatytułowany jest nowy, cały nowy materiał. Głosowanie na stronie to jest jedna z 14 nowych kompozycji. Głosowanie w aplikacji, jeśli wolą Państwo w aplikacji. Każdy wybiera sobie ulubione miejsce, a jeśli ktoś woli skomentować na Facebooku, to proszę bardzo, grupa osób patronujących, głosujących także. Przypominam, każda osoba patronująca ma 10 głosów raz w tygodniu z każdego konta, a może założyć przecież sobie kilka takich kont. Polecam nowyświat.online /blik. Tam najpierw proszę zajrzeć. Nosowska, wracamy do pierwszej dwudziestki.

Mówiłem, że to będzie kolejna mikrostrefa spadkowa. 3 w dół z 9 na 12. Sos chaosu, 12 tydzień na liście. Tessa pisze, że jutro goście, prawdziwy sos chaosu. Proszę napisać za tydzień, jak smakował. Komentarze w grupie osób patronujących, ale także w skrzynce na listy pisze pan Łukasz, że szyby przyciemniły się same, bo to jakaś automatyka. Nie wiem, jak zmienić to w ustawieniach. Spokojnie, wiosną samo się wszystko pozmienia. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy w przyszły piątek wybierają się na Spiętego w Gdańsku. Pan Łukasz, pani Ania i pan Filip do nas piszą. Lista małpanowyświat.online, no i za chwilę wszystko będzie jasne. W pierwszej dziesiątce dziś na pewno dwie najwyżej notowane nowości i ten największy spadek też w pierwszej dziesiątce, bo na 11, choć z 8, to nic tu się nie wydarzy, bo to ubiegłotygodniowa nowość zostaje z nami. 3 w dół, to żaden problem. Maja Kleszcz, Nieklikalność.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, szef więziennictwa w Tennessee. Frank Strada rezygnuje ze stanowiska po nieudanej egzekucji Christie Pike. To druga w tym roku nieudana próba wykonania wyroku śmierci przez podanie śmiertelnego zastrzyku. Apele o dymisję Strady pojawiły się po obu stronach politycznej areny USA. Jak podaje New York Times, Strada ma odejść pod koniec października. Jak oznajmił, kierowany przez niego Departament Więziennictwa wywiązał się ze swoich obowiązków zgodnie z ustalonym protokołem, jednak jego odejście leży w najlepszym interesie mieszkańców Tennessee. Zadeklarował przy tym pełną współpracę przy wyjaśnianiu sprawy. Tak tę sytuację dla agencji Reutera oceniał Christopher Slobogin, profesor ze Szkoły Prawa Vanderbilt w Nashville. Reakcje mogą być dwie. Albo większy sprzeciw wobec kary śmierci, bo to, co jej się stało, było efektem tortur i nawet zwolennicy kary śmierci mogą stwierdzić, że jeśli nie możemy tego procesu przeprowadzić skutecznie, to po prostu przestańmy. Albo reakcją będzie chęć uefektywnienia tego procesu. Skoro śmiertelny zastrzyk nie działa, to może wróćmy do krzesła elektrycznego, rozstrzelania lub powieszenia. Mówił Slobogin. A teraz w serwisie Łotwa są wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Według sondaży Exit Poll wygrywa centrowa, proukraińska zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulberga. 35,6% głosów. Za nią z wynikiem 11,3% uplasowała się partia Łotwa Pierwsza, zabiegająca o poparcie mniejszości etnicznej rosyjskiej. A na koniec stolica. W Warszawie trwa Fervor Latino, czyli festiwal literatury latynoamerykańskiej i okazja do spotkania z latynoskimi pisarzami i pisarkami. O tym wydarzeniu mówiliśmy wczoraj w audycji Cały Nasz Świat. Jednym z przystanków była Brazylia, gdzie już jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich. Głos zabrał m.in. Paulo Scott, pisarz, poeta i były członek studenckiego ruchu politycznego przeciwko dyktaturze wojskowej, autor książki Brązowo-Żółty, czyli opowieści o systemowym rasizmie.
2: Brazylia jest miejscem, gdzie wymyślono technologię, którą nazywamy nowoczesnym niewolnictwem. Aż do 1930 z uwagi na prawa stosowane przez rząd federalny osoby czarnoskóre nie mogły się uczyć w publicznych szkołach.
3: Por posicionamento do governo federal, pessoas negras não podiam entrar numa escola pública.
1: Rozmowy z Paulo Scottem można odsłuchać w naszych podcastach. Festiwal trwa do jutra, a już teraz w warszawskim Prześwicie startuje Silent Disco. Za muzykę odpowiadają nasi redaktorscy dysk jockeye. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: A ja tylko po cichu przypomnę, że o tej porze zaczynamy pierwszą dziesiątkę kolejnego notowania Tip Top Listy 236. Jan Janczy, Grzegorz Muranowicz, Michał Porycki.
5: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
4: A jeśli chodzi o jesień, napisał słuchacz, że daje znać o sobie, dołączył także fotograficzne załączniki, które rzeczywiście potwierdzają to, co pan Jarek pisze w tekście. Właściwie mógłby nie pisać, tylko zdjęcia wysłać. Jesień daje znać o sobie, liście w ciągu tygodnia zrobiły się żółte albo czerwone. I chociaż w południe jest jeszcze ciepło, to noce i poranki chłodne, a nawet mroźne. Proszę się tym nie przejmować. Proszę przymknąć oko. Myślę, że zdąży pan mrugnąć dwa, może trzy razy i od razu będzie wiosna. I już będzie wiosna, znowu wiosna. Zanim zdąży pan powiedzieć placek z jagodami. Lista małpanowyświat.online. Tam właśnie pan Jarek przesłał swoją wiadomość. Grupa osób patronujących na Facebooku. Bardzo proszę, jeśli mogą państwo tam dołączyć, a jeśli nie, to polecam wspieranie Radia Nowy Świat w charakterze osoby patronującej i przypominam, trwa akcja z operatorem aplikacji Blik, polegająca na tym, że jeśli wybiorą państwo płatność powtarzalną Blik, to do każdej pierwszej kwoty, do pierwszej płatności dołączą dołączone zostanie, dołączona zostanie kwota dodatkowa, niezależna od tego, ile państwo zadeklarują. 30 zł od Blika dostaniemy. Proszę rozważyć zachęcenie kogoś, kto jeszcze patronem nie jest, albo powrót do grona osób patronujących, a może debiut w tym gronie. Na debiutantów też czekamy w facebookowej grupie. Serdecznie zapraszamy. 4 minuty po 21:00. Zaczynamy od miejsca 10, a tu jest kolejna nowa piosenka w pierwszej 20. Na 10 dziś po raz pierwszy i znowu duet. Kaśka Sochacka i Cortez.

z filmu Nasza Rewolucja. Duet. Dziś sporo duetów w pierwszej dwudziestce Tip Top Listy. Kaśka Sochacka i Cortez. Jak my. To na dziesiątym, to trzecia z czterech nowości, a czwarta jest na dziewiątym. Tak, tak, to by się nadało. Na Silent Disco byłoby idealne. U2, Silencio.

Tu nikt nikogo nie ucisza, tu tylko Silencio, najwyżej notowana nowość w 236 zestawieniu piosenek wybranych przez Państwa. Na stronie nowyświat.online i w aplikacji to na 9. YouTube. Przy okazji na stronie także znajdą Państwo regulamin głosowania, regulamin całej listy. Można wszystkiego dowiedzieć się z kilku prostych punktów, oczywiście po zalogowaniu. Polecam, zapraszam, głosowanie trwa do piątku, do 19:00. A The Rolling Stones na 8:00.

Jealous Lover na 8. Jak słusznie zauważył uważny słuchacz, uważni zauważają, to jest piosenka w górę idąca, a że mamy takich tylko 4, to każdą szanujemy, podkreślamy, to będzie właściwie taka cała strefa piosenek w górę idących. Jealous Lover z 10 na 8 po 14 tygodniach, a za chwilę opowiem o tym, że na 7 z 11, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze jeden tryb włączają niektórzy, a właściwie trybiki, które składają się na całą maszynę kręcącą się tu i tam. Kręcą się Państwo słuchając nas albo po kręceniu słuchają Tip Top Listy i Radia Nowy Świat. Pan Krzysztof napisał, że jest jeszcze słuchanie listy w trybie porowerowym. Pochwalił się przy okazji swoimi osiągnięciami gdzieś między Lublinem a Lubartowem, tak przynajmniej podpowiada mi aplikacja, z której korzysta, wykręcił ponad 100 km. Peter Gabriel na 7.

poszukiwaniu szczęścia, Looking for the Happy, Peter Gabriel na 7 z 11. Piąty raz razem z nami. 236 lista, lista małpa nowyświat.online. Dziś na 6. Ta najbardziej spadająca, jedna z 10, ale najbardziej spadająca, bo o 4 oczka w dół piosenka z 2. Maja Kleszcz i Eon. Z tej okazji, skoro słuchamy po raz ostatni, pozwolą Państwo, że przypomnę wykonanie, które zarejestrowaliśmy tu w studiu przy Ostrej.

na żywo. To było 19 września, a mam wrażenie jakby wczoraj. Maja Kleszcz, Wojciech Krzak w audycji sobotniej, porannej audycji sobotni Brzask. Mogą Państwo odsłuchać całej rozmowy oraz całego występu w magazynie z podcastami albo przeglądając filmy w naszej radiowej telewizji, czyli na YouTubie Radia Nowy Świat. Polecam. Dziś to największy spadek, 4 w dół po 17 tygodniach w pierwszej dwudziestce. Żegnamy to nagranie. To na 6, a to na 5. Uwaga, z 4. 13 tydzień na liście, spięty Kowalski własnego losu.

No tak, głównie wieczorami. Niech się ciepło trzyma chłop. Kowalski własnego losu, Kowalski i jego rosół spięty. Nie wszystkie rymy znajdują się w tekście tego nagrania. Niektóre przyszły autorowi słów wypowiedzianych właśnie do mikrofonu, do głowy spontanicznie. Spięty za nami to na piątym. Pani Monika dorzuca jeszcze jeden tryb słuchania listy. To jest tryb pobasenowy. Napisała, że uczy się pływać delfinem. Łatwo nie jest, ale śpi się świetnie. Nie wiem, czy doczekam do pierwszego miejsca. O domówce nie wspomnę. Oj, kolega Orlikowski się nie ucieszy. Tylko czy ktoś pyta delfina, czy chce, żebyśmy nim pływali? Kraula też nikt nie pyta.

Daria ze Śląska na moment, na czwartym, dziś z piątego, 29 tydzień. Ach, mamy tych duetów, tej mocy połączonej w pierwszej dwudziestce sporo. Wspomnę Państwu Misię Furtak z Darią ze Śląska, tak, tą samą Darią na 19 od ubiegłego tygodnia. Katarzyna Groniec z organkiem na 13, Kaśka Sochacka z Kortezem. Kaśka Sochacka wraca, to na 10, jedna z nowości. No i WW z Darią ze Śląska na moment, miejsce czwarte. Zanim przejdziemy do pierwszej trójki, jak często w takich sytuacjach, o ile wcześniej się nie rozgadałem, a dzisiaj się nie rozgadałem, jeszcze jedna propozycja, nowa propozycja z zestawu do głosowania. Look at that, Nunzi.

Look at that. Nozi, artysta z Belgii, jedna z 14 nowych piosenek w zestawie do głosowania. Ja ten zestaw tylko tu tak Państwu zostawię. Przy okazji przypomnę, że jest playlista na Spotify, która nazywa się Tip Top. Tip Top Lista. I wszystkie piosenki z zestawu mogą sobie Państwo odtwarzać, przetwarzać, analizować do woli. A na stronie i w aplikacji do piątku do 19 trwa głosowanie na kolejną 237 listę przebojów. Napisała do mnie jeszcze pani Izabela, korzystając z adresu lista@nowyswiat.online, i mam nie mówić, że pani Izabela zameldowała się, jak ja powiedziałem ostatnio, że zameldowała się, iż słucha. Pani Iza nie tyle się zameldowała, co po prostu postanowiła mnie zaczepić. W różnych kwestiach właśnie rozmawiamy o wyższości jabłka surowego, takiego oczywiście świeżego, umytego, nad szarlotką czy też jabłecznikiem, chociaż ja to w zależności od sytuacji, jak zawsze powiem tak, jeśli ktoś dostarczy, to zawsze powiem tak, pani Izabela wie, o co chodzi. To my sobie będziemy tu w ciszy rozmawiać, zapraszając Państwa na pierwszą trójkę notowania 2, 3, 6. Na trzecim...

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę. To dobre miejsce dla archeologów. Za typa na DJ-ce biorą zwrot.

0: cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?
3: Tyle ile mam, tyle

0: południe, zachód i wschód.
1: Gdyby ktoś pytał, gdzie są te piosenki, które ani w górę, ani w dół, ani na zachód, ani na wschód, a dwa takie utwory mamy, są w pierwszej trójce. To pierwszy z nich, na trzecim z trzeciego, piąty tydzień na liście, jeszcze jeden duet Fish, M.A.D., właściwie nie tyle duet, co połączenie mocy Fish, M.A.D., tworzywo, a do tego oczywiście Sokół i Ożywają wspomnienia sprzed lat. Tyle śladów, taki tytuł nosi to nagranie. Piszą Państwo jeszcze tuż przed 22, że nie wszystkim było dane wysłuchanie audycji w całości. Oczywiście w podcastowni proszę szukać. Już za jakiś czas pan Michał pisze, że słucha, natomiast pan Sobiesław przeprasza, słuchać od początku nie mógł, bo był na koncercie SBB, ale ma usprawiedliwienie, gdyż głosował. I to jest bardzo ważne usprawiedliwienie. Przyjmujemy, akceptujemy. Grupa osób patronujących jeszcze przez 10 minut aktywnie uczestniczy w Tip Top liście, bo na drugim... Mirafiori, Artur Rojek, to dziś najbardziej w górę, z siódmego. Pięć oczek.

0: Artur Rojek po raz siódmy na liście. A tam podczas festiwalu literatury latynoamerykańskiej Fervor Latino już prawie od godziny Silent Disco i nasi ulubieni, najlepsi, cichą muzykę, czy też ciszę grający DJ-e, no i DJ-ka, redaktor Maria, serdecznie zapraszają. Proszę przejrzeć nasze media społecznościowe. Maria, Mateusz, Jan i Patryk. Może państwo też się tam pojawią. Freta 39 w Warszawie. Ja wychodzę ze studia, bo lista właśnie się skończyła. Za chwilę przyjdzie redaktor Orlik i o wszystkim państwu opowie. A my kłaniamy się nisko i dziękujemy. Jan Janczyk, Grzegorz Muranowicz, Michał Porycki, 236 notowanie. Na pierwszym z pierwszego. Fish MAD, no i oczywiście Szczyl. Piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

Szrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Halena Wnorowska. Zaczynamy od wstępnych wyników wyborów na Łotwie. Wygrywa rządząca Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulberga. 35,6% poparcia. Tak wynika z badania Exit Poll, na które powołuje się agencja Reutera. Druga jest prawicowa Łotwa na pierwszym miejscu z poparciem 11,3%. Na miejsca w 100-osobowym parlamencie mogą także liczyć przedstawiciele Socjaldemokratycznej Partii Postępowej oraz koalicja uznawanych za przychylne Rosji ugrupowanie Suwerenna Władza i Zjednoczenie Młodo-Łotyszy, obie formacje po około 11%, prawicowe Zjednoczenie Narodowe prawie 9% oraz centroprawicowa Nowa Jedność prawie 7%. Teraz wracamy do Polski, bo tu wraca pakiet CPN. Ceny paliwa są niższe. Do poniedziałku litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł. Oleju napędowego 7,88 zł. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Paliwa są tańsze, co z cenami gazu i prądu w związku z nadchodzącą zimą. Minister energii Miłosz Motyka mówił o tym w TVP Info.
2: Zrobiliśmy tyle, ile się da pod kątem też optymalizacji kosztów, żeby tych podwyżek radykalnych nie było. To jak będą kształtowały się taryfy, to jest kwestia najbliższych tygodni, więc dzisiaj nie ma co wyrokować. Jeżeli chodzi o ceny gazu, także podjęliśmy działania, które mają przede wszystkim obniżać koszty przesyłu. Integrowaliśmy system przesyłowy, dzięki temu 15% te ceny spadną.
1: Zmieniamy temat. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, sowiecki i rosyjski hipnotyzer. Był dobrze znany w ZSRR, a także w Polsce pod koniec lat 80. Przypomnę, w zeszłą niedzielę minęło dokładnie 37 lat od tak zwanego incydentu w Woronerzu, czyli rzekomego lądowania kosmitów w tym rosyjskim mieście. Przy okazji tego zdarzenia o Anatoliju Kaszpirowskim i o jego obecności w radzieckiej telewizji mówił nasz redaktor Tomasz Ławnicki.
3: Psychoterapeuta leczący rzekomo za pośrednictwem ekranu pojawił się w telewizji ogólnokrajowej w roku 88. Potem w 89. już regularnie jego sesje transmitowano na cały kraj. Najpierw Kaszpirowski długo odczytywał listy od wdzięcznych pacjentów, których rzekomo wyleczył. Z jąkania, żylaków, impotencji, gruźlicy, raka, próchnicy, łysienia, czy nawet był w stanie zlikwidować wirusa HIV. Te sesje Kaszpirowskiego w telewizji musiały zostać po pewnym czasie przerwane, ponieważ były czystym oszustwem.
1: A na koniec ostrzeżenia pogodowe. IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed gęstą mgłą na północy, zachodzie i północnym zachodzie Polski. Prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Taka aura ma trwać do jutra, do 10 rano. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Orlikowski z tej strony, to jest 291. domówka i w ten sposób po raz 291. witam się z Państwem. A na sam początek wybrzmiał Labyrinth i Collectors and Mans, to jest utwór z epki You and I. To jest wydawnictwo, które ukazało się 2 października, czyli wczoraj, gdy wymawiam te słowa, jak słuchają Państwo tej audycji, ale jest to piękny przykład na tego, jak komercję można połączyć z artyzmem. Labyrinth, no jemu to wychodzi z reguły. Ja szczerze mówiąc, nawet gdyby nie fakt, że zainteresowania muzyczne moje kierują mnie właśnie w stronę Labyrintha, nawet bym pewnie nie wiedział, że to było udźwiękowienie pewnego londyńskiego wydarzenia modowego, więc tak, ale świetnie. Ja tydzień temu Państwu prezentowałem przegenialny moim zdaniem utwór cover, ale to, no tak, to jest coś więcej niż cover, ale jednak no nadal cover utworu I Won't Know What Love Is, właśnie od Labyrintha, Edition, tak to się nazywało, a dzisiaj Collectors and Mans. Ogólnie sama epka ma 5 utworów, niespełna 23 minuty, świetnie się tego słucha, Labyrinth, You and I, tak nazywa się właśnie ta epka, a dziś zupełnie nowy singiel, utwór z niej, no to już za nami. Jeśli ktoś chętny, to oczywiście odsyłam do głównego albumu. No to zaczynamy, szanowni państwo, dużo utworów jak zwykle dla państwa przygotowałem, a po nas choćby potop, no nie, dziś po nas to akurat jest jeszcze jazz po polsku. Myślę, że dobrze go dziś podprowadzę, kto będzie do samego końca, no to, a potem jeszcze zostanie na przykład z jazzem po polsku, no to już w ogóle wydaje mi się, że uda się to dobrze podprowadzić takim mostem, pomostem między domówką a jazzem po polsku. Ale to wszystko przed nami, my dopiero zaczynamy dzisiejszą audycję i zachęcam, by być od samego początku do końca, ewentualnie w podcastach, jeśli ktoś przyśnie lub nie może teraz. To trudno. Reum przed nami, Can You Hear Me?

No i za nami już najnowszy singiel od multiinstrumentalisty, producenta muzycznego Ryuma, czyli Eliota Eriksena, który zatytułowany jest Can You Hear Me? Wydany 25 września. Wokół tej daty sporo nowości, których ja Państwu nie prezentowałem jeszcze. Można byłoby powiedzieć, zostało to wydane pod koniec września. Natomiast ta końcówka września to była jeszcze i w tym tygodniu, a tydzień temu, gdy była domówka, też, ale nie pojawiały się niektóre z tych utworów, które dziś do playlisty trafiły. Natomiast zanim zacznę sięgać po te utwory z około tej daty lub jej wprost, to jeszcze w tej chwili trochę wcześniejszy utwór przed nami z 2025 roku, z lipca, z Snazzy, który występował już w moich audycjach, ale akurat nie z tym singlem jeszcze. All Right With Me.

dokładnie 23 lipca 2025 roku. Wtedy Snazzy wydał ten singiel. Snazzy ma na imię Karan, jest z Kalifornii, stanu takiego, producent muzyczny, więc to tak ładnie, fajnie brzmi. Teraz z kolei zaglądam do albumu Chrysalis od Emancipatora. Emancipator, no to też Douglas Appling, już tu często wymieniany w moich audycjach, wydał właśnie 25 września swój najnowszy album. Jeśli chodzi o to, co kryje się pod Chrysalis, no jeśli chodzi o to, co dźwiękowo się kryje, to mogą Państwo sobie posłuchać. Ja Chrysalis to po prostu poczwarka, chryzalida, tak by to można było tłumaczyć. A w co się przepoczwarza ta poczwarka? No bo to ze stanu, no właśnie, jakiejś takiej poczwarki do czegoś pięknego może się to przeobrazić. Myślę, że dźwiękowo wyszło całkiem świetnie. Emancipator, tu w tym utworze, który za chwilę przed nami, jest jeszcze Sam Squabby, Stephanie Stearns i utwór ten to Dogwood.

A więc przepoczwarzenie poczwarki, czyli Chrysalis, taki album. Album ma prawie godzinę, 16 utworów, szanowni państwo, coś niespotykanego dziś, gdy przegląda się nowe utwory, no, longplaye. To rzadko w ogóle trafia się na longplaye, częściej są single i epki, ale jeśli już longplay, to raczej dość krótki, 40 to rzadko minut, ale takie 30-35, nawet krócej, a tutaj prawie godzina grania. Ja nie zapoznałem się z tym jeszcze od deski do deski, więc to jeszcze przede mną zobaczymy. Myślę, że tam jeszcze jakieś perełki do domówki będą, no ale ten dogłód, świetna sprawa. No dobrze, to jest tyle od Emancipatora i jego najnowszej twórczości, a również 25 września, czyli nieco ponad tydzień temu, Keep Shelley in Athens wydali swój najnowszy singiel. No to posłuchajmy sobie nowości pod skrzydeł projektu Keep Shelley in Athens. I love you, but I don't like you.

Dobrze, szanowni państwo, ja tu już trochę głosowo będę musiał się oszczędzać, bo coś w gardło mi lekko wchodzi, ale mam nadzieję, że to się nie przerodzi w jakąś mocniejszą infekcję, że szybko się uda jakimiś domowymi sposobami z tym sobie poradzić. Taki okres, prawda? Okres przeziębień. W moim przypadku to akurat dość niebezpieczne rodzinnie, więc trzeba unikać jakichkolwiek wirusów. Natomiast niech państwo w ogóle trzymają się zdrowo i ciepło, bo to jest najważniejsze. Wszystko inne to tam się jakoś da. To zdrówko to jest coś, szanowni państwo, nadrzędnego. No, ale można kochać i kogoś nie lubić, prawda? I love you, but I don't like you. To Keep Shelly Nathans za nami z tym najnowszym singlem. A jak już jesteśmy przy graniu, no mówiłem w okolicach 25, no to teraz trochę dla odmiany 24 września. Single od Rules, to jest taki z Wielkiej Brytanii, a tam w Londynie głównie chyba tworzy, producent muzyczny. A tutaj zaprzągł do współpracy Mavericka Sabra, no to też jest fantastyczna postać londyńskiej sceny. Zresztą ten Maverick Sabre w różnych odmianach, odsłonach tutaj w domówkach się pojawiał, więc tym chętniej sięgam po tę twórczość Rules i Maverick Sabre. Stay Now. Stay.

Stay Now, Rules, Maverick Sabre. To wybrzmiało, pięknie to brzmiało. Teraz Our Song będzie. To 23 września, czyli jak idziemy, 25, 24, 23, czy tak będziemy się cofać po kartce z kalendarza? Nie, to tylko na chwilę. Our Son, który no, najpierw Paryż, potem Montreal, na imię ma Dimitri, ale niech to Państwa nie zwiedzie, z Francją jest przede wszystkim łączony. No dobrze, no to w każdym razie teraz on ze swoją najnowszą twórczością, jak już wspomniałem, 23 września i utwór The Quiet Strength of a Broken Dream.

Quiet Strength of a Broken Dream i Our Sun. I to jest tak kolejny singiel z tego roku. U niego sporo jest oczywiście taki. To nie znaczy, że tu zaraz musi być jakiś long play. Pod koniec stycznia pojawił się taki. 10 utworów, 33 minuty. No, czyli to dla potwierdzenia tego, o czym wspominałem przed chwilą, ale no mam słabość do jego twórczości, stąd też tak regularnie w miarę on się pojawia w domówkach. A teraz z kolei ktoś, kto w domówkach się jeszcze nie pojawiał, ale zawsze jest dobry moment, by się w nich pojawić. Niejaki Soul One. No, to już całkiem spora rozpoznawalność, jeśli chodzi o platformy streamingowe. Dla mnie w jakimś wymiarze nowe odkrycie. Soul One, Blake Carthy jest producentem, DJ-em, artystą z Australii. Pod pseudonimem właśnie artystycznym Soul One występującym. Posłuchajmy sobie w takim razie jego najnowszego utworu, właściwie utworu, który znalazł się na jego najnowszej płycie, bo on najpierw trafił na epkę, został wydany jako singiel we wrześniu, a on wydał też swój najnowszy album 2 października, także jest to absolutna świeżynka, nieco ponad dobę. No i ten utwór to How Will I Know?

How Will I Know, najpierw jako singiel, potem na epce, no aż w końcu na 12-utworowym albumie Kaleidoskop. Przyjrzę się temu jeszcze, zobaczę, czy tam coś się da wyłuskać do naszych spotkań na przyszłość, a już teraz ta najbliższa przyszłość to utwór, który został wydany, 24 września, także sporo dziś takich nowości mamy zeszłotygodniowych. Pull You Right Through to jest taki tytuł, A Trip.

Atweep, producent muzyczny. No i tyle. Po prostu wybrzmiał najnowszy utwór, właściwie singiel, to trochę inaczej bym to tytułował. No wiadomo, no, single, no, że pojedynczy w jakimś takim wymiarze. Natomiast on tutaj to akurat produkuje przede wszystkim właśnie takie single. Gdzieś tam epki się pojawiają, no to long play, mixtape bardziej, to są w jego wykonaniu. No, nieważne zresztą. Ważne jest to, że mogliśmy się pocieszyć chwilę tymi dźwiękami, a już teraz utwór z 18 września, także też jeszcze całkiem świeżynka. Tonic Water to jest z kolei taki duet producencki prosto z Niemiec. Tacy przyjaciele Maximilian Nestman i Marcel Wkoff. Przede wszystkim Monachium i Berlin. Ale później zaczęli rozszerzać się gdzieś poza domowe obręby. No, właściwie to nawet wybrali Bawarię i tam zaczęli się inspirować życiem gdzieś poza miastem w swojej twórczości, ale czy to słychać? No, nie wiem. Wydaje mi się, że wielkomiejskość, no może nie wielkomiejskość, ale taka niemieckość, jeśli chodzi o produkcję muzyki elektronicznej, to jest takie bardzo berlińskie, albo niemieckie, tak szerzej ujmując. Something

Tonic Water, Something Breaks, to za nami. Dobrze, szybko przejdźmy do kolejnego utworu z 25 września tego roku. Kalku, też z Berlina, duet produkujący muzykę elektroniczną, damsko-męski. Tam dwóch kumpli tutaj, pani, pan, Kalku, tak się nazywają. Everything OK? Tak nazywa się ten singiel. Posłuchajmy.

Zawsze się na tym łapię, że to mam mówić mniej i zawsze za dużo. Ale dobrze, no tak już jest. Było za nami, znaczy przed chwilą Everything OK, jest już za nami to od kalku. Teraz będzie Holt niejaka z Londynu, multiinstrumentalistka, artystka, która no wydała swój najnowszy singiel ostatniego dnia lipca. Ona też zaczynała lata temu, prawie 10, prawie dekadę. Słychać też progres ogromny. Ja nie grałem jej nigdy. Też to odkrywałem w ramach przygotowań do domówki. Natomiast słychać tam progres, takie rozwinięcie się artystyczne między tym, co było niespełna dekadę temu, a na przykład dziś, no obecnie, w tym wymiarze dziś. Posłuchajmy sobie od tejże Holt utworu Gilded.

Gilded i Holt. No ciekawe, taki singiel, gdyby poszła za ciosem, utrzymała poziom jakiegoś jakiejś epki, jakiegoś albumu, choćby mini-albumu. Myślę, że koncertowo to też może fajnie brzmieć. Chociaż do tego przejdziemy. Ja w sumie no było tutaj już kilka takich utworów. Nawet gdyby pomyśleć sobie o tym, cofnąć się jeszcze. Reum, Can You Hear Me, tak? Czy tam Dogwood to Emancipatora, to muzyka elektroniczna. I tak teraz mi się to po prostu przypomniało, więc powrót jakiejś świadomości, że produkcja elektroniczna, ale skrojona tak, że gdyby postawić tych artystów z orkiestrami grającymi na żywo, no to to jest coś przegenialnego. W ogóle ta możliwość połączenia takiego, no nawet no, czegoś w rodzaju DJ seta, ale z aranżacją orkiestrową, gdy zdolni ludzie to przekładają na nuty, na aranż, to poszedłbym sobie na taki koncert, naprawdę delektowałbym się takim spotkaniem muzycznym. No dobrze, to idziemy teraz dalej, bo znowu popłynąłem gdzieś w rejony fantazji. Domkniemy sobie pierwszą część naszego spotkania, więc potem dżingiel i otwarcie drugiej części. Posłuchajmy sobie Dark States. No i tutaj będzie też Clara Popple, która często pojawia się u różnych producentów muzycznych. To ciekawy jest w ogóle zabieg, sięganie po nią, bo ona naprawdę uświetnia wiele utworów innych producentów muzycznych. Sama oczywiście też pop śpiewając, ale też trip pop, jakieś tam celtyckie zabiegi w swojej muzyce również się w jej muzyce pojawiają. Oczywiście ja zachęcam do tego, by się zapoznać z jej twórczością, jeśli ktoś ma ochotę w wolnej chwili. Natomiast tu w domówkach ona się pojawia. Dobrze, więc domykamy pierwszą część. Dark States, Clara Popple, You Rest My Hands.

A więc raz jeszcze Paweł Orlikowski, dobry wieczór, domówka numer 291, czy wydanie 291. No to odliczanie 9, 8, 7, 6, 5, 4, no i będzie 300. Aż to leci. Super. No dobrze, szanowni państwo, jesteśmy już w drugiej części Jaga We Once Knew. To otwarcie, no, utwór sprzed 6 lat, ale skoro wydany 22 maja, to od razu uwielbiam. A poza tym uważam, że to bardzo dobra konstrukcja muzyczna jest. Dość tajemniczy, nie wiem, jakoś nie wertowałem też głębi internetu, po prostu słyszę, że produkcja muzyczna całkiem sprawna i przyjemna, więc znalazła się oczywiście w domówce, no bo czemu nie? Szanowni państwo, dobrze, zmierzamy dalej. Mówiłem, wspominałem jeszcze po nas jazz po polsku. Teraz przedsmak pełen, nie po polsku i takiego new jazzu, electro jazzu, ale jednak, ale to nie wszystko na dziś. Natomiast Mammal Hands 27 lutego wydali swój najnowszy album Circadia. To no, chwilę, moment i będziemy mówili, że ma rok. Ale jakoś tak umknęło mi granie go w domówkach. W sumie trochę inaczej te playlisty były konstruowane. No a więc czemu nie dziś? Dziś świetny moment, by zagrać utwór Four Flowers.

Mama Hansi for Flowers już za nami, no to teraz utwór z 24 września, oczywiście zaśmiałem się, dlatego że sporo dzisiaj tego grania, 24-25. Emiliano Secchi stoi za tym i to utwór Undone.

producent muzyczny i kompozytor muzyki elektronicznej z Argentyny, Emiliano Secchi. To już tyle, jeśli chodzi o ten najnowszy jego utwór Andon. Przed nami Illo, to jest akurat duet zgrabnie grający Dejan Dejado i Andreas Schütz, elektroniczna muzyka, Paryż, Berlin, tak wspominałem Państwu, więc już nie będę się rozwijał na ten temat. Oni 11 września wydali utwór, tak się zawiesiłem za chwilę, to po prostu 11 września, wiadomo, no data taka dosyć smutna, ale tutaj akurat utwór zupełnie niezwiązany, Hive.

High Way Low już wybrzmiało. Teraz no, trochę z innego nurtu, ale też patrzcie, 11 września. No. Tak się złożyło. Tego roku. A lampa niejaka stoi za tym utworem. To tworzy projekt muzyki elektronicznej. No i właśnie najnowszy singiel pochodzi z 11 września. Posłuchajmy sobie w kompozycji wymieniana Alena Żurawlewa, Nikolaj Krok, Alampa, taki to jest projekt, Even If You Don't Know My Name. Posłuchajmy.

No to teraz początek września, 4 września dokładnie. Epka Dissolve stoi za tym Bad Tuner. Ale czy on jest takim złym tunerem? Tworzy muzykę elektroniczną prosto ze swojego mieszkania na Brooklynie, to Nowy Jork. Chciałby podróżować do nowych miejsc, grać muzykę i pracować z innymi artystami z całego świata. Może możemy mu tu jakoś pomóc domówkowo, ale myślę, że sobie chłop da radę. Już tam prawie 500 000 odsłon na jednej z platform streamingowych tylko w tym miesiącu, więc pewnie nie będzie tak źle. Bad Tuner, razem tutaj z nim Sebastian Ade, też z Brooklynu, artysta. Niedawno wydał swoją pierwszą epkę, to było w kwietniu, a teraz posłuchajmy ich razem na właśnie w ramach singla, który zamieszczony został na epce wydanej na początku września, Dissolve. Sober.

co chce powstrzymać lejce słów, to zawsze gdzieś tam na szerokie wody, wodzy fantazji się daje wywieźć. No to teraz po prostu wspomnę, że sięgam do albumu z 2019 roku, a stoi za tam, stoją Two People, taki duet. I posłuchajmy sobie, bo ja z tego utworu Państwu już grałem utwory, szczególnie I'm Tied to You, to taki najbardziej znany z tego albumu. Ale dzisiaj sięgam po coś innego, jest to utwór Phone Call.

Two People Phone Call już za nami. A teraz album I Am. Przypomniałem to sobie w ramach czegoś innego, że jeden z utworów właśnie I Am, ale takiej wersji zremiksowanej od Alice Russell państwu już kiedyś prezentowałem i było to dokładnie 100 domówek temu, a dzisiaj wracam po prostu do albumu I Am po dwa utwory, bo warto. Na początek Agreement. Are we-

Alice Russell Agreement z albumu I Am to już za nami, no ale wspomniałem, że wracam, bo warto, a warto na więcej niż jeden utwór. Tak, ten soulowy głos, ale zupełnie nowoczesne aranżacje wydania. Niektórzy tam próbują ją gdzieś do tej Amy Winehouse przypinać, zresztą to w jej notce biograficznej można przeczytać, ale ja uważam, że to po prostu fajnie, fantastycznie brzmi. Alice Russell, szczególnie na tym albumie I Am sprzed dwóch, ponad już lat, zaraz w kwietniu trzech, chociaż nie wyprzedzajmy tak, ho, ho, ho, ho, gdzie do tego kwietnia, a jak ja bym chciał, żeby to już był kwiecień. Ojej, znowu dygresja. Dobra, Alice Russell, I Am, posłuchajmy.

Alice Russell. Dwa utwory za nami i teraz już przechodzę do takich wspomnieniówek. W sumie Wonder to Sean Christopher. Wonder to jest tytuł albumu wydany pod koniec maja 2020 roku. Ja Państwu grałem już kilka z utworów z tego albumu, ale 200 domówek temu, tak się składa, grałem utwór Glow. To przypomnijmy to sobie.

A teraz ani nie 200, ani nie 100 domówek wstecz, pewnie jakichś 80 czy ileś. Ale pod koniec lutego 2024 roku Claverson wydał wtedy swój nowy singiel, dziś już mający no te 2,5 roku. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie utworu Sweet Sensation.

Claverson Sweet Sensation. Tak mi się jakoś to ładnie wgrało w te playlisty na dziś. Nie wiem, czy Państwo też czują, że to tak fajnie tu pasowało, czy nie. Zawsze można dać znać, ale teraz ten takie dwa pomosty i puszczanie oka do jazzu po polsku, choć oczywiście ten jazz, który ja bardzo... Jazz, no taki new jazz, taki zupełnie nowa fala i elektroniki tam jest dużo więcej. No ale tak, łączą jazz, klasykę, elektronikę z Manchesteru Trio Go Go Penguin. O nich myślę, o nich mówię i ich zaraz zagram. Everything is going to be okay.

najpierw był duet Kalku, który pytał Everything OK? No to jest odpowiedź od Triago Go Penguin. Everything is going to be OK. No i to już za nami. Teraz jeszcze jeden utwór, w sumie przedostatni dzisiejszej domówki z albumu Captured Spirits, to Mammal Hands, wydawnictwo 2020. Byli Mammal Hands dzisiaj z albumu tego najnowszego, z lutego, a teraz wracam do czegoś sprzed 6, już nieco ponad lat, chociaż 11 września 6-lecie. Minęło tego albumu, który jeśli chodzi o Mammal Hands, akurat uwielbiam wracać do tych utworów. Jest tam mnóstwo dobrych rzeczy, natomiast ten jeden to chyba najbardziej wybitny dla mnie, jeśli chodzi o twórczość Mammal Hands. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie utworu, który też 100 domówek temu między innymi wybrzmiewał, ale on powinien wybrzmiewać zdecydowanie częściej. Chaser i Mammal Hands.

Szanowni Państwo, jak zwykle nadszarpnąłem trochę Państwa czasu i obecności. Mam nadzieję, że nie gniewają się Państwo na mnie, ale bardzo serdecznie dziękuję za tę obecność podczas 291. domówki. Nazywam się Paweł Ordikowski. Oczywiście przywitam się z Państwem za tydzień w sobotę o stałej porze. Od 22 do haha północy, więc dziękuję pięknie za dziś, wspaniałej niedzieli. Proszę zostać jeszcze z Jazzem po polsku, kto ma ochotę. Jeśli nie, no to dobrej nocy, a jeśli Państwo słuchają, są z przyszłości, czyli z podcastów, też serdecznie wirtualne przytulaski wysyłam i wszystkiego dobrego, dobranoc. Przed nami ostatni utwór dzisiejszej domówki z epki Where's My Love, Simmel. No więc tam różne są wersje tego wielkiego utworu Where's My Love, w którym ponad miliard odtworzeń w platformach różnorakich, ale posłuchajmy takiej wersji w duecie z Lily Kershaw. Tam ona też ma i po francusku wersję, a tu jest w duecie po prostu z Simmelem. No to tyle i dobranoc.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu z cyklu Jazz po polsku.

To był pierwszy utwór. W zasadzie to były dwa utwory, ale przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Tak, to jest ogromna przyjemność móc występować właśnie dla Państwa tego wieczoru. No i od razu na starcie podziękuję, że akurat ten koncert i taką aktywność wybraliście Państwo na dzisiejszy wieczór, bo jest to, no, jest to trochę nawet takie nieoczywiste i nawet może w niektórych krajach trochę dziwne pójść na taki koncert. Dlatego tym bardziej gratuluję odwagi i też dobrego gustu i dobrego smaku. Tak, nazywam się Emil Miszk and the Sonic Syndicate. To jest jedyny zespół, który firmuje do tej pory, firmuje swoim nazwiskiem. No i jak pewnie się Państwo domyślacie, gramy w tym składzie najrzadziej. I właśnie tym bardziej jest to super dla nas, żeby wystąpić, zagrać nasz repertuar. A dzisiejszy wieczór to jest tak naprawdę the best of, bo do tej pory jako band wydaliśmy 3 płyty i właśnie materiał z tych 3 płyt gramy dzisiaj dla Państwa, a ja jeszcze pozwolę sobie, zanim będziemy kontynuować ten wspaniały wieczór, pozwolę sobie przedstawić moich wspaniałych kompanów muzycznych. Są to ludzie wielu talentów, nie tylko muzycznych, i zaczniemy od pana Pawła Niewiadomskiego na puzonie. Paweł Niewiadomski. Jakub Klemensiewicz, saksofon tenorowy. Mikołaj Baszykiewicz, fortepian. Krzysztof Hadrych, gitara. Konrad Żołnierek, gitara basowa i kontrabas. Sławek Koryzna, perkusja. Emil Miszk, trąbka, kompozycje, management, booking agent, aranżacje, dyrygentura, przygotowanie i umówienie wszystkich na ten samą godzinę. I jeszcze kierowca i wiele innych można było wytłumieć, ale nie. Noclegi. Tak, także tak, człowiek wielu talentów, ale tak, ale nie jestem sam na tej scenie, także przede wszystkim wielkie brawa dla tych panów tutaj. Dzięki bardzo i życzę cudownych wrażeń.

chciałem powiedzieć, że w ogóle chciałem trochę opisać to, co robimy tutaj na scenie. Bo my tak jesteśmy umówieni, żeby państwo siedzieli przy stolikach, my stoimy na scenie i wszyscy wiedzą w ogóle, co się dzieje dokładnie. Dźwięk po dźwięku, tak po takcie i jakby, ale nie wiem, czy spotkaliście się państwo z taką frazą kiedyś, na przykład ktoś powiedział, przychodzi szef i mówi, musimy improwizować, albo przychodzi na przykład, nie, dowódca, albo ktokolwiek, musimy improwizować. I właśnie my też w sumie na scenie dużo improwizujemy i ja właśnie dużo też o tym mówię na naszych sesjach improwizowanych, ale tak się jakoś składa, że mimo tej mojej całej miłości do improwizacji, tej wolności i niezależności, zawsze to się jakoś kończy tak, że w moich autorskich projektach tych nut jest dość sporo. I tych aranży, i wszystko jest tak jakoś pieczołowicie, staram się tu wszystko dopracowywać i to jest taki w sumie dualizm, który mi towarzyszy i mam nadzieję, że tak samo dobrze się bawicie z nami, jak my właśnie na scenie z wami. Także do tej pory zagraliśmy, tak jak wspomniałem, kompozycje z naszych, w sumie do tej pory tylko dwóch płyt, bo dopiero w następnym krótkim secie będą kompozycje z naszej ostatniej płyty Scratches for Eight Musicians, Live at Polish Radio. Wcześniej zagraliśmy kompozycję 4S i to była kompozycja z płyty Don't Hesitate z 2018 roku, a potem były kompozycje Hash i Pixel, to z kolei z płyty Artificial Stupidity. A teraz znów wrócimy do 2018 roku, do kompozycji Heart of Darkness. Ale wydaje mi się, że połączymy ją z właśnie kompozycjami z naszej ostatniej płyty Scratches for Eight Musicians. Ale tak jak wracając do improwizacji, zobaczymy, co się wydarzy i tak, życzymy jego odbioru.

0: koniec. Emil Miszkin and the Sonic Syndicate. Mikołaj Baszykiewicz, fortepian. Paweł Niewiadomski, puzon. Krzysztof Kadryk, gitara. Konrad Żołnierę, gitara basowa, fortepian. Sławek Koryzno, gitara basowa, kontrabas. Oczywiście Konrad Żołnierę, przepraszam. Sławek Koryzno, perkusja. Jakub Klemysiewicz, saksofon tenorowy. Emil Misz, trąbka. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować Jakubowi Krzeszowskiemu i jego wspaniałej fundacji Jazz po Polsku. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale fundacja Jazz po Polsku to nie tylko Warsaw Live Sessions. To są liczne trasy koncertowe polskich zespołów jazzowych na całym świecie. Także jeżeli widzieliście jakiś polski zespół jazzowy grający w Chinach, w Japonii, albo w Ameryce Południowej, albo na Grenlandii, nie wiem, Arktyce, gdziekolwiek, no to pewnie jest za sprawką Kuby Krzeszowskiego. Także zróbcie hałas dla Kuby. Dzięki, Kuba, za zaproszenie. Dobra robota. A my po prostu się dla Państwa ukłonimy.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.